0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. To już ostatnie dni, aby się zapisać. W poniedziałek 17 sierpnia z Tarnowa wyruszy 44. Pierwsza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze rozpocznie msza święta o 6.30 na Placu Katedralnym pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Okazja, by pogłębić swoją wiarę, wyjątkowa atmosfera, intencje, poznanie nowych osób. Wiele jest motywów, by iść na piechotę do Częstochowy. Pielgrzymi odliczają już dni do wymarszu. 27. raz na pielgrzymkę wybiera się ksiądz Karol Kuźma.
2: Na pielgrzymkę do Częstochowy idą dwie kategorie ludzi. Jedni tacy, którzy co roku pielgrzymują, a drudzy tacy, którzy najczęściej są młodzi, w wieku licealnym, czy studenci, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda, spędzić mile czas, mieć też jakąś odskocznię od codzienności, albo znaleźć chłopaka, dziewczynę.
1: Kapłan podkreśla gościnność gospodarzy na trasie, ale radzi także, że dobrze jest zebrać ze sobą namiot.
2: Na pewno na pielgrzymce najlepiej mieć swój namiot. Nie każdy może lubi spać pod namiotem, ale jest to najwygodniejsze i najprostsze rozwiązanie, ponieważ dawniej jak się pielgrzymowało, było jeszcze po wsiach, zwłaszcza dużo stodół, gdzie ludzie mogli spać. Natomiast teraz tych stodół jest coraz to mniej. Natomiast ludzie, myślę, że dalej są gościnni, bardzo otwarci, przyjmują pielgrzymów, czekają na nich, więc z własnego doświadczenia, że między nami, pątnikami, a między ludźmi, którzy nas przyjmują, rodzą się takie więzi, przyjaźni, piszemy do siebie kartki na święta, dzwonimy. Ja na przykład błogosławiłem już kilka związków małżeńskich, dzieci, które już dorosły w międzyczasie, bo 27 lat to kawał czasu.
1: Posłani to hasło 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze odbędą się od 17 do 25 sierpnia. Osoby, które chcą iść na pielgrzymkę, mogą się jeszcze zapisać u przewodników poszczególnych grup. Sierpień jest przeżywany w Kościele jako miesiąc abstynencji. To czas inicjatyw promujących abstynencję i wspierających trzeźwość. Tak będzie również w Dębicy. Już po raz 35. Krucjata Wyzwolenia Człowieka przy parafii świętej Jadwigi w Dębicy organizuje w sobotę, 15 sierpnia, pielgrzymkę trzeźwościową do sanktuarium w Zawadzie. Wyjście z Kościoła świętej Jadwigi w Dębicy będzie o godzinie 13.30. Na trasie Droga Krzyżowa, Różaniec oraz Świadectwa Wyzwolonych z Nałogu. Siostra Justyna Papież, animatorka krucjaty, zachęca do pielgrzymowania.
3: O godzinie 16.30 msza święta w intencji trzeźwości w sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Wszystkich, którzy pragną ofiarować modlitwę i trud w intencji ludzi pogrążonych w nałogach, serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.
1: Krucjata Wyzwolenia Człowieka prowadzi w sierpniu kampanię informacyjną w postaci plakatów zachęcających do trzeźwości. Są one widoczne w wielu punktach Dębicy i w miejskiej komunikacji samochodowej. Obok to tytuł nowej wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Można tu podziwiać malarstwo profesora Janusza Matuszewskiego. Prace artysty są zanurzone w głębokiej religijności naznaczonej duchem baroku, mówi dyrektor muzeum ksiądz dr Piotr Pasek.
4: W głęboko przeżywanej religijności, ale religijności naznaczonej duchem baroku. Nawet można powiedzieć okraszoną mistyką hiszpańskich barokowych mistyków, jak choćby wspomnieć świętego Jana od Krzyża czy świętą Teresę z Awila. Pan profesor rozczytuje się w ich mistycznych pismach i do tych pism układa, realizuje, tworzy jakby ilustracje. Ale te ilustracje znowu mają w sobie wyjątkowy geniusz, bo są to zarówno wielkie formaty sięgające ponad 2 metry wysokości, ale również i formy jakieś miniaturowe.
1: Wystawę będzie można oglądać do połowy listopada. Radio Erden Małopolska patronuje temu wydarzeniu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice, spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: gotowy na śmierć. Nikt z nas nie lubi myśleć o śmierci. Ale prawda jest taka, że pewnego dnia ty i ja wydamy swój ostatni oddech na tej ziemi. Zdarza się nam żartować o śmierci, ale kiedy spojrzymy jej w oczy, a to się stanie pewnego dnia, nie będzie ci do śmiechu. Kiedyś panicznie bałem się śmierci. Szczególnie dobrze zapamiętałem pełną turbulencji podróż samolotem kilka lat temu. Byłem przerażony. Ale później coś się zmieniło. Pewnego dnia postanowiłem, że powierzę swoje życie Jezusowi. Pytasz, co to oznacza? Po prostu szczerze powiedziałem: Panie, wszystko, co mam i wszystko to, kim jestem, oddaję Tobie. A to w konsekwencji oznaczało dla mnie zaufanie Mu i świadomość, że ponieważ On umarł za mnie, ja będę żyć wiecznie. Nawet nie zauważyłem, kiedy opuścił mnie lęk przed śmiercią. Nie zrozum mnie źle, mam po co żyć i tak wiele jeszcze chciałbym zrobić. Ale kiedy nadejdzie mój ostatni dzień, jestem gotowy odejść. A co z Tobą? Jesteś gotowy?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Święty Wawrzyniec był synem Arencjusza i Pacjencji. Jako młodzieniec przybył do Rzymu. Nienagannym życiem zjednał sobie powszechne poważanie. Kiedy w 257 roku święty Sykstus został papieżem, wyświęcił świętego Wawrzyńca na diakona. Mimo jego młodego wieku wyznaczył go na pierwszego z 8 diakonów, którzy służyli w kościele rzymskim. Powierzył mu pieczę nad majątkiem kościelnym i nad ubogimi. W tym samym roku cesarz Walerian wydał dekret o prześladowaniu chrześcijan, nakazując zabić wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. W roku następnym uwięziono świętego Sykstusa. Gdy prowadzono go na egzekucję, święty Wawrzyniec podążał za nim pogrążony we łzach. Przed męczeńską śmiercią święty Sykstus polecił mu rozdzielić skarby kościoła wśród biednych. Święty Wawrzyniec postąpił zgodnie z tym poleceniem. W tym czasie na utrzymaniu kościoła rzymskiego oprócz kapłanów pozostawało 15 tysięcy biednych. Prefekt Rzymu rozkazał świętemu Wawrzyńcowi wydać skarby kościoła. Święty obiecał pokazać mu je. Nazajutrz, zamiast przynieść srebro i złoto, przyprowadził biednych, mówiąc: oto nasze skarby, nasze perły i drogie kamienie. Kto tym ulubieńcom naszym dobrze świadczy, odbierze z lichwą zapłatę w niebie. Rozgniewany prefekt rozkazał poddać go torturze przypiekania ogniem. Rozkaz bezlitośnie wykonano, ale męczennik, wzmocniony łaską Bożą, zniósł mężnie cierpienia. Wawrzyniec zginął śmiercią męczeńską w 258 roku. Do ostatniego tchnienia modlił się o nawrócenie Rzymu, o to, aby Ewangelia mogła się rozszerzać na cały świat. Kilku pogańskich senatorów, którzy byli świadkami egzekucji, patrząc na zachowanie Wawrzyńca w chwili śmierci, uwierzyło w Boga i przyjęło chrzest. Pochowali oni ciało świętego Wawrzyńca. Uważany jest za patrona ubogich, piekarzy, kucharzy, studentów, bibliotekarzy, a przede wszystkim pszczelarzy, a także w chorobach reumatycznych i w czasie pożaru.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Wspominamy zmarłych kapłanów. Polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1982 roku do domu ojca odszedł ksiądz Adam Szeglowski. W 2010 ksiądz Wiesław Michalik. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Policja ustala przyczyny i okoliczności śmierci turystki, która zginęła na Sądecczyźnie. Jej ciało po 3-godzinnych poszukiwaniach zostało wyłowione z jeziora Rożnowskiego. Dodajmy, że 42-latka wpadła do wody w trakcie jazdy na skuterze wodnym. W trakcie przejazdu towarzyszył jej 48-letni mężczyzna. Oboje są mieszkańcami województwa podkarpackiego i wypoczywali nad jeziorem. Jak informują nas służby, najprawdopodobniej kobieta nie miała na sobie kamizelki wodnej. Gdy mężczyzna zorientował się, że spadła ze skutera, nie było jej już w zasięgu wzroku. Wezwał na miejsce służby. Te przeszukiwały jezioro, a ostatecznie wyłowiono zwłoki 42-latki. Sprawą zajmuje się policja i biegły sądowy. Rodziny, dzieci, młodzież, seniorzy, osoby życia konsekrowanego i ludzie przeróżnych profesji. Przedstawiciele wszystkich tych grup przez 8 dni odwiedzali Bazylikę Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie trwał wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Wierni przychodzili tu dziękować i prosić o kolejne łaski. Co tu przyciąga?
2: Tradycja przede wszystkim i obraz Przemienienia.
3: Miejsce, no wspaniałe po prostu. Samo to, że możemy uczestniczyć właśnie w takim mszach Przemienienia Pańskiego, to też czyni człowieka kogoś może lepszego.
4: Jako dzieci chodziliśmy z rodzicami i takie wspomnienia, że nas tutaj przyciąga.
5: Modlitwa potrzebna i...
4: Szczególnie w tych czasach.
5: Wiara, modlitwa.
6: Co roku tak przychodzimy na odpust, bo my nie jesteśmy w Sączu, tylko trochę dalej.
7: No to nie wyobrażam sobie, żeby nie być. Obojętnie jaka pogoda, ale 1-2 razy jesteśmy. Dziękujemy, prosimy. No i myślę, że tak dalej taka tradycja będzie, że dzieci nasze, żeby one to przejęły po nas.
0: Relacje z Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego mamy na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Potrawy z wykorzystaniem grzybów leśnych królowały w ten weekend w Bożencinie. Koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i indywidualni uczestnicy rywalizowali w konkursie kulinarnym w ramach 19. Bożenckiego Święta Grzyba. Wśród dań konkursowych znalazły się zarówno tradycyjne łazanki z grzybami i pierogi, jak również bardziej skomplikowane potrawy. O swojej pracy konkursowej opowiedziały reporterowi RDN panie Marysia i Renata ze Stowarzyszenia Zdolniacy z Bożencina Dolnego.
8: Mamy ravioli z grzybkami w środku, z kurczakiem, z serem i pod pierzynką, pod sosem też z leśnych grzybów.
9: Jak jest wilgotno, no to wiadomo, grzybki rosną. Pod grzybki to już tak troszkę później we wrześniu, a teraz prawdziwki, borowiki prawdziwe i z nich właśnie mamy zrobiony sos.
0: Na zakończenie Bożenckiego Święta Grzyba wystąpiła Justyna Steczkowska. W sobotę natomiast gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Upał i burze z silnymi porywami wiatru. Nad Polskę napłyną cieplejsze masy powietrza. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz poinformował, że najchłodniej będzie nad morzem, ale na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna osiągnie 30 stopni, a miejscami je przekroczy.
10: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych. Tutaj temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni. Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru podczas tych burz do 90 km.
0: Synoptyk dodał, że jutro i w środę temperatura spadnie, jednak w weekend można spodziewać się powrotu upałów. Miejscami temperatura może osiągnąć 35 stopni.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sprawdźmy tą prognozę pogody, szczególnie tutaj dla regionu tarnowskiego. Co dziś nas czeka? A dziś nas czeka sporo słońca i to słońce od wczesnych godzin porannych już nas wita. W ciągu dnia mamy przewagę słońca i temperatury bardzo wysokie, 33 stopnie. Teraz o poranku mamy 15-16, czyli taka jeszcze komfortowa temperatura. Cieszymy się pogodą i ta pogoda powinna nam się utrzymać w tym tygodniu
0: pięknego
2: również.
0: Dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słoneczko przez cały tydzień, ale te temperatury będą nam się zmieniać i codziennie praktycznie inne wartości. Dzisiaj bardzo ciepło, 33, gorąco nam się zrobi, ale już jutro 24, kolejny dzień to 23 stopnie, w czwartek 25, piątek 27, ale weekend to już też wysokie temperatury, bo temperatura podskoczy w sobotę 15 sierpnia i w niedzielę 16 sierpnia do 30 stopni. Noce zrobią nam się chłodne, a nawet bym powiedział zimne po tych ostatnich temperaturach. Dzisiejsza noc, ta noc jeszcze przed nami ciepła, bo termometry będą wskazywały w nocy 17 stopni, ale na przykład z wtorku na środę temperatura spadnie tylko do 9 stopni, tak więc będzie trzeba przykryć się pierzynką, że tak powiem, w nocy, ale te temperatury nocne to tylko z wtorku na środę, z środy na czwartek takie niskie, a później kolejne noce również już będą coraz cieplejsze, 13, 14 stopni. 6.37 na naszym radiowym zegarze. W kalendarzu to 10 dzień sierpnia, poniedziałek. No to zaczynamy poniedziałkowy poranek na antenie Radia Małopolska. Zaczynamy od Księgi Żywiołów i Wiktorii Kidi. Co mi tam?

0: Sponsorem
1: reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
7: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
6: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
7: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
8: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
9: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
10: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
9: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Bella, bella. No pięknie, pięknie bym powiedział o poranku. Pięknie na naszych drogach, bez zdarzeń drogowych. Informuję w sercu dyżurny Miejskiej Policji w Tarnowie. Noc i poranek, idealnie. 14 minut nam zostało do godziny 7, no to zaglądamy na nasze ulice i sprawdzamy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Oby tak dalej na drodze kierowcy, obyśmy ten bilans utrzymali. Przypominam, akcja Speedy za nami, ona trwa do 9 sierpnia, czyli do niedzieli, ale to nie znaczy, że akcja Speed, czyli tutaj szczególnie my policjanci sprawdzali, z jakimi prędkościami się poruszamy po tych naszych drogach, to nie znaczy, że tych policjantów nie będzie. W dalszym ciągu policjanci pilnują tego porządku i są, i będzie ich w dalszym ciągu sporo, ponieważ trwają wakacje, no i akcja Bezpieczne Wakacje przecież cały czas tam trwa, tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie. I a propos bezpieczeństwa, pamiętajcie, jeżeli macie zamiar gdzieś skręcić, no to nie robimy tak, że się zatrzymujemy i dopiero dajemy kierunkowskaz. Wcześniej sygnalizujmy, bądźmy tutaj przede wszystkim widoczni, dobrze widoczni, no i dajmy sygnał temu, kto jedzie za wami, żeby było wiadomo, co mamy, jaki mamy zamiar. I tak samo prośba do tych, którzy na rondach, też włączmy ten kierunkowskaz, żeby inni kierowcy też wiedzieli, jakie mamy zamiary. Nie generujmy niepotrzebnie korków. Ulicę Tarnowa, ale zanim przejdziemy do ulicy Tarnowa, to przypomnieniem dla wszystkich, którzy jadą drogą powiatową 1393 Karelacji Ciężkowice Jastrzębia Zdonia. Tam zamknięty przejazd drogą w miejscowości Słona. Odcinek drogi objęty jest pracami i pozostanie zamknięty do zakończenia zadania, czyli do 15 grudnia aż planowany termin zakończenia robót, i tam są wyznaczone objazdy drogami gminnymi. Tak więc tutaj to jest ważna informacja. Część kierowców już się przyzwyczaiła, ale część kierowców no, zapomina ciągle i tutaj no, musi nadrabiać. Tak więc dlatego tutaj przypominam o tym czasie. Warto wcześniej wyjechać. No i jeszcze informacja dla miejscowości Grawno. Zostanie zamknięty odcinek od jutra, 11 sierpnia. Odcinek drogi objęty pracami do zakończenia zadań. Planowany termin zakończenia robót to 20 listopada. Droga powiatowa 1405 Karelacji Więckowice, Łysa Góra. Tak więc tutaj też proszę o tym nie zapominać. To jutro, ale to na ten temat będziemy jeszcze przypominać. No i jeszcze ulica Tarnowa nam pozostało. Jak to wygląda teraz sytuacja w Tarnowie? Spokojnie, płynnie, wakacyjnie, ciepło, słonecznie, idealnie do podróżowania, chociaż w ciągu dnia będzie bardzo gorąco. Ta temperatura to 30 stopni. No i część kierowców pewnie będzie narzekała. 33 nawet termometry będą wskazywały. Tak więc tutaj warto w trasę wybrać się w tych godzinach porannych albo wieczornych. Spokojnie, Sikorskiego, Krakowska, Narutowicza, Tuchowska, Główniska Dąbrowskiego, bez utrudnień również na ulicy Klikowskiej, Mościce, czyli tutaj Alej Katkowskiego też płynie na całym odcinku, z Bylitowska podobnie i bez problemów Koszycka, Czerwona, Krakowska na tym skrzyżowaniu, to jedynie tylko światła i później jedziemy i kontynuujemy jazdę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: To tyle na razie z dróg. Przypominam jeszcze drogi na antenie Radia RDN Małopolska. Przed godziną 8, przed godziną 9 będziemy sprawdzać sytuację na tarnowskich ulicach. 9 minut nam zostało do 7.

0: wielki.
1: No tak, nie takim wielkim, a często to nasze wyobrażenie przekraczają rzeczywistość. 3 minuty my mamy tylko do godziny 7, a propos rzeczywistości, no to już za chwilę wiadomości na antenie Radia RDM Małopolska, a propos wiadomości, no to spoglądamy na niebo, spoglądamy na wodę, nadchodzi Święto Wojska Polskiego i to nie tylko marsz pododdziałów pieszych i przejazd ciężkiego sprzętu, między innymi no, w całym kraju będzie można zobaczyć wyjątkowe, tutaj mamy pokazy wojskowe i przejazdy i pododdziały, ale szczególnie tutaj spoglądamy na Warszawę, bo tam na Wisłostradzie już odbywają się przygotowania do tego wszystkiego, co się tam będzie działo 15 sierpnia, ale okazuje się, że właśnie takie wyjątkowe pokazy również lotnicze nas czekają, czy jeżeli ktoś będzie wypoczywał nad polskim morzem, to między innymi parada morska w Zatoce Gdańskiej. Co jeszcze ciekawego się wydarzy? O tym już za chwilę będziemy mówili, czyli punktualnie o 7 w naszych wiadomościach.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Defilada wojskowa także na niebie i na morzu. O szczegółach już za chwilę. W Krynicy Zdroju rozpoczął się festiwal imienia Jana Kiepury. Aktywność fizyczna z propagowaniem wartości życia biegacze upamiętnili świętego Maksymiliana Kolbego. Wiadomości o 7, Anna Tamleczko zapraszam. Nadchodzące święto Wojska Polskiego to nie tylko marsz pod oddziałów pieszych i przejazd ciężkiego sprzętu na warszawskiej Wisłostradzie. 15 sierpnia w programie obchodów znajdzie się również widowiskowy pokaz lotniczy na niebie nad stolicą oraz parada morska w Zatoce Gdańskiej. O szczegółach Piotr Durys.
8: Żołnierze mają już za sobą próbę generalną, także lotnictwo, gdzie ćwiczono przelot wzdłuż Wisły. Na niebie pojawiły się m.in. myśliwce F-16 czy śmigłowce. Głowce Apache. Jak zauważa ekspert lotniczy Piotr Bożyk z portalu rynek lotniczy.pl, fani awiacji z niecierpliwością czekają na pełną prezentację najnowszych myśliwców F-35.
9: Wiadomo, jest to nowość i wszyscy łakną, żeby zobaczyć go jak najczęściej, jak najwięcej.
8: Wyjątkowo widowiskowo zapowiada się również parada morska w Gdyni. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, powstanie aż 8-kilometrowy ciąg okrętów.
10: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy.
8: A początek defilady 15 sierpnia, dokładnie o godzinie 12.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: W Krynicy Zdroju rozpoczął się festiwal imienia Jana Kiepury. 59. edycja tego wydarzenia tylko w ten weekend przyciągnęła tłumy melomanów. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od wjazdu Jana Kiepury i Marty Egert pod muszlę koncertową na Deptaku.
11: Kocham operę i są tutaj moi ulubieńcy. Nie tylko operowi, ale również estradowi. Jest Sobierajski, jest Gaj, jest Tomasz Kuk.
12: Są koncerty i można sobie wybrać, co komu odpowiada. I jest właśnie wybór i to jest fajne.
13: Jesteśmy tutaj i bardzo się z tego cieszymy, że możemy być i przeżyć to w sumie dopiero drugi raz w życiu. Bardzo chętnie tu byśmy chcieli dalej przyjeżdżać.
11: Przyciąga atmosfera. Jak tu przyjeżdżam, to jakbym wchodziła w muzykę. Bajkę.
12: Wykonawcy, cała aura i tutaj klimat.
14: Trzeba tu być w sierpniu?
11: Trzeba, tak, koniecznie.
12: Koniecznie być na festiwalu.
11: Ja jestem 15 raz.
7: W rolę Jana Kiepury wcielił się tenor i równocześnie dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj. Jak obiecał, postać legendarnego śpiewaka i aktora będzie pojawiać się jeszcze w czasie niektórych dni festiwalowych. W tym roku w trakcie festiwalu zaplanowano w sumie 30 wydarzeń. Poranne o godzinie 10 zaplanowane są w amfiteatrze przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Będą to koncerty lub spektakle, które dedykowane są najmłodszym widzom. W samo południe na Deptaku w Krynicy odbywać się będą spotkania z gwiazdami, gdzie będzie można posłuchać rozmów z artystami. Popołudniowe wydarzenia odbywać się będą o 15.30 w Amfiteatrze Krynicki, z kolei o 20.00 w Pijalni Głównej. Poprzez aktywność fizyczną kultywowali pamięć o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. W weekend odbyła się 11. edycja koszycko-kolbiańskiego biegu Dar Życia. Bieg biegacze zmierzyli się z dystansami 6,10 km, wyruszając z osiedla Korzyckiego w Tarnowie. Grupa prawie 20 osób wzięła też udział w biegu maratońskim, który wystartował z Zakliczyna. Uczestnicy, którzy zjechali z różnych zakątków regionu, doceniali podwójny wymiar wydarzenia. Imprezę sportową, która promuje także wartości chrześcijańskie i patriotyczne.
0: To jest motywujące do jakiegoś rozwoju swojego, dla trzymania formy i dla lepszego samopoczucia. Jestem chrześcijaninem i postać Maksymiliana Kolbe jako człowieka jest motywująca.
5: Pierwszy raz, ale myślę, że nie ostatni, bo widzimy, że taka fajna organizacja, więc pewnie zawitamy za rok. Jest duża gama tych biegów do wyboru. To jest wszystko połączone w jedną fajną całość, że nie chodzi tylko o przebiegnięcie, ale też o taką pamięć historyczną.
15: Dla mnie to już jest 10. edycja, a jest to miejsce takie sentymentalne, wspomnienie o Maksymilianie Kolbe. Pierwsze biegi były przy pomniku właśnie. To jest zawsze atmosfera życia, można powiedzieć. Samo to, że to jest bieg darmowy. A w tej chwili o takie biegi naprawdę jest trudno. No, każda firma na biegu chce zarobić, a tu właśnie organizator idzie w inną stronę.
7: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Nadciąga fala, kolejna fala upałów. Początek tygodnia przyniesie powrót bardzo wysokich temperatur. Dziś miejscami termometry pokażą ponad 30 stopni. Dla pracodawców oznacza to konkretne obowiązki wobec osób, które w takich warunkach wykonują swoją pracę. O tym, co przepisy nakazują pracodawcom w czasie upałów, mówi Zuzanna Pawlikowska, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
16: Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Oczywiście najczęściej jest to woda. Te napoje muszą być dostępne przez cały czas pracy w ilości odpowiadającej realnym potrzebom.
7: Od 11 stycznia przyszłego roku mają wejść w życie nowe przepisy, które wprowadzą konkretne progi temperatur dla różnych rodzajów pracy. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W tym tygodniu to tylko poniedziałek, sobota i niedziela. Bardzo gorąco nam się zapowiadają właśnie te dni, bo temperatura to powyżej 30 stopni, dziś 33, a sobota, niedziela to 30 stopni. Natomiast wtorek, środa, czwartek to powiedziałbym takie przyjemne temperatury 24-25 stopni. W nocy dziś 17, ale kolejne noce chłodne, 9 stopni tylko.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze ważna informacja a propos pogody. Najładniej, najwięcej słońca na południu Polski, czyli Małopolska słoneczna, i tego słońca nam nie zabraknie i wszyscy będą zadowoleni z pogody, wakacyjnej pogody. Natomiast ci, którzy wypoczywają nad polskim morzem, no to cóż, tylko mogą nam pozazdrościć, bo dziś tam nad polskim morzem chmury, a nawet i lekkie opady deszczu, czyli pogoda w dalszym ciągu wypoczywających nad Bałtykiem nie rozpieszcza.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Zapraszamy do Tarnowa. Biegun ciepła. Tutaj temperatura pewna, pogoda pewna. To tylko przyjeżdżać do nas. 7,5 minuty po 7.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
5: Obok moje
4: nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.
9: You said it.

0: kabelą. Bam, bam. 15 minut po godzinie 7, czyli takie latynoskie rytmy. Wakacyjne, gorące latynoskie rytmy. A propos takich wakacyjnych rytmów, przejdźmy teraz do naszego kalendarza i sprawdźmy, kto ten dzisiejszy dzień właśnie w takich wakacyjnych rytmach spędza. I a propos naszego kalendarza, to też wspomnienie komentatora, który wydaje mi się towarzyszył nam, a dokładnie towarzyszył wszystkim sympatykom sportu, bo nie wyobrażaliśmy sobie pewnych dyscyplin sportowych właśnie bez tego głosu, bez głosu Bohdana Tomaszewskiego, który nam towarzyszył w wyjątkowych chwilach sportowych. 105 lat temu właśnie, 10 sierpnia dokładnie 1921 roku rodził się Bohdan Tomaszewski, wybitny dziennikarz sportowy, komentator, publicysta, autor książek, scenariuszy filmowych. W młodości był tenisistą, przedwojennym wicemistrzem Polski juniorów. Brał później udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Mały. Później przez dziesięciolecia jego głos należał do najbardziej znanych spośród polskich sprawozdawców. Tutaj przede wszystkim pisał artykuły, felietony, zdobył popularność jako dziennikarz sportowy dzięki barwnemu stylowi wypowiedzi oraz posługiwaniu się piękną polszczyzną. Posiadał ogromną wiedzę i znajomość każdej dyscypliny, którą po prostu komentował. Relacjonował 12 igrzysk olimpijskich, letnich, zimowych, no i wielkim zainteresowaniem cieszyły się także radiowe transmisje wyścigu pokoju. Proszę posłuchać, jak komentował zwycięstwo długodystansowca Zdzisława Krzyszkowiaka w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. To był rok 1958.
1: Szybciej, szybciej, czy będzie rekord świata, czy nie. Huragan bieżni, on ciągle jest pierwszy. Jak on biegnie, to jest fantazja. On teraz biegnie dużo bardziej płynnie, miękko. Po prostu jego stopy fruną nad bieżnią.
0: Nie musiało się oglądać, wystarczyło słuchać i już się było tam na miejscu. Bohdan Tomaszewski, mimo że przez lata obserwował postępującą komercjalizację sportu, uważał go wciąż za wielką wartość.
2: Niezmiennie od wielu, wielu lat służy jednej wspaniałej idei zbliżenia młodych ludzi, którzy chcą wyładować swoją energię w walce sportowej, którzy walczą ze sobą zaciekle, ale umieją zdobyć się, kiedy wszystko już powróci do normalnego trybu, kiedy stadion cichnie, wyciągnąć do siebie rękę i pogratulować sobie nawzajem.
0: A propos młodych, Bohdan Tomaszewski czynnie propagował sport właśnie wśród młodzieży. Legendarny dziennikarz zmarł 27 lutego 2015 roku w wieku 93 lat. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Przypomnę dziś 105. rocznica urodzin wybitnego dziennikarza sportowego Bohdana Tomaszewskiego, a sport na antenie Radia RTM Małopolska to godzina 8.30. Pozostajmy jeszcze przy naszym kalendarzu. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy urodzili się właśnie 10 sierpnia, ale pozdrawiamy tych, którzy dziś obchodzą imieniny, czyli Borys, Wawrzyniec, Bohdan, Bohdan, Bernard, Bohdana, Hugo, Amadeusz, Bożydar, jeszcze Laurenty i Laurencjusz oraz Bożdar. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i oczywiście piosenka, dedykacja muzyczna dla naszych dzisiejszych solenizantów, czyli do tego słoneczka. Jeszcze dla was Dawid Kwiatkowski.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wracając do naszego solenizanta, do Wawrzyńca. No to jeszcze musimy poczekać na 24 dzień sierpnia na Bartłomieja, bo gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. Dlatego warto sobie zapisać, że dziś 10 sierpnia w Bartłomieja, przepraszam, w Wawrzyńca. Wawrzyńca jest słonecznie, ciepło, 33 stopnie maksymalnie ma być. No to tylko czekamy na Bartłomieja. Przypomnę to, 24 sierpnia, jeżeli będzie też słonecznie i ciepło, no to znaczy, że jesień będzie piękna. A jak będzie deszczowo, pochmurno i zimno? No to właśnie, pytanie tylko, no co? Co będzie? Jaka będzie jesień? Czy część jesieni będzie słoneczna, ładna, a druga część chłodna? No, ciekawie się nam to wszystko zapowiada. No ale poczekajmy jeszcze do 24 sierpnia. Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. Proszę bardzo, to inne przysłowie a propos Wawrzyńca. 23 minuty po 7, my prognoza pogody już za chwilę o 7.30, ale do tego czasu jeszcze Blondie, Heart of Glass.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana. Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józefsowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
6: Poniedziałek nam się bardzo gorąco zapowiada. Temperatura to 33 stopnie w ciągu dnia. O poranku już mamy bardzo ciepło, 18 stopni. Tyle może wskazywać teraz z samego rana termometr. Kolejne dni troszeczkę chłodniejsze, 24-25, ale weekend znów gorący i temperatura 30 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
6: Przypominam, że warto o poranku przewietrzyć pomieszczeniem, troszeczkę tego chłodniejszego jeszcze powietrza wpuścić z samego rana, a później warto wszystkie okna szczelnie zamknąć, żaluzje zasłonić tak, żeby nam się te pomieszczenia nie nagrzewały za bardzo. Będzie dużo przyjemniej w pomieszczeniach, oczywiście jeżeli nie mamy klimatyzacji. Tak więc proszę o tym pamiętać. No i pijemy dużo wody przy takich wysokich temperaturach, nie zapominajmy o tym. No jeżeli ktoś lubi sobie pobiegać, uprawia jakąś dyscyplinę sportu, to teraz z samego rana to najlepiej zrobić, albo w późnych godzinach wieczornych, żeby komuś nie wpadło do głowy, że na przykład samo południe idę sobie pobiegać, no bo ja jestem po prostu niezniszczalny, bo tak niektórzy się czują, że uważają, że co, ja nie dam rady. No nie, moi kochani, dbajmy o to swoje zdrowie i pamiętajmy o tym, a najlepiej to proponuję o 6 rano wstać, spokój, cicho, chłodno, idealnie się biega. Są tacy, którzy właśnie o tych godzinach, no ja wiem, że to trzeba wstać, ten budzik ustawić, ale to dla naszego zdrowia, pamiętajcie, mimo wszystko. 27 minut nam zostało do godziny 8, za chwilę jeszcze raz ulicę Tarnowa, ale wcześniej już teraz nam śpiewa zespół Coldplay, tak więc wsłuchujemy się.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania,
5: a w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Ładna pogoda, słońcem, ciepłą. Wydawałoby się, że idealnym warunkiem do podróżowania, a nie jest dobrze na tarnowskich ulicach. No nie wiem, jakieś rozprężenie z samego rana przed godziną 8. W ciągu 60 minut 3 kolizje w Tarnowie. Na Mościckiego kolizja dwóch osobówek. Na Henryka Sucharskiego też dwie osobówki sobie powiedziały dzień dobry. I na ulicy Wilczej podobnie. Na szczęście nikomu się nic nie stało. No ale samochody do naprawy. No, tak więc, drodzy kierowcy, uważajcie ostrożnie, powoli. Bądźcie czujni. Ja wiem, że tych samochodów może troszeczkę mniej, wakacje są, ale mimo wszystko to rozprężenie nie powinno towarzyszyć nam na ulicach. Powinniśmy być skupieni na tym, co przed nami, co za nami. Uważajcie. No i a propos tego skupienia, no to też tutaj taka prośba do wszystkich instruktorów nauki jazdy, tych, którzy uczą tych młodych, którzy później wyjadą na tę naszą ulicę. Też zwracajcie uwagę, jak jeżdżą. Ja wiem, że może czasami przyzwyczajenia, nie wiem jak to tłumaczyć, ale powiem Państwu sytuację z piątku, kiedy na tutaj skrzyżowaniu Chopina Krakowska i ulica Klikowska, nie, Chopina Klikowska i ulica Szujskiego, tak, skrzyżowanie Klikowska, Szujskiego, Chopina. Chopina jechał samochód, nauka jazdy, no i zatrzymała się na światłach, kierunkowskaz w lewo, czyli skręca w Szujskiego, no to dobrze, ja sobie stoję za tym samochodem i co się okazuje, dojeżdża do środka skrzyżowania, stoi na samym środku, także praktycznie nie do przejechania przy skręcie, no bo oczywiście przepuszcza inne samochody. Nagle kierowca dochodzi do wniosku, że nie, on nie skręci w lewo. Rzuca kierunkowskaz w prawo, że w prawo będzie skręcał. No to sobie myślę, dobrze, jedzie w prawo na skrzyżowaniu. Ale co się okazuje? Jedzie prosto. No i ja rozumiem, że może się pomyliły kierunkowskazy, ale od czego jest ten, którym tu z boku siedzi i pilnuje, jak ten adept jedzie? No właśnie, jeżeli już masz zamiar skręcić, no to dobra, stoimy na tym pasie, skręcamy w lewo, ale nie mówimy mu, słuchaj, no a może jedź prosto, co będziesz czekał i tutaj w lewo skręcał. No nie, no uczmy tego myślenia na tej drodze, bo to nie pomaga, a szczególnie dezorientuje innych kierowców. Kwadrans nam został do godziny 8, no tylko przypominam o tym bezpieczeństwie na drodze i tak samo taka prośba, uczcie też ich, jak stoicie na jednokierunkowej, to nie na samym środku skręcacie, załóżmy, w lewo na jednokierunkowej, tylko zróbcie miejsce temu, kto chce na przykład w prawo skręcić, przecież jest tutaj możliwość ustawienia się przy lewej stronie do skrętu w lewo, czy przy prawej stronie krawężnika do skrętu w prawo, a nie na samym środku i się zdecydujemy, czy w lewo jedziemy, czy w prawo jedziemy. A takie żale z samego rana a propos zmotoryzowanych. Dobrze, ulicę Tarnowa zaglądamy, sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja, ale wydaje mi się, chyba nie jestem odosobniony w tym, co mówię, chociaż nie, żeby nie było. Bo dużo jest instruktorów, którzy naprawdę dobrze uczą i tutaj my to widzimy na tych naszych drogach i uczą takiego myślenia logicznego, przewidywania, jak się zachować w różnych sytuacjach. Ulica Tarnowa, poza tym, że mamy 3 stłuczki teraz w ciągu tych 60 minut, no to spokojnie w tym momencie i wygląda na to, że na tych ulicach naszych jeszcze nie ma zbyt dużego ruchu, czyli płyniemy Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Dąbrowskiego, to te ulice, gdzie w tych godzinach porannych zazwyczaj tych samochodów mamy więcej. Podobna sytuacja Klikowska, bez problemu Rondo Elektryczna Wyszyńskiego i kolejne Rondo Słackiego Szkotnik. Jeszcze zobaczmy sobie Mosice, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj też bez utrudnień, Czerwonych Lądów spokojnie, z Bylitowska też płynnie. Na Koszyckie jest dużo gorzej teraz, drodzy zmotoryzowani, od Mieszka I powolutku Koszycką do skrzyżowania Czerwona Krakowska i na Krakowskiej kierunek też do centrum od Barwnej powoli do tego skrzyżowania też będziemy dojeżdżać.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: I a propos tego poruszania się po tych naszych drogach, za godzinę, czyli przed godziną 9:00, jeszcze taka a propos tego naszego bezpieczeństwa i a propos prędkości, informacja dla zmotoryzowanych. Czy zauważyliście, że na kole kierownicy jest taki przełącznik, który nazywa się limiter? No właśnie, pytanie, czy macie taki przełącznik? A jeżeli macie, czy używacie limitera? Jeżeli macie, nie używacie, to słuchajcie mnie uważnie, za godzinę wam powiem, o co chodzi z tym limiterem. 14 minut do 8.

7 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę przejdziemy do takiej bajkowej krainy, czyli Neverending Story i wielki hit Limala. No taka bajka dla dużych i dla małych. Warto sobie podczas wakacji jeszcze raz przypomnieć właśnie ten wyjątkowy film Neverending Story. Tutaj w roli głównej, muzycznie oczywiście w roli głównej, Limala. On już za chwilę. A co nas czeka? Otóż za chwilę również wiadomości, to godzina 8 po wiadomościach, nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8:10 wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Specjalna pensja rodzicielska mogłaby poprawić sytuację demograficzną. Tak uważają politycy Nowego Klubu Rozwój Plus i proponują nowe świadczenie. W Nowym Sączu zakończył się wielki odpust przemienienia pańskiego. To jedna z największych uroczystości religijnych na Sądecczyźnie.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby nie być. Obojętnie jaka pogoda, ale jeden, dwa razy jesteśmy. Dziękujemy, prosimy.
1: Potrawy z wykorzystaniem grzybów leśnych królowały w weekend w Bożencinie. Wiadomości o 8, Anna Mleczko zapraszam. Policja ustala przyczyny i okoliczności śmierci turystki, która zginęła na Sądecczyźnie. Jej ciało po 3-godzinnych poszukiwaniach zostało wyłowione z jeziora Rożnowskiego. Dodajmy, że 42-latka wpadła do wody w trakcie jazdy na skuterze wodnym. W trakcie przejazdu towarzyszył jej 48-letni mężczyzna. Oboje są mieszkańcami województwa podkarpackiego i wypoczywali nad jeziorem. Jak informują nas służby, najprawdopodobniej kobieta nie miała na sobie kamizelki wodnej. Gdy mężczyzna zorientował się, że kobieta spadła ze skutera, nie było jej już w zasięgu jego wzroku. Wezwał na miejsce służby, te przeszukiwały jezioro, a ostatecznie wyłowiono zwłoki 42-latki. Sprawą zajmuje się policja i biegły sądowy. 3600 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia trzeciego roku życia to propozycja Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem pomysłodawców tak zwana pensja rodzicielska mogłaby poprawić sytuację demograficzną. Świadczenie można byłoby łączyć z pracą zawodową. Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z klubu Rozwój Plus to słuszny postulat.
3: Świetny pomysł, naprawdę. No jesteśmy w dramatycznej sytuacji demograficznej i naprawdę ja rozumiem, prawda, takie argumenty, nic nie trzeba robić, tu nic nie pomoże, bo to zmiany kulturowe. No okej, zmiany kulturowe tak i nad nimi też musimy planować, ale tych nie zmienimy jedną ustawą, ale sytuację finansową w trakcie jednej kadencji parlamentu i jednym projektem ustawy zmienić możemy.
1: Według analiz realizacja pensji rodzicielskiej, która byłaby traktowana jako wynagrodzenie, kosztowałaby budżet państwa od 40 do 42 miliardów złotych. To 4 razy tyle, ile pochłania program 800+ na dzieci do trzeciego roku życia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Nowym Sączu zakończył się wielki odpust przemienienia pańskiego. To jedna z największych uroczystości religijnych na Sądecczyźnie. Sanktuarium Pana Jezusa przemienionego ze słynnym XIV-wiecznym obrazem znanym jako sądecki vera ikon, czyli prawdziwe oblicze, co roku przyciąga tysiące pielgrzymów.
4: Tradycja przede wszystkim i obraz przemienienia.
5: Miejsce, no, wspaniałe po prostu. Samo to, że możemy uczestniczyć właśnie w takim mszach przemienienia pańskiego, to też czyni człowieka kogoś może lepszego.
6: Jako dzieci chodziliśmy z rodzicami i takie wspomnienia, że nas tutaj przyciąga.
7: Modlitwa potrzebna i
6: szczególnie w tych czasach.
7: Wiara, modlitwa.
8: Co roku tak przychodzimy na odpust, bo my nie jesteśmy Sącza, tylko trochę dalej.
2: No to nie wyobrażam sobie, żeby nie być. Obojętnie jaka pogoda, ale jeden, dwa razy jesteśmy. Dziękujemy, prosimy. No i myślę, że tak dalej taka tradycja będzie, że dzieci nasze, żeby one to przejęły po nas.
1: Relacje i zdjęcia z wielkiego odpustu ku czci przemienienia pańskiego w Nowym Sączu mamy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Potrawy z wykorzystaniem grzybów leśnych królowały w ten weekend w Bożencinie. Koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i indywidualnie uczestnicy rywalizowali w konkursie kulinarnym w ramach 19. Bożenckiego Święta Grzyba. Wśród dań konkursowych znalazły się zarówno tradycyjne łazanki z grzybami i pierogi, jak również bardziej skomplikowane potrawy. Koło gospodyń wiejskich stanisławianki ze Szczepanowa przygotowało staropolski żurek na grzybach leśnych. Pani Ania przekonywała, że to właśnie dary lasu są skarbem polskiej kuchni.
9: Przygotowałyśmy staropolski żur borowikowy na domowym zakwasie żytnim, który jest absolutnym fundamentem polskiej tradycji kulinarnej. Poczek czy kiełbasa to nie to. Jedynie leśne trofea jak borowiki i podgrzybki. To nie jest zupa z dodatkiem grzybów. To jest po prostu esencja lasu zamknięta w talerzu. Nasza zupa to również kluseczki tarte, tak zwana zacierka, również łazanki domowe, które zostały okraszone majerankiem.
1: Na zakończenie 19. Bożenckiego Święta Grzyba wystąpiła Justyna Steczkowska, w sobotę natomiast gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Relacje z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos grzybów, warto się wybrać do lasu. My teraz ostatnie dni deszczowe, było parno, gorąco, tak więc tych grzybów naprawdę sporo. Tylko po prostu trzeba chcieć z samego rana wziąć koszyk, no i wybrać w poszukiwaniu na przykład borowików. A dziś gorąco, dlatego w tych wczesnych godzinach porannych szczególnie warto wyjść do lasu. Dziś 33 stopnie w ciągu dnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Już 11 minut mamy po godzinie 8. To ten czas, gdzie przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Bez słowa za słowa dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Gościem Radia RDN Małopolska o poranku jest wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam w ten piękny poranek, ciepły, słoneczny, wakacyjny. Wszystkich słuchaczy Radia RDN.
2: No i od razu na sam początek chciałam przenieść się do Woli Szczecińskiej, bo tam już chyba ostatnie przygotowanie do wielkiego wydarzenia, które za kilka dni, właśnie 15 sierpnia, w sobotę, będą tam odbywać się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. No to wielkie widowisko, podczas którego można wręcz poczuć się, jakbyśmy przenieśli się w czasie, w odległe lata naszych przodków. Powiedzmy zatem o atrakcjach, jakie się szykują na ten dzień.
3: O tak, gmina Tarnów, Wola Rzędzińska, organizujemy wielką uroczystość, bo tak trzeba powiedzieć, patriotyczną uroczystość, rocznica Bitwy Warszawskiej, Dzień Wojska Polskiego. Rozmach jest olbrzymi, tutaj od razu chciałem na początek podziękować, no przede wszystkim osobom, które się zaangażowały. Jest to uroczystość powiatowa i gminna, czyli powiat tarnowski, pan starosta Jacek Chudyma, olbrzymie wsparcie Urząd Marszałkowski, pan marszałek Łukasz Smułka i nasza pani poseł Ania Pieczarka. I dzięki temu możemy zorganizować właśnie taką wielką uroczystość. No, ktoś może zapytać, dlaczego i po co? Ano po to, że musimy pamiętać o bohaterach, o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w pięknej, wolnej, niepodległej Polsce. To jest tak zwany nowoczesny patriotyzm. Te obchody to jest z jednej strony cofnięcie się troszeczkę wstecz do historii. To jest żywa lekcja historii. Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, jak wyglądało 500 lat temu. Będzie może zrobić sobie zdjęcie, przebywać i zobaczyć niepowtarzalną defiladę, która odbędzie się w Woli Rzymskiej właśnie w sobotę o godzinie 15. Defilada jest nazwana, tak nazywamy, tysiąclecie oręża polskiego. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również z zagranicy. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. No i oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Praszmowskiego. Będzie słynna husaria, lisowszczycy. Ale też, co jest też bardzo cenne i czego się bardzo cieszę, również oprócz zawodowych rekonstruktorów będzie młodzież szkolna, która będzie przedstawiała bohaterów z historii w wieku szkolnym. Będą Orlęta Lwowskie, będą Szare Szeregi, powstańcy warszawskie, cały spektrum. Zapraszam wszystkich właśnie do Woli Rzymskiej. I co ważne jeszcze, będzie historia, będzie piknik historyczny. Będą przeloty również samolotem. Mam tutaj taką informację, że również będzie samolot z czasów I wojny światowej, dwupłatowiec. No a również będą goście z całego regionu, dlatego tradycją gminy Tarnów jest, że nikt nie będzie głodny. Zapraszamy nie na poczęstunek, ale na taki dobry obiad. Tradycyjnie będzie grochówka, bigos, ale oprócz tego dziczyzna, no i nowość. Węgrzy przyjadą ze swoją oryginalną zupą haraszle, zupą rybną. No, a my też chcemy zupę pokazać, więc myślę, że tutaj atrakcją może okazać się nowość w przypadku gminy Tarnów, zupa grzybowa, zupa pieczarkowa.
2: Wydarzenie, które rzeczywiście od lat przyciąga nie tylko mieszkańców gminy Tarnów, czy samej miejscowości, ale gości z wielu okolicznych powiatów, a także można powiedzieć, że województw.
3: Do tej pory było bardzo dużo gości i ja tutaj od razu uspokajam. Parkingi są przygotowane, będą przygotowane, ale to będzie patriotyzm, historia, ale nie tylko. Będą również koncerty, będzie muzycznie. Będziemy gościć, jak wydarzenie troszeczkę wojskowe, no to orkiestra Dęta. Będzie słynna orkiestra Dęta z Nowego Wiślisza, która wygrała w tym roku konkurs Urzędu Marszałkowskiego. Będą wspólnie śpiewać z artystami Filharmonii Krakowskiej. Będzie wspólne śpiewanie, ale również no, koncert Gwiazda Wieczoru, znany dla nas wszystkich Zenon Martyniuk.
2: Pan jest samorządowcem, ale także historykiem z wykształcenia. Dlaczego Bitwa Warszawska, zwana cudem nad Wisłą, miała tak ogromne znaczenie dla losów Polaków?
3: Była to 18. bitwa, która przez historyków została określona, która decydowała o losach Europy i świata. Przede wszystkim Bitwa Warszawska, i to musimy o tym wiedzieć i młodym ludziom o tym mówić. Była to bitwa, która zatrzymała marsz bolszewików do Europy. Rewolucja bolszewicka zatrzymała się na przedpolach Warszawy. Gdybyśmy przegrali tę bitwę, stracilibyśmy niepodległość, która przez 2 lata już była wywalczona, ale również Europa byłaby bolszewicka, ponieważ w Niemczech, w Austrii, na Węgrzech trwały rewolucje i myśmy jako Polacy zatrzymali. Ale dla historii Polski było to olbrzymie wydarzenie, żeby pokazywać to, co się działo wtedy i to, co się dzieje dzisiaj. Polacy potrafią porozumieć się ponad podziałami. Również w czasie tej naszej uroczystości pokażemy to tło historyczne. Będą ojcowie niepodległości. Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i oni o różnych poglądach porozumieli się. Został stworzony rząd Wincentego Witosa i ponad podziałami Polacy stanęli wspólnie do walki. To jest przykład. Tak jak należy postępować, żeby Polska była mocna i silna. I wtedy tylko mocą jedności obroniliśmy się. Popatrzmy teraz nam dzisiaj. Tego nam brakuje. Brakuje nam tej jedności. Mamy tyle podziałów. Polacy potrafili wtedy się pogodzić. Myślę, że to jest taka nauczka na dzisiejsze czasy, ale przede wszystkim nauczka i nauka. Nauczka dla starszych, a nauka dla młodzieży, że warto współpracować, warto szukać porozumienia ponad podziałami, bo najważniejsza jest niepodległość Polski, orzeł biało-czerwony, flaga biało-czerwona.
2: Myśli pan, że organizując tego typu, no właśnie rekonstrukcję, też młodych zarażamy w pewnym sensie tą historią, bo widzą to, przychodzą, mogą się jeszcze bardziej zainteresować?
3: Ja widzę po młodych ludziach, bardzo chętnie przychodzą, ale też chcą uczestniczyć. W tym roku również nowością będzie, chcemy pokazać dużą biało-czerwoną flagę, która będzie niesiona na początku pochodu, na początku defilady przez młodzieżowe drużyny pożarnicze. To jest taka właśnie mobilizacja młodych ludzi.
2: Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej już w najbliższą sobotę 15 sierpnia, natomiast tydzień później będziecie mieć dożynki gminne, już przygotowania trwają.
3: Przygotowania trwają, mamy starostów dożynek, rozmawiam już, z jednej strony to jest impreza, ale też pamiętajmy o pracy, ciężkiej pracy rolnika, rozmawiam teraz z rolnikami, no plony tegoroczne są średnie, no z tego co wiem, tutaj słyszę od rolników pszenica w miarę dobrze, słabiej z jęczmieniem, natomiast rzepak to różnie, jak nie było przy mrózków, to jest. Natomiast to, co mi powiedział rolnik, tragedia ceny. Ceny naprawdę tragedia, trzeba tutaj coś zrobić, trzeba apelować o wsparcie dla rolników. No jeżeli tu słyszę, że za piękną pszenicę mają ofertę za tonę pszenicy 720 zł do 750, owiec nawet spadł do 400 zł, no to o czym my rozmawiamy? Dlatego tutaj dożynki, święto oczywiście, tradycja, ale dbajmy o wspierajmy naszych rolników.
2: Waszczewince dożynkowe są też słynne z Poręby Radylnej. Miały już swoje nagrody w Warszawie. Liczy pan, że w tym roku także się uda?
3: Poręba Radylna również jest takim elementem wiodącym dla innych wieńców z gminy. Nawet tutaj słyszę od pań, które plotą te wieńce, że no po co mamy to robić, skoro i tak Poręba to zrobi pięknie. Ja mówię tak, Poręba to jest jeden element, natomiast nasze inne wieńce też są piękne. No w tamtym roku no przecież był piękny wieniec z Łękawki, z Koszyc Wielkich, z Jodówki Wałek. No praktycznie wszystkie sołectwa. I to jest, że taki ewenement, że w naszej gminie, która jest gminą no podmiejską praktycznie, że rolników jest stosunkowo mało. Natomiast ta tradycja została zachowana i to zachowujemy. Wieńce dożynkowe. Ale może dożynki to czas.
2: Jeszcze będzie czas, żeby do tego wrócić. Czas. Chciałam, panie wójcie, zmienić temat i zapytać o tę pomoc finansową, którą otrzymaliście na kolejny etap konserwacji dworu w Radylnej z programu Ochrona Zabytków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już aplikowaliście o te pieniądze. Początkiem roku była informacja, że się nie udało. Tym razem się udało. Co na to wpłynęło?
3: Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ w gminie Tarnów naprawdę dbamy o zabytki i to jest takie zobowiązanie dla tych pokoleń, które wcześniej żyjąc w trudnej sytuacji, mając mniejsze środki finansowe, jednak budowały różne elementy takiej architektury, no najczęściej religijnej. Tutaj mówimy o krzyżach przydrożnych, mówimy o kapliczkach, ale były też dwory. I dzisiaj co? No dzisiaj słyszymy, że jesteśmy 20. gospodarką świata, prawda? A co się dzieje? No widzimy, że jednak te zabytki nie zawsze one są chronione. Dlatego gminę Tarnów chronimy. Zaczęła pani właśnie od dworzu w Radle. Ja tutaj wymienię krzyże przydrożne, kapliczki, ale również cmentarze z I wojny światowej. W gminie Tarnów również odrestaurowaliśmy piękny dworek, który zaczyna żyć, naprawdę zaczyna żyć tradycją, kulturą w Kościecach Małych. I teraz dworek w Radnej. Kupiliśmy go. To była ruina, to było olbrzymie zobowiązanie dla nas, obciążenie finansowe. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie chcemy generować środków z budżetu gminy na ten zabytek, ponieważ to są duże pieniądze. Musimy i chcemy pozyskiwać. Wsparcie mamy z Urzędu Marszałkowskiego, a teraz udało się, bardzo dziękuję ministerstwu, pani minister, że doszczerzono ten nasz zabytek. W pierwszym naborze pieniędzy nie było. Co się okazało? Okazało się, że dostaliśmy te pieniądze z rezerwy ministerstwa, z pani minister, za co bardzo dziękuję. Promesę osobiście odebrałem od...
2: Jak duża to jest kwota?
3: Od pani minister, z rąk pana premiera Kosiniaka-Kamysza. To była taka nobilitacja dla gminy. I to była taka nobilitacja, że wzięliśmy się za to. To kwota, proszę państwa, to było dokładnie 550 tysięcy złotych. To oczywiście nie wystarczy na renowację do końca tego dworu, ale to jest taki element, że ten dwór przebił się w Polsce, przebił się w ministerstwie. I teraz możemy, zakładam, że następne aplikacje będą również pozytywne, mając tutaj wsparcie parlamentarzystów ziemi tarnowskiej, mając tutaj wsparcie ministerstwa i marszałka również. Myślę, że ten zabytek w tej kadencji odnowimy.
2: To jeszcze powiedzmy, co za te pieniądze zostanie zrobione w tym dworku?
3: Dużo będzie zrobione, ponieważ już zaczęliśmy wcześniej w tamtym roku, przypominam, z Polskiego Ładu jeszcze. Były pieniądze z Polskiego Ładu i zatrzymaliśmy degradację i zniszczenie. Czyli z pieniędzy Polskiego Ładu zrobiliśmy dach, zrobiliśmy strop, zrobiliśmy odwodnienie, a teraz już wchodzimy w elementy wewnętrzne, to będą już instalacje, więc to już jest bardzo, bardzo dużo. Przed nami jeszcze wiele, no bo cała piękna elewacja, a przypomnę, że takie renowacje są bardzo drogie, ponieważ no, nie kupuje się na zwykłym składzie budowlanym elementy okien, drzwi, to się wszystko robi na zamówienie, to są specjalne materiały. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.
2: Panie wójcie, kiedy w gminie Tarnów zacznie się wymiana starych przystanków autobusowych na nowe wiaty?
3: O tym już mówimy długo. Może mieszkańcy są zniecierpliwieni, że mówimy. Ale proszę państwa, są pieniądze, tego jeszcze nie widać. To są pieniądze unijne. Nawet niektórzy radni byli na tyle zniecierpliwieni, że no ileż mamy czekać? One już tak strasznie rdzewiają. I przykład tutaj pana radnego z Woli Rzemudzińskiej, Kamila Stacha, który prowadzi swoją firmę akurat zbieżną i po prostu wziął za darmo. Zrobił renowację paru przystanków. Również pan sołtys Wojtek Kozioł ze Zgłobic. Zaangażował się również pan sołtys Piotr Rybski ze Zbrytowskiej Góry.

0: Szczelne, to jest raz. Może mniej estetyczne, ale znane były z tego, nawet w całej Polsce, że tam są cytaty naszych wieszcz narodowych. Tam są cytaty również świętego Jana Pawła II.
1: Ale ten element w jakiś sposób też chcecie zachować.
0: I teraz w nowym przystanku, w nowych przystankach, również może nie cytaty, ale cytat na każdym się pojawi, żeby został zachowany ten element. No rozważamy, żeby może jeden tak w formie zabytku pozostał w miejscowości, ale to na razie rozważamy.
1: Czyli kiedy finalnie mogą
0: w tym
1: być?
0: Roku. Panie redaktor, ja bym chciał już, ale to są pieniądze unijne. To naprawdę biurokracja jest tak olbrzymia i tak duża, że to już nie od nas zależy. Mamy zakontraktowane pieniądze, mamy zarezerwowane, to jest ponad 3 miliony złotych cierpliwości. Ja też jestem taki troszeczkę nerwowy, chciałbym już, no ale to nie da się wszystkiego zrobić już.
1: Panie wójcie, mamy też pytanie z naszej skrzynki info@rdn.pl. Słuchaczka pyta o zaniedbane chodniki na granicy gminy Tarnów i Tarnowa. Chodzi o trawę, która wyrasta z pomiędzy kostek chodnika, czy trochę bardziej zarośnięte pobocza w taki sposób, że czasem trudno iść chodnikiem, pisze nasza słuchaczka. Wskazuje tutaj Wolę Rzędzińską na moście przy przejeździe kolejowym na granicy z miastem Tarnów. No i pyta, czy nie można tego wysprzątać, wykosić?
0: Panie redaktor, ja może zacznę od tego, że przede wszystkim dziękuję za interwencję. Dziękuję za interwencję i apel do wszystkich mieszkańców. Zgłaszajcie wszystkie problemy, które są, które należy wykonać jako gmina. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie, a dla radia również gratulacje, bo jeżeli radio interweniuje, to tym bardziej urzędnicy chcą, żeby to wykonać. Tu jest w tym przypadku, powiem państwu, że to jest proces troszeczkę złożony. Wydawałoby się, że trawa, że chwasty, to jest proces złożony. Po pierwsze, rzeczywiście znam to zgłoszenie. Widziałem, nawet dzisiaj. To nie chodzi o to, że nie ma przejścia przez chodnik. Jest przejście, tylko nie wygląda to estetycznie. Trawa się nam kojarzy z łąką. Tam nie jest trawa jak łąka, tylko tam są chwasty prawie że po kolana albo po pas. No i teraz też, proszę państwa, pytanie, bo też mamy zgłoszenie na różnych mediach społecznościowych o zasadność wykonywania chodników, skoro on tak zarasta. No przecież ktoś, kto mieszka gdzieś w mieście, to sobie nie zdaje sprawy, że chodnik może tak zarosnąć. Proszę państwa, tak rzeczywiście zarasta. W czym jest problem? Problem jest w tym, po pierwsze, chodników mamy dziesiątki kilometrów, a obowiązkiem utrzymania chodnika ustawa zakłada, że to jest obowiązek mieszkańca. Czyli jeżeli ma na sąsiedztwie swoją posesję, on to musi utrzymać. Mamy straż gminną, która to pilnuje, ale proszę panią, nas zgłoszeń do straży jest w ciągu roku około 900 do 1000, a mandatów straż daje 15, 20. Czyli świadczy o tym, że straż upomina. Tam, gdzie się już nie da, robi to gmina. Nie można chemicznie tego zrobić, bo to jest zabronione, więc trzeba to zrobić fizycznie. Fizycznie to znaczy jak? Wykosić, to można kosić. Plewić, to plewią. I proszę państwa, teraz wykorzystując tutaj to, że jestem w radiu, zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Tarnów. I to jest ten problem, gdzie ten chodnik tam ma. Nie mam pracowników. Zgłaszajcie się państwo do pracy. Przyjmiemy do pracy, mamy wolny etat, żeby zajmować się właśnie takimi rzeczami, jak odchwaszczanie chodników. Od 3 lat szukamy pracownika, nie możemy znaleźć. Ostatnio pani, która tam pracuje, dostała udaru słonecznego przez te upały. Co prawda zaczynała pracę nawet o 5 rano, ale dostała udaru. Przyszedł pracownik, który popracował przez miesiąc, następny miesiąc się nie zgłosił. Przyszedł następny pracownik, który popracował bodajże 3 dni, zwichnął sobie palec, już go nie ma w pracy. Proszę państwa, mamy problemy z pracownikami. Zgłaszajcie się, zatrudniamy. Mamy etat, ale mamy też tak zwane 2 godziny pracy społecznie użyteczne. Kto nie upracuje przez 8 godzin, może 2 godziny dziennie, nie ma chętnych. Natomiast kończąc to, to co będę tutaj opowiadał o problemach. Rozmawiałem z panią Sołtys, i już dzisiaj, o tej porze, w tym momencie pani sołtys wraz ze swoim bratem uporządkuje to przejście i myślę, że już za parę godzin będzie estetycznie wyglądało. Ono przejście było, tylko będzie wyglądało estetycznie.
1: Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier

0: Łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poulen spółka z o.o.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową ruchówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
8: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Porażką 1-2 zakończyło się dla BrookBetu Termaliki Nieciecza niedzielne starcie z Wartą Poznań. Zieloni otworzyli wynik w 33 minucie spotkania i na przerwę schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. W drugiej połowie rzut karny wykorzystał Kamil Zapolnik, doprowadzając do wyrównania. Niedługo jednak Słonie cieszyły się z remisu. Już 10 minut później Warta Poznań drugi raz umieściła piłkę w siatce Termaliki, ustalając wynik meczu. Przed drużyną z Niecieczy teraz kolejny mecz wyjazdowy. W niedzielę 16 sierpnia zagrają w Łodzi z ŁKS-em. Na własne boisko BrookBet wróci 22 sierpnia. Wówczas zagra z warszawską Polonią. Porażką 0-3 zakończyło się niedzielne wyjazdowe starcie Sandecji Nowy Sącz z Awią Świdnik. Gospodarze otworzyli wynik w 39 minucie, druga bramka padła kilka minut po powrocie z szatni na boisko, a trzecia niecałe 5 minut później. Po trzech kolejkach w Betclic drugiej lidze Sandecja ma na koncie 4 punkty. 3 za zwycięstwo nad Chojniczanką Chojnice i 1 za bezbramkowy remis z Hutnikiem Kraków. W czwartej kolejce biało-czarni zmierzą się na wyjeździe ze Świtem Szczecin. Pierwszy gwizdek w sobotę 15 sierpnia o 17. Sporo emocji zafundowali wczoraj swoim kibicom piłkarze Tarnowi. W wyjazdowym spotkaniu mierzyli się z Łososiem Łososina Dolna. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis, a 15 minut po powrocie na murawę gospodarze wyszli na prowadzenie. Ten wynik utrzymywali prawie do końcowego gwizdka. W piątej minucie doliczonego czasu gry bramkę na wagę remisu zdobył grający na pozycji obrońcy Piotr Witek. Tym samym drużyny podzieliły się punktami, dopisując po jednym oczku za inauguracyjną kolejkę piątej ligi. W drugiej kolejce Tarnowia na własnym boisku podejmie Dąbrowie Dąbrowa Tarnowska. Początek meczu w niedzielę 16 sierpnia o 17. Katarzyna Niewiadoma na drugim miejscu zakończyła kolarski wyścig Tour de France. Liczący niespełna 100 km ostatni, 9. etap imprezy, na trasie wokół Nicei wygrała po samotnej ucieczce liderka, Holenderka Demi Vollering. Na mecie wyprzedziła o minutę i 14 sekund Hiszpankę Paulę Blasi. Niewiadoma była trzecia z taką samą stratą. Przed finałowym etapem Polka miała do odrobienia 8 sekund do Vollering. Te dwie najmocniejsze zawodniczki tegorocznego wyścigu odskoczyły od większej grupki i między sobą rozgrywały końcówkę. Vollering odwrócała się od niewiadomej i uzyskała bezpieczną przewagę. Polska kolarka została wchłonięta przez goniącą grupę. To piąta medalowa pozycja niewiadomej w turze, która w każdej edycji stawała na podium. Wygrała w 2024 roku, a w 2022, 2023 i 2025 była trzecia.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Przewaga słońca i wysokie temperatury. To prognoza na dziś, a te temperatury będą sięgać 33 stopni. Teraz już mamy 23, jeszcze taka temperatura komfortowa, ale koło 30 to już będzie naprawdę bardzo gorąco. Kolejne dni troszeczkę chłodniejsze, 24-25, ale weekend zapowiada nam się też gorący. Sobota, niedziela 30 stopni i co najważniejsze, sporo słońca.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Pozostańmy jeszcze przy bardzo wysokich temperaturach, sportowych temperaturach, bo był sport. No to a propos sportu, przenieśmy się na chwilę za ocean i spoglądnijmy, co tam ciekawego u Roberta Lewandowskiego. Otóż w nocy, właśnie dziś w nocy, z niedzieli na poniedziałek, strzelił trzeciego gola dla Chicago Fire w meczu z Santos Laguna. Było 3-1 i było to w samej końcówce spotkania. Tak więc no, wygląda na to, że Robert Lewandowski rozkręca się, no i fani i kibice Chicago Fire powinni być zadowoleni z takiego transferu. 24 minuty nam zostało do godziny 9, a czy jesteśmy zadowoleni na naszych drogach, na naszych ulicach z poruszania się? O tym już za chwilę, czyli za chwilę informacje dla zmotoryzowanych.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
6: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
5: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: Alfa Wil, Ewa Max i David Guetta. Forever Young, czyli wiecznie młodzi. No i jak z tą młodością u nas jest, to będziemy dzisiaj też sprawdzać, bo okazuje się, że z tą młodością może być różnia, to wszystko za sprawą słońca i wysokich temperatur. Ale ten temat sobie zostawmy na później, bo teraz informacje dla zmotoryzowanych, dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Jeżeli ktoś wybiera się na czwórkę i ma zamiar jechać ulicą Wilczą, no musi jechać ulicą Wilczą, to proponuję, żeby sobie to dzisiaj odpuścił i może pojechał inną ulicą i tutaj na przykład na Mościce na czwórkę, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, bezpieczniejsze rozwiązanie. Nie wiem, co to dzisiaj by się tam dzieje na Wilczej, bo tak, przed ósmą stłuczka, dwie osobówki, teraz znów stłuczka na Wilczej, też dwie osobówki, na szczęście nikomu się nic nie stało. W ogóle o poranku tych stłuczek mamy strasznie dużo w mieście, już sześć stłuczek w ciągu 2 godzin dosłownie, a nawet nie całych 2 godzin, bo 1,5 godziny i 6 stłuczek. Drodzy kierowcy, uważajcie ostrożnie, my powoli, słonecznie, ciepło, suche ulice, nie wiem, jakieś rozprężenie na naszych ulicach. Tak, przed ósmą Mościckiego, Henryka Sucharskiego i na Wilczej dwie osobówki to stłuczki. Teraz przed godziną 9 w ciągu no, niecałych 60 minut znów Wilcza dwie osobówki stłuczka. W Woli Rzędzińskiej również mamy stłuczkę 2 osobówek i na ulicy 300. Tutaj mamy stłuczkę, ciężarówka z osobówką. Na szczęście nikomu się nic nie stało w tych stłuczkach. Bez utrudnień na ulicach. No ale no wiemy, czym się kończą stłuczki. Wizyta u mechanika, u blacharza. No i ten samochód. No praktycznie jesteśmy bez tego samochodu, a przecież są wakacje, czas wyjazdów rodzinnych, dlatego no, to będzie na pewno spore utrudnienie. Dlatego przypominam o tym bezpieczeństwie. Ostrożnie, powoli, moi kochani. No i oczy dookoła głowy, no bo to przez roztargnienie najprawdopodobniej na tych ulicach dochodzi do tych naszych stłuczek, tak więc pilnujmy tego wszystkiego, co się dzieje przed naszym samochodem, za naszym samochodem, no i też za innych też kierowców, też tutaj trzeba no, być odpowiedzialnym. Wydaje mi się, tutaj ta prędkość też ma ogromne znaczenie. A propos prędkości, to za chwilę do tej prędkości jeszcze przejdziemy, ale szybciutko jeszcze zobaczmy sobie ulicę, jak one teraz wyglądają. Zmożony ruch, czy tych samochodów mniej, wakacyjne ulice. No powiem, że tak, tego ruchu dużo mniej, ale no już tych samochodów też troszeczkę pojawiło nam się. Postój Tuchowska od przedszkolaków, zmożony ruch na Dąbrowskiego, tutaj do Konarskiego i Gumnickiej, jak jedziemy od Lwowskiej. Też tych samochodów więcej na Szujskiego, odcinek między Szkotnik a skrzyżowaniem Chopina i Klikowska. Na Klikowskiej od 3 maja więcej tych pojazdów do Ronda Słowackiego, ale bez postoju. Natomiast z postojem na Romanowicza od między innymi tutaj Bransztetera, Gojawiczyńskiego, jadąc z Romanowicza w kierunku Klikowskim, jeden samochód za drugim, a nawet z postojem. Mościca, Aleje Katkowskiego bez utrudnień, podobnie na Zbylitowskiej. No, w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną może tych samochodów mamy troszeczkę więcej. No jeszcze Czerwona Krakowska, Koszycka, my tutaj spokojnie i płynnie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I jeszcze dla zmotoryzowanych. Przed gościem mówiłem, że wrócimy do tego naszego limitera w tych naszych samochodach, współczesnych samochodach naszpikowanych elektroniką. W kole kierownicy my mamy taki przełącznik limiter, jeżeli no, mamy to, to mamy, że tak powiem, no, ale są takie pojazdy, które do tych limiterów jeszcze nie mają i nie miały i nie będą miały. To te starsze pojazdy, bym powiedział, tak troszeczkę analogowe, a te współczesne naszpikowane elektroniką, to już mają te ograniczniki prędkości zwane limiter. O co chodzi? To takie rozwiązanie, które pomaga nam kierowcom, a szczególnie pomaga nam ustawić maksymalną prędkość, z jaką będziemy się poruszać po naszych drogach. Najczęściej to jest łączony ten limiter z tempomatem, a ustawia się go tymi samymi przyciskami i rozwiązanie umożliwia nam spokojniejszą jazdę tym naszym samochodem bez konieczności ciągłego nerwowego zerkania na prędkościomierz. Kierowca właśnie korzystając z takiego ogranicznika prędkości prędkości. Nie musi się także bać o to, że przez roztargnienie i mocniejsze na przykład wciśnienie pedału gazu samochód przyspieszy. Niezależnie od tego, jak mocno wciśniemy pedał przyspieszenia, pojazd nie zwiększy swojej prędkości, co tym samym uratuje nas od otrzymania ewentualnie mandatu. A często się zdarza tak, że przez roztargnienie mocniej przyciskniemy ten pedał gazu na ograniczeniu prędkości. No i później się może okazać, no właśnie, że tutaj policjant nas zatrzyma i powie, że przekroczyliśmy prędkość. Dlatego warto na tym limiterze ustawić tą maksymalną prędkość i my będziemy tutaj nie jechali więcej niż właśnie to nasze ustawienie tego limitera. Dlatego to jest dobra rzecz, sprawdzona rzecz, która uchroni nas przed, no właśnie, przekroczeniem prędkości, dozwolonej prędkości, dlatego proszę o tym pamiętać, nie zapominać o tych limiterach, bo to jest fajne rozwiązanie, pomocne rozwiązanie, które ułatwia nam poruszanie się po tych naszych drogach. No bezpieczne poruszanie się, to jest bardzo ważne. No to dobrze, zostawiamy te nasze samochody, przechodzimy teraz do muzyki. Baranowski Dym, a za chwilę Beata, Jak dla mnie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jak dla mnie i Beata, no jak dla mnie to rewelacyjnie. 2,5 minuty nam zostało tylko do godziny 9. 9 to wiadomości. Po wiadomościach my oczywiście prognozujemy pogody, a później przeniesiemy się w góry. No i sprawdzimy, co tam ciekawego w Tatrach słychać. A dziś przy okazji przypominamy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Trwają wakacje, my to dajmy im odpocząć, dajmy im wytchnienie. Uważajmy na siebie, żeby mogli spokojnie świętować, bo to przecież pozornie no, nie jest dobra okazja dla ratowników, by hucznie świętować. Okazuje się, że właśnie najwięcej pracy, to szczególnie w wakacje, wtedy właśnie no, odbywają się liczne wycieczki górskie i no a propos właśnie tych wycieczek górskich, sporo pracy mają i przewodnicy, i ratownicy górscy, ale o tym troszeczkę później.
2: Reklama. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Kościół w Stróżnej koło Bobowej został konsekrowany. Strażacy z Wawrzki zyskają nowy garaż. Remiza przejdzie gruntowną przebudowę. W środę zobaczymy wyjątkowe zaćmienie słońca. O szczegółach w tych wiadomościach. Aneta Mleczko, zapraszam o 9:00. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Poprzednie rozwiązanie było tymczasowe, obejmowało m.in. stosowanie obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa i ustalanie ich maksymalnej ceny na stacjach. Dagmara Kędzior.
11: Powrót tego pakietu to jeden z najważniejszych tematów, którymi teraz zajmuje się koalicja rządząca. Tak tę sprawę komentowała w rozmowie z Polskim Radiem Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodała, że dyskusja przybrała na sile po prezydenckim wecie.
12: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj na pierwszym miejscu, skoro Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach.
11: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd. Na krytykę prezydenckiego weta odpowiada tak.
13: Związek tej ustawy z cenami na dystrybutorach rządzący próbują usilnie udowodnić. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
11: Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć minister finansów, a będzie ona zależała m.in. od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Kościół w Stróżnej koło Bobowej został konsekrowany. To najważniejsze w historii każdej wspólnoty wydarzenie odbyło się w 40-lecie istnienia parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz, który podkreślał, że w budowę kościoła angażowała się cała wspólnota.
14: Chcę jednak podkreślić, że dla nas oczywiście ważna jest budowa kościoła, ponieważ jest miejscem celebracji, liturgii, gromadzi wspólnotę, łączy, jednoczy. Dla nas jednak tak mimo wszystko ważne jest to, że tutaj w Strużnej parafia okrzepła. Przez te 40 lat uzyskała swoją tożsamość, wyrazistość. Sprawia to, co jest najważniejsze, czyli jest miejscem doświadczenia obecności Boga i budowy relacji międzyludzkich.
10: Zdjęcia z uroczystości w Strużnej mamy na rdn.pl. Ma być więcej miejsca na sprzęt i przede wszystkim sprawniejszy wyjazd do akcji w Wawrzce. Koło Grybowa rusza przebudowa i rozbudowa remizy miejscowej OSP. Jak mówi wójt Jacek Migacz, obecny budynek jest zbyt mały, by zapewnić strażakom odpowiednie warunki do przechowywania wyposażenia i szybkiego opuszczania remizy podczas interwencji.
5: Obecny garaż jest ciasny, tylko się mieści samochód pożarniczy i strażacy muszą wyjechać z garażu, żeby się przebrać. Jest to dobudowana inwestycja z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskaliśmy tam środki z programu Polskie Remizy. Też te kwoty to jest nasz wkład własny.
10: Najpierw rozebrana zostanie część dachu istniejącego budynku. W remizie pojawią się także nowe otwory drzwiowe i przejściowe, a następnie do obiektu dobudowany zostanie nowy garaż dla strażaków i ich wyposażenia. Inwestycja ma kosztować prawie 400 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 4 miesiące. Tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. W najbliższą środę czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca. Nadchodzący kosmiczny spektakl będzie wyjątkowo spektakularny, między innymi dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie słońca. Będzie się działo, powiedział popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
8: Proszę sobie wyobrazić, wieczór powoli się kończy w sposób naturalny, no bo słońce powoli zachodzi, dochodzi do zaćmienia, a więc mamy ciemności, potem się odsłania i zachodzi znowu i znowu zapadają ciemności. To będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Jak będzie wyglądało? Tak naprawdę nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Właśnie ze względu na to, że będzie bardzo nisko nad horyzontem, a miejsce kolory zachodzącego słońca, czerwone słońce będzie też bardzo ciekawe, o ile chmury nie przeszkodzą, no bo jeżeli one będą gdzieś tam snuły się nad horyzontem, to mogą troszeczkę przykryć całe zjawisko, ale liczmy na to, że będzie dobra pogoda. No i co? I trzymamy kciuki.
10: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. W niektórych częściach Europy, między innymi w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca widziane ze Starego Kontynentu. Co ciekawe, tej samej nocy po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas bowiem maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No wszystko pięknie, ładnie. Poza tym, że środa ma być słoneczna, tak więc nie będzie problemu z zobaczeniem. Ale no, problem jest taki, że zachód słońca to godzina 20:11. Tak więc jak ktoś będzie chciał zobaczyć to całkowite zaćmienie, to chyba trzeba wybrać się do Hiszpanii albo do Portugalii. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Prognoza pogody. Dziś słonecznie, maksymalnie 33 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Maksymalna faza 20:29, chociaż między 19:10 a 19:18, w zależności od miejsca obserwacji, to wszystko się rozpocznie. No to jest szansa, że może zobaczymy, pomimo tego, że ten zachód słońca to 20:11. Ja przypomnę, że dzień już coraz krótszy nam się robi, a propos tego dnia, to krótszy dzień od najdłuższego dnia w roku. Jest to już o 1 godzinę i 48 minut. Do tego zaćmienia słońca jeszcze przejdziemy, no jeszcze to będziemy sprawdzać. Teraz sprawdzamy czas, 6,5 minuty po godzinie 9. Słonecznie, bardzo ciepło i przypominam, najładniej u nas tutaj w Małopolsce, region Tarnowski. Najwięcej słońca, a chmur, jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że u nas jest za gorąco, to proponuję wybrać się nad Polskie Morze. Tam pochmurno od wczesnych godzin porannych, te chmury dominują, a do tego jeszcze wiatr wieje, tak więc jeżeli ktoś szuka ochłody, proszę bardzo, Bałtyk zaprasza.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
4: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
0: Po reklamie.

Kwadrans mamy w godzinie 9 z kalendarza świątyń nietypowych. Dzisiaj się dowiadujemy, że mamy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Pozdrawiamy wszystkich przewodników, wszystkich ratowników górskich. No, przewodnicy sporo pracy mają, a ratownicy górscy również. Dlatego oszczędźmy pracę ratownikom górskim. Dbajmy o to swoje bezpieczeństwo. I a propos tego bezpieczeństwa, no jest prosta zasada bezpieczeństwa w górach, która opiera się na takim solidnym planowaniu, sprawdzeniu prognozy pogody oraz noszeniu odpowiedniego sprzętu, odpowiedniego obuwia. Nie jedziemy my wysoko w góry w klapeczkach, w japonkach, czy my na przykład w sandałach. Tutaj my, niektóre panie to nawet ubierają takie bardzo delikatne buciki, dlatego my bardzo proszę o to, żeby pamiętać, no i ubrać odpowiednie obuwie. Też być przygotowanym na zmianę temperatury, bo jest taka zasada jednej godziny. Burze w górach pojawiają się najczęściej wczesnym popołudniem. Warto wyruszyć na szlak lekko o świcie, by zejść przed na przykład załamaniem pogody, i tą prognozę pogody godzinową sprawdzamy cały czas. No i temperatura, która się zmienia cały czas, na każde 100 metrów w górę temperatura spada średnio o około 0,5 stopnia. Tak więc dół gorący, czyli my tutaj w dolinach bardzo ciepło, upalnie, słonecznie, ale wraz z dotarciem na szczyt robi się coraz chłodniej i na tym szczycie może być chłód i silny wiatr, dlatego też trzeba mieć to dodatkowe ubranie zabrane wraz ze sobą, pomimo tego, że temperatura tutaj na samym dole może wynosić 30 stopni, no to na szczycie tam dużo niższa będzie już temperatura. No i a propos temperatury, a propos pogody i a propos tych naszych gór, zaglądnijmy i sprawdźmy Zakopane. Zakopane teraz słoneczne, niebo błękitne, idealne. Krynica Zdrój również niebo błękitne, słonecznie, zachęcają góry. A jak już, to zachęcam szczególnie, żeby wybrać się na halę gąsienicową w Zakopanem. Tam na hali gąsienicowej zakwitła obecnie wierzbówka kiprzyca. Co do takiego, to taka roślina, która kwitnie na fioletowo i przepięknie to wygląda, ta wierzbówka. Z turystów z tej okazji sporo na hali gąsienicowej. Każdy chce zobaczyć, jak kwitnie właśnie ta wierzbówka, porobić sobie zdjęcia. Dlatego, jeżeli ktoś ma okazję, warto się wybrać i zobaczyć przepiękny widok na hali gąsienicowej w Tatrach. No, a jeżeli nie mamy czasu, no to w internecie na pewno zobaczycie, bo tych zdjęć sporo się pokazało i można zobaczyć nie tylko wierzbówkę, ale też i tłok na szlaku, bo tych turystów naprawdę przyciąga właśnie to piękno przyrody. No i każdy chce zobaczyć właśnie, jak zakwitła wierzbówka kiprzyca. Przypominam, to w Tatrach ogromne, takie bym powiedział, poruszenie na temat tych przepięknych widoków. 18 minut mamy po godzinie 9, no to jeszcze raz pozdrawiamy. Szczególnie pozdrawiamy wszystkich przewodników, ratowników górskich. Tutaj nie tylko chodzi o przewodników tych górskich, bo również i tych przewodników naszych miejskich, którzy mają sporo pracy, no na przykład w Tarnowie. Tych turystów jest też sporo, no i ci przewodnicy oprowadzają po takich ciekawych zakątkach naszego miasta, dlatego też ich szczególnie pozdrawiamy. No i życzymy im, no właśnie, chyba sporo pracy, bo wiemy, że im więcej pracy, tym więcej turystów nas odwiedza, dlatego no, trochę wytchnienia też wam życzymy. 18 po 9, Kasia Popowska teraz.

Przedziło między innymi Singapur. No tu się zgodzę, bo akurat Singapur to jest bardzo drogi. No i to jest dobra, no, z jednej strony destynacja na to, żeby tam zamieszkać, ale no droga, bardzo droga. Wyprzedziła Estonia Portugalię, tak więc numer jeden to jest Estonia. To takie połączenie bezpieczeństwa i dobrze rozwiniętej infrastruktury i możliwości, jakie oferuje osobom rozpoczynającym właśnie życie za granicą. Przypominam, Estonia, lider zestawienia najlepszych destynacji świata w kontekście planowania zmiany miejsca zamieszkania. A za Estonią jeszcze mamy Tajwan, no między innymi Malezję i Portugalię. To tyle na temat tych najlepszych miejsc do życia. No ale są też takie miejsca najlepsze na wypoczynek, letni wypoczynek. I takie miejsca za chwilę będziemy tutaj odwiedzać, ale wcześniej jeszcze o 9:30 wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
2: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
1: Robert Warzała prosi i apeluje.
2: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
1: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
2: I podziękuj sobie.
1: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
5: Te oczy zielone.
4: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
7: W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Funkcjonował on do końca czerwca. Na jego mocy stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa i ustalana ich maksymalna cena na stacjach. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że decyzję o ewentualnym powrocie pakietu CPN ma podjąć minister finansów.
8: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN

0: wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
1: Mirosława Stachowiak-Różecka z Klubu Rozwoju Plus dodaje, że jej zdaniem rząd powinien zwiększyć też zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
2: Jeśli chodzi o rolników, to sytuacja naprawdę jest poważna. Jesteśmy w środku żniw, a nawet już koniec żniw, prace polowe w toku i sytuacja rolników w związku z tym naprawdę i w związku z tymi cenami jest dramatyczna.
1: Wczoraj litr benzyny kosztował średnio 7 zł i 3 groszy, a olej napędowy 7 zł i 96 groszy. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy o wyjściu Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli ETS. Jak mówił poseł Przemysław Czarnek, kandydat tej partii na premiera, projekt to odpowiedź na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej.
3: Ustawy uchylającej te dwie ustawy, o których mówiłem, z 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i z 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
1: 6 sierpnia Senat po raz drugi odrzucił prezydencki wniosek o referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 16 wylicytowanych koni za łączną kwotę 1 000 000 euro to wynik wczorajszej 57. aukcji Pride of Poland. Aukcja była kulminacyjnym momentem trwających od piątku dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim w województwie lubelskim. Arkadiusz Augustyniak.
4: Publiczność podziwiająca konie arabskie w Janowie Podlaskim od kilku dni ma wiele powodów do zachwytu.
5: No jesteśmy zachwycone. Konie są piękne, pięknie się ruszają. No my podziwiamy barwy koni.
6: Bujność grzewy i ogona, ja zwracam na to uwagę.
4: Wydarzenie odwiedził też minister rolnictwa i rozwoju wsi. Stefan Krajewski podkreślił, że Dni Konia Arabskiego to wydarzenie prestiżowe.
7: Od wielu już pokoleń budujemy tę markę konia arabskiego. Jesteśmy bardzo wysoko oceniani.
4: A dziś kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas letniej aukcji koni arabskich. Na tej aukcji wystawiane są zazwyczaj konie młode, a ceny są niższe niż podczas Pride of Poland.
1: Nadciąga kolejna fala upałów. Początek tygodnia przynosi powrót bardzo wysokich temperatur. Dziś miejscami termometry pokażą ponad 30 stopni. Dla pracodawców oznacza to konkretne obowiązki wobec osób, które w takich warunkach wykonują swoją pracę. O tym, co przepisy nakazują pracodawcom w czasie upałów, mówi Zuzanna Pawlikowska, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
8: Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Oczywiście najczęściej jest to woda. Te napoje muszą być dostępne przez cały czas pracy w ilości odpowiadającej realnym potrzebom.
1: Pracodawca powinien również zareagować, gdy wysoka temperatura stwarza zagrożenie dla zdrowia.
8: Co może zrobić? Wprowadzić dodatkowe przerwy, przesunąć najcięższe zadania na godziny poranne, odpowiednią odzież, miejsce do odpoczynku, zastosować rotację pracowników, czasem, jeżeli oczywiście jest możliwość, umożliwić pracę zdalną. Jeżeli pracodawca zdecyduje o skróceniu czasu pracy z powodu upału, to pracownik nie może na tym stracić finansowo.
1: Od 11 stycznia 2027 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które wprowadzą konkretne progi temperatur dla różnych rodzajów pracy.
9: To były wiadomości ekonomiczne.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Jak słyszeliśmy w wiadomościach, dziś bardzo gorąco, do 33 stopni nawet, przewaga słońca. Teraz już mamy prawie 26 stopni. Jutro, no, lekki chłód w ciągu dnia, bo maksymalnie to 25. Mówię lekki chłód w porównaniu do 33-25, no to będzie lekkie ochłodzenie. Kolejne dni 24, ale sobota, niedziela to znów już 30 stopni.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: A propos tego chłodu, to w nocy dopiero zrobi się nam chłodno i tu ogromny spadek temperatury, szczególnie w nocy. Jeszcze ta dzisiejsza noc to 17 stopni, ale kolejna noc to tylko 9 stopni, z środy na czwartek to 10, z czwartku na piątek również 10 stopni. Takie temperatury w nocy nas czekają, ale już od 15 sierpnia te temperatury w nocy już coraz wyższe i te temperatury będą dochodziły do 16-17 stopni. Słońcem jak długo z nami pozostanie? Okazuje się, że w prognozie długoterminowej do 17 sierpnia powinno być cały czas słonecznie, niebo błękitne, a od 18 sierpnia zapowiadają nam synoptycy zmiany w pogodzie, opady deszczu i chmury, i taka pogoda będzie nam towarzyszyć w przyszłym tygodniu. 24 minuty nam zostało do 10.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Ja prowadzę tego słońca, za chwilę na to słońce spoglądniemy i sprawdzimy zachód, nie zachód słońca.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 13 minut nam zostało tylko do godziny 10. Słońcem to temat przewodni. Słońce, które my przyciągam wszystkich fanów, bo przecież tarcza słońca zostaniemy, no lokalnie zostaniemy zasłonięta. Będzie nawet w 85%. I to wszystko wydarzy się już w środę 12 sierpnia, tak więc czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca. Nie każdemu będzie dane zobaczyć całkowite tutaj zasłonięcie. Nadchodzi taki kosmiczny, powiemy, spektakl, który będzie wyjątkowy, jak mówi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski, będzie się działo. No tak, no będzie się działo. I dla Jerzego Rafalskiego nie będzie to pierwsze całkowite zaćmienie Słońca, które tym razem będzie obserwował na Majorce. Jak mówi, za każdym razem jest to niezapomniany spektakl, który po prostu zachwyca, ale również wprowadza niemałe zamieszanie w naturze, się okazuje.
1: Przeżyłem dwa takie całkowite zaćmienia słońca. To jest prawdziwe szaleństwo, bo faktycznie świat się robi dziwny w tym momencie. Te ostatnie minuty czy nawet sekundy przed zaćmieniem wyglądają naprawdę strasznie. Naprawdę to działa na każdego człowieka. No chce się krzyczeć i rzeczywiście wiele osób krzyczy, piszczy, klaszcze. To jest dopiero ciekawe zachowanie, ale faktycznie sama przyroda też zachowuje się trochę inaczej. Podobno psy potrafią żyć, podobno kury zasypiają, bo już wiedzą, że wieczór się zbliża i tak dalej. Ptaki przestają śpiewać, wiatr się troszeczkę rusza, bo zmienia się temperatura. Tak więc dzieje się, dzieje.
0: No, to, ale tak jest, no przecież powiedzmy sobie szczerze, że przecież kury i kładą się spać, jak słońce zachodzi, ptaki też chyba nie będą przecież śpiewały po nocy, a że ptaki wyją, bo myślą, że księżyc się pojawi, no to chyba to też normalne. Jedno jest pewne, no sporo zamieszania i faktycznie będzie się sporo działo. Popularyzator astronomii podkreśla, że w trakcie obserwacji tak wyjątkowego zjawiska najważniejsze są przede wszystkim te właściwe emocje.
1: Pamiętajmy o emocjach. Gdy jesteśmy świadkami zaćmienia, wtedy jest rzeczywiście prawdziwe szaleństwo w nas. I często, gdy zaćmienie się kończy, mieliśmy przygotowane aparaty fotograficzne, kamery, wszystko. A potem się okazuje, że ojej, nie włączyliśmy tego, tutaj jest nieostre, tu nic nie wyszło. Nieważne. Tak naprawdę to, co w serduchu, to pozostaje po zaćmieniu. To jest naprawdę piękne zjawisko.
0: No właśnie, i to jest najważniejsze, to co w sercu nam pozostaje. A propos tych aparatów, ja proponuję nie robić w ogóle zdjęć, bo te zdjęcia, wyjątkowe zdjęcia będzie można zobaczyć w internecie. Są tacy, którzy się profesjonalnie tym zajmują i oni zrobią najlepsze zdjęcia. Często się zdarza tak, że gdziekolwiek my jesteśmy, to skupiamy się na tym, żeby to zdjęcie jak najlepiej wyszło, żeby się w dobrym miejscu ustawić, żeby wszystko było przygotowane, ale nie skupiamy się na tym, co przed nami. Dlatego warto się skupić na tym zjawisku, a nie na samym aparacie, czy dobrze jest ustawiony. I często jest tak, że przejdzie to zaćmieniem słońca, a my jeszcze ustawiamy ten aparat, ten telefon, żeby dobrze zrobił zdjęcie. Przypominam, to zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, między 19.10 a 19.18 rozpocznie się, ale maksymalna faza nastąpi pomiędzy 20 a 29. W niektórych częściach Europy, no tutaj najlepszym miejscem to jest Hiszpania. Tam będzie można obserwować takie pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca, ewentualnie północna część Portugalii. Co ciekawe, no nie tylko tutaj słońce przyciąga, ale przyciągają też inne gwiazdy, bo po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpoczyna się kolejny, czyli tutaj w nocy 12 na 13 sierpnia maksimum roju Perseidów nas czeka, czyli tak zwana noc spadających gwiazd. Tak więc, moi kochani, wygląda na to, że oj, będziemy tutaj szczególnie spoglądać na to, co się dzieje nad naszymi głowami, czyli słońce, a później gwiazdy, no i oczywiście obok najlepiej jakby no była ta druga osoba bliska naszemu sercu. No i mam nadzieję, że tak będzie. A czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Polska, to nie ma znaczenia najmniejszego. 9 minut nam pozostało do 10, ale a propos właśnie spoglądania i szukania tych spadających gwiazd, to proponuję ubrać się mimo wszystko ciepło, bo w nocy temperatura może spaść do 9 stopni.

0: zespół Inexcesis Stay With Me, czyli zostań ze mną, piękna dziewczyno, przed samą godziną 10. No i tak, spoglądamy w niebo, spoglądamy na zaćmienie słońca, na spadające gwiazdy, to przed nami, a dziś też spoglądamy w niebo. Astronomowie szczególnie spoglądają w niebo dziś, bo właśnie 10 sierpnia planetoida, nazywana też asteroidą, o rozmiarach nawet do 300 metrów, zbliży się do nas na kilka odległości Ziemia-Księżyc. I to właśnie dziś w nocy zbliży się do Ziemi o godzinie 20 minut po północy. To będzie odległość 6 dystansów Ziemia-Księżyc, co odpowiada około 2,5 miliona kilometrów. Przeleci z prędkością około 9 km na sekundę. Zagrożenie nie stanowi dla Ziemi. Ta asteroida nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, ale to będzie jego najbliższy przelot w pobliżu Ziemi w ciągu najbliższych 150 lat, a tą planetoidę odkryto w 2019 roku. Czyli sporo się dzieje na naszym niebie, a co dzieje się na Ziemi, no to już za chwilę będziemy sprawdzali, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: PZL Mielec bez nowych zamówień na Black Hawki. Pracownicy boją się o swoją przyszłość. Tysiące mieszkańców hiszpańskiej Ceuty protestowało przeciwko masowemu napływowi migrantów. Przok w Podegrodziu zamknięty. Za utrudnieniami kryje się duża modernizacja. Ostatnie próby przed zbliżającą się defiladą w Warszawie.
7: Na prawo! Patrz! Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieś!
6: I Gwiezdne Wojny po raz pierwszy z dubbingiem po walijsku.
8: Boyd ir Grim, Wod Gatachi.
6: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Bez zamówień istnienie linii produkcyjnej będzie niemożliwe, alarmują związkowcy polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Według nich nad zakładem specjalizującym się w produkcji śmigłowców Black Hawk wciąż wisi widmo likwidacji. Coraz głośniej w przestrzeni publicznej mówi się o przeniesieniu produkcji do Stanów Zjednoczonych. Jak tłumaczy przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PZL Mielec Bartłomiej Duszkiewicz, głównym problemem jest brak konkretnych zamówień ze strony państwa polskiego.
9: Takie zagrożenie istnieje, ponieważ nie ma zamówień na śmigłowce właśnie Black Hawk w naszej mieleckiej fabryce. No jeżeli tych zamówień nie będzie, szczególnie zamówień przez nasze państwo, no to Amerykanie mogą taką decyzję podjąć. Oczywiście na dzień obecny mamy zamówienia, to są drobne serie, ta linia jest utrzymywana, ale bez zamówień, no to istnienie linii produkcyjnej będzie po prostu niemożliwe.
6: Bartłomiej Duszkiewicz dodaje w rozmowie z radiem RDN, że dalsze istnienie linii produkcyjnej zależne jest przede wszystkim od decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Związkowiec podkreśla, że również sam śmigłowiec produkowany jest w Mielcu, a części do niego dostarczane są z terenu Podkarpacia, dzięki czemu tworzone są miejsca pracy dla mieszkańców. Mieleckie zakłady zatrudniają obecnie około 1650 pracowników.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Prezydent zapowiada ściślejszą współpracę z samorządami podczas spotkania z mieszkańcami Polskiej Skawiny. Karol Nawrocki podkreślił, że lokalny rozwój mocno wpływa na międzynarodową pozycję Polski. Prezydent zapewnił, że będzie walczył o dofinansowanie regionów.
10: Będę robił wszystko, żeby wróciły programy dla polskich samorządów, skoro to się udawało, gdy wybuchała wojna na Ukrainie, gdy była pandemia COVID, to pytam się, I pytałem się przez całą kampanię wyborczą, gdzie są te pieniądze, które trafiały do polskich zdolnych, rozwijających się samorządów z polskiego budżetu. Ich ciągle, drodzy państwo, nie ma.
6: W Skawinie Karol Nawrocki mówił, że drugi rok jego prezydentury będzie równie aktywny jak pierwszy. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Nad ranem na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się próba przed zbliżającą się defiladą. Mimo wczesnej pory na trasie marszu zgromadzili się mieszkańcy stolicy, by z bliska śledzić przygotowania.
7: Na prawo! Patrz! Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieś!
11: Najwięcej można teraz zobaczyć ze względu na to, że nie ma dużo ludzi. Co prawda trzeba było wcześniej wstać, ale jest super.
12: Będzie miał możliwość samolotu, szczegółowce, czołgi, okręty, sprzęt specjalistyczny i oddziały piesze z kraju i z zagranicy.
6: Defilada odbędzie się tradycyjnie 15 sierpnia. Tysiące mieszkańców hiszpańskiej Ceuty protestowało przeciwko masowemu napływowi migrantów. Demonstrację na jednym z placów zorganizowali przedstawiciele czterech różnych religii. Jeden z uczestników demonstracji mówił, że z migrantami należy postąpić radykalnie. Rozwiązanie: każdy bez papierów powinien być wysłany prosto do Maroka, załadować ich do vanów i ich odesłać, a młodszych umieścić w busach i odesłać do Maroka. To Marokańczycy powinni z tym działać, nie my. Według najnowszych danych w wyniku kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie zginęły 83 osoby. Mieszkańcy Podegrodzia, którzy planowali dziś wywieźć odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, muszą zmienić swoje plany. Przok w Podegrodziu jest czasowo zamknięty. To jednak nie awaria, ale konieczna przerwa związana z modernizacją obiektu. Jak wyjaśnia wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, prace prowadzone są przy okazji przebudowy drogi dojazdowej do punktu. W tym czasie sam przok również przejdzie spore zmiany.
13: Realizujemy duży odcinek drogi. Otrzymaliśmy promesę z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych na pierwszy odcinek, który właśnie był realizowany. Pozostała część była na liście rezerwowej i również dostaliśmy informację, że mamy te środki, także wartość tego zadania to jest ponad 5 milionów złotych i ta inwestycja jest cały czas w realizacji, stąd też utrudnienia, za co przepraszamy, ale sam przok też jest modernizowany.
6: Na jego terenie pojawią się nowe kontenery, a gmina wyposaży punkt także w nowoczesną wagę oraz samochód. Wszystko po to, by w przyszłości obsługa mieszkańców i odbiór odpadów były sprawniejsze i wygodniejsze.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Po raz pierwszy w historii przygotowywany jest dubbing Gwiezdnych Wojen po walijsku. Specjalna wersja kultowej Nowej Nadziei powstaje przed przyszłorocznym 50-leciem sagi. Z Londynu Anna Rączkowska.
14: W obsadzie walijskiego dubbingu Gwiezdnych Wojen znaleźli się przede wszystkim aktorzy pochodzący z Walii. Po walijsku przemówią m.in. Han Solo, księżniczka Leia, Luke Skywalker i Lord Vader. Jedną z największych ciekawostek będzie brzmienie najbardziej znanych kwestii z filmu. Słynne Niech moc będzie z tobą, po walijsku brzmi tak.
8: Boyd ir grim, wod gatachi.
14: Nowa wersja ma nie tylko uczcić jubileusz sagi, ale też zwrócić uwagę na język walijski, którym posługuje się ponad 500 000 mieszkańców Walii. Ten region królestwa ma zresztą własne miejsce w historii Gwiezdnych Wojen. W 79 roku w mieście Pembroke Dock zbudowano pełnowymiarowego sokoła Millennium, słynny statek Hanna Solo, wykorzystany przy produkcji Imperium kontratakuje.
6: No, powtórzyć po walijsku, niech moc będzie z tobą. To niemałe wyzwanie. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 11:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przyznam się szczerze, no, nie mam tutaj zdania na ten walijski dubbing. Jedne jest pewne, cytat ten powiedział po raz pierwszy bohater Ben Obi-Wan Kenobi do Luke'a Skywalkera w filmie Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja i to był rok 1977, ale nie po walijsku. Prognoza pogody, słonecznie, bardzo ciepło. Słońce w Tarnów, Krynica w Zakopanej, dziś maksymalnie 32-33 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najcieplej i najwięcej słońca w Małopolsce i to słoneczko będzie nas rozpieszczało przez najbliższe dni i tak nas będzie rozpieszczało do 17 sierpnia w prognozie długoterminowej. Przynajmniej tak synoptycy nam zapowiadają, że słońce i jeszcze raz słońce. Natomiast chmury, no nie wiem jak w kolejnych dniach, ale dzisiaj na pewno pochmurno, brzydko, no że tak powiem paskudnie nad polskim morzem, no, ale to już chyba turyści się przyzwyczaili, że tam więcej chmur niż tego słońca i dzisiaj pogoda nad polskim morzem nie rozpieszcza, nawet i do tego jeszcze deszcz pada teraz. Tak więc turyści chyba niezadowoleni są z tej pogody i wygląda na to, że te chmury i ten deszcz nad polskim morzem dziś przez cały dzień, przynajmniej tak zdjęcia satelitarne nam pokazują, że te chmury, deszczowe chmury przetaczają się nad północną częścią naszego kraju i będą się przetaczać. Na szczęście u nas na południu słonecznie, ładnie, wakacyjnie, tak więc zapraszamy do Małopolski.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

Zespół Bakara i Parle de Vue Français. No, powiem tak, że przy okazji właśnie tej piosenki, no to pozostańmy w Paryżu, bo przecież Paryż to stolica mody, a jak moda, no to teraz aukcja modowa, wrześniowa aukcja modowa i film, czyli Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Film, który w ostatnim czasie wszedł na ekrany kin. No i właśnie te wyjątkowe stroje z tego filmu będzie można wylicytować, a to wszystko pomiędzy 1 a 15 września. Wyjątkowym strojem i pytanie tylko, do kogo te wyjątkowe stroje trafią, a będzie o co powalczyć, bo to są ubrania noszone przez obsadę właśnie tego filmu. Też pod młotek trafi także czarna taka kreacja Lady Gagi z teledysku do utworu Runaway, czy czarno-biała marynarka, którą nosiła Miranda. Tak więc wszyscy fani tego filmu Diabeł ubiera się u Prady będą też mogli się tak samo ubierać, jak no właśnie osoby, które w tym filmie wystąpiły, a ceny, to dopiero my poznamy tych wyjątkowych kreacji we wrześniu. I a propos filmu, i a propos ciekawostek filmowych, no to kolejna taka ciekawostka filmowa. Coś dla wszystkich fanów Kevina samego w domu, Kevin sam w Nowym Jorku, bo to wiemy, że filmy, które szczególnie oglądamy w Święta Bożego Narodzenia, no bo to obowiązkowo Kevin musi być w Święta Bożego Narodzenia i do tego być może dojdzie jeszcze trzecia część Kevina. Pytanie tylko, czy tak będzie i oby tak było, bo Disney właśnie chce nakręcić nową wersję Kevina samego w domu z Macaulayem Culkinem, oczywiście w roli głównej. A jak sam Culkin w zeszłym roku przyznał, że nie wyklucza powrotu do roli Kevina McAllistera pod warunkiem, że projekt okaże się właściwy. No i mam nadzieję, że ten projekt będzie właściwy. Pytanie tylko, no właśnie, jaka będzie fabuła tego filmu? No i już jest taki pomysł, są ponoć już rozmowy, że to jest taki na razie luźny pomysł na fabułę. Dorosły Kevin, który walczy z pułapkami własnego syna. Proszę bardzo, no to będzie bardzo ciekawe. No mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, no i będziemy mogli obejrzeć trzecią część Kevina. No właśnie, a dokładnie syna Kevina, bo on będzie chyba w roli głównej występował. Tak więc, no, będzie kolejna propozycja świąteczna dla wszystkich fanów Kevina. Przypomnę, Kevin sam w domu to rok 1990, Kevin sam w Nowym Jorku to 1992. No i pytanie teraz, no właśnie, Kevin i kiedy na ekranach kin? No mam nadzieję, że jak najszybciej.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Mewcierz, zapraszam. Rozpoczął się festiwal imienia Jana Kiepury. 59. edycja tego kultowego wydarzenia przyciąga tłumy melomanów. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od wjazdu Jana Kiepury i Marty Eggert pod muszlę koncertową na Deptaku.
6: Kocham operę i są tutaj moi ulubieńcy, nie tylko operowi, ale również estradowi, jest Sobierajski, jest Gaj, jest Tomasz Kuk.
7: Są koncerty i można sobie wybrać, co komu odpowiada. I jest właśnie wybór i to jest

0: fajne.
1: Jesteśmy tutaj i bardzo się z tego cieszymy, że możemy być i przeżyć to w sumie dopiero drugi raz w życiu. Bardzo chętnie tu byśmy chcieli dalej przyjeżdżać. I...
2: przyciąga atmosfera. Jak tu przyjeżdżam, to jakbym wchodziła w muzyczną bajkę.
0: Wykonawcy, cała aura i tutaj klimat.
3: Trzeba tu być w sierpniu?
2: Trzeba,
0: tak,
2: koniecznie.
0: Koniecznie być na festiwalu.
2: Ja jestem 15 raz.
4: W tym roku w trakcie festiwalu zaplanowano w sumie 30 wydarzeń. Poranne o godzinie 10 zaplanowane są w amfiteatrze przy dolnej stacji kolejki na Górę Parkową. Będą to koncerty lub spektakle, które dedykowane są najmłodszym widzom. W samo południe na Deptaku w Krynicy odbywać będą się spotkania z gwiazdami, gdzie będzie można posłuchać rozmów z artystami. Popołudniowe wydarzenia odbywać się będą o 15.30 w Amfiteatrze Krynickim, z kolei o 20.00 w Pijalni Głównej. Festiwal potrwa do soboty 15 sierpnia. Będzie to opowieść o ludziach, miejscach, codzienności dawnych kolejarzy i wspomnieniach, które wciąż są żywe. W czwartek, 13 sierpnia o 18.00 ruszy wystawa pod nazwą Sądecka Kolej w Nowosądeckiej Małej Galerii. Można na niej zobaczyć fotografie wykonane przez Adriana Marasia oraz eksponaty ze zbiorów Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Będzie można je oglądać do 5 września, wstęp jest wolny. Prace zanurzone w głębokiej religijności, naznaczonej duchem baroku, można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. To malarstwo profesora Janusza Matuszewskiego.
5: W głęboko przeżywanej religijności, ale religijności naznaczonej duchem baroku. Nawet można powiedzieć okraszoną mistyką hiszpańskich barokowych mistyków, jak choćby wspomnieć świętego Jana od Krzyża czy świętą Teresę z Awila. Pan profesor rozczytuje się w ich mistycznych pismach i do tych pism układa, realizuje, tworzy jakby ilustracje. Ale te ilustracje znowu mają w sobie wyjątkowy geniusz, bo są to zarówno wielkie formaty sięgające ponad 2 metry wysokości, ale również i formy jakieś miniaturowe.
4: Mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek. Wystawę będzie można oglądać do połowy listopada. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Nie tylko na deskach teatru. Prapremiery tegorocznego festiwalu Talia będą wystawiane w niecodziennych okolicznościach. Aktorzy Tarnowskiego Teatru przybliżą publiczności twórczość Edith Piaf oraz przypomną utwory Krzysztofa Krawczyka. Jak wyjaśnia dyrektor teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, Rafał Balawejder, podczas festiwalu prezentują się teatry z całego kraju, natomiast wydarzenia towarzyszące stanowią okazję do zaprezentowania lokalnego dorobku.
6: Zarówno i Monika Wenta, i Tomek Wiśniewski to są nasi bardzo dobrzy aktorzy i oni będą mieli okazję pokazać się w tych niestandardowych przestrzeniach w ramach pokazów przedpremierowych, żeby trochę zachęcić, kiedy później jesienią będą te premiery, żeby zostały po prostu lepiej przyjęte. Te dwie niestandardowe przestrzenie to jest Tarnowski Amfiteatr i ten koncert Tomasza Wiśniewskiego, Bydziak Krawczyk, zobaczymy 12 września, natomiast 25 września w restauracji Aurora zapraszamy na musical Moniki Wenty, Edith, Życie na różowo.
4: Na część wydarzeń w ramach jubileuszowej 30. edycji Festiwalu Talia wciąż są dostępne bilety. Jak dotąd największą popularnością cieszą się spektakle Lady Mayday Teatru z Sosnowca, Grupa Krwi Warszawskiego Teatru Ateneum i Prawda z Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie w reżyserii Tadeusza Łomnickiego.
7: To były wiadomości kulturalne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Gorąco już się nam zrobiło, 27 stopnie, maksymalnie dziś to 32, 33 stopni, przewaga słońca. W nocy 17, jutro troszeczkę chłodniej, 25, kolejny dzień to 24, ale weekend znów bardzo gorący, 30 stopni, sobota, niedziela. Cały tydzień słoneczny nam się zapowiada. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ciśnienie wynosi 992 hektopaskale.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Przypominam, dziś we kalendarzu Wawrzyńca, a gdy Wawrzyniec, ale i Bartłomiej, ale Bartłomieja mamy dopiero 24 sierpnia, pogodą dopisują, piękną jesień obiecują, tak więc warto sobie zapisać. Wawrzyniec gorący, słoneczny, a na Bartłomieja jeszcze musimy troszeczkę poczekać.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: You take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running, but I know what I'm gonna find. You give me one spit and twice shy loving. Should've listened to my own advice. I guess I'm not quite done hurting, 'cause you've bitten me more than twice.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 15 sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
0: Po reklamie.

Forever Young, czyli my wiecznie młodym. No tak, tak, wiecznie młody, ale nie przy takich wysokich temperaturach się okazuje, bo tak, z jednej strony upały to nie tylko zmęczenie, odwodnienie i większe ryzyko udaru cieplnego, ale z drugiej strony najnowsze badania pokazują i sugerują, że długotrwała ekspozycja na wysokie temperatury może również przyspieszyć biologiczne starzenie się naszego organizmu. No i naukowcy sprawdzili, od jakiej temperatury ryzyko zaczyna rosnąć i jakie mechanizmy odpowiadają za te zmiany. I co się okazuje, że właśnie osoby z najwyższą długotrwałą ekspozycją na upały mogą mieć do około 3 lat większy wiek biologiczny niż osoby z niższą ekspozycją. Tak więc jeżeli chcesz być starszy, no to opalaj się. A jeżeli chcesz być młodszy, unikaj tego słońca. No to jest proste. Najsilniejszy związek okazuje się z przyspieszonym starzeniem biologicznym obserwowano u osób, które przez długi czas, i tutaj liczono miesiące, a nawet i lata liczono, mieszkały w miejscach z dużą liczbą dni, w których indeks gorąca przekraczał 32 stopnie. I to właśnie oznacza efekt szybszego starzenia. No i wiele też tutaj naukowcy mówią, że zależy od wilgotności powietrza i to ma też ogromne znaczenie, bo tak, przy niskiej wilgotności temperatura, która przekracza 30 stopni, może być dobrze tolerowana, ale jeżeli jest duża wilgotność, wysoka temperatura powyżej 30 stopni, to już nie jest zbyt dobrze tolerowane przez nasz organizm i się starzejemy. Tak więc jeżeli ktoś się zastanawiał, a może na stałe wyprowadzić się, no na przykład do Hiszpanii albo do innego gorącego miejsca, no to niech przemyśli dwa razy, bo tam może być starszy nawet o 3 lata. Chodzi o to zużycie biologiczne naszego organizmu. Tak więc u nas, wydaje mi się, nie ma co narzekać. Cały czas jesteśmy, jak w tej piosence, wiecznie młodzi. 11 minut nam zostało do godziny 11. Teraz Belinda Carlisle, a za chwilę punktualnie o godzinie 11 na antenie Radia Denmał Polska wiadomości.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
3: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
4: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
3: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
4: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Tragiczny poranek w Zachodniopomorskiem. Utonął 67-letni mężczyzna. Kierowcy czekają na powrót programu CPN.
2: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Utonięcie w Zachodniopomorskiem. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 5:00 w miejscowości Gąski. Jak przekazała starszy aspirant Izabela Sreberska z Koszalińskiej Komendy Policji, 67-letni mężczyzna wszedł do wody, a z brzegu pilnowała go kobieta.
3: W pewnym momencie zauważyła, że jego głowa znajduje się pod taflą wody. Kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, wyciągnęła mężczyznę na brzeg i rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Do udzielenia pomocy włączyli się również przechodnie. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety, mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie, nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny.
1: Na podstawie ustaleń policji prokurator zdecydował nie kontynuować śledztwa w tej sprawie.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu. Ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
5: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
2: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
6: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
1: Minister energii Miłosz Motyka mówi, że wciąż rozważane jest uruchomienie programu, który pozwala na regulację cen, ale decyzja w tej sprawie zależy też od ministra finansów.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, będzie można zobaczyć na żywo w Woli Rzędzińskiej. W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Miejscowość od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale też goście z innych powiatów i województw. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w porannym programie Słowo za Słowo podkreślił, że jest to żywa lekcja historii.
7: Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, 500 lat temu. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również za granicę. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. Oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Praszmowskiego. Będzie słynna husaria, lisowszczycy.
1: Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej odbędą się w sobotę 15 sierpnia na stadionie LKS Wolania. Piknik historyczny potrwa od 14 do 19, a o 15 będzie wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej.
4: Z życia Kościoła.
1: Proszą o nawrócenie dla swoich najbliższych i o dar potomstwa. Do Matki Bożej w Brusiniku przybywa coraz więcej osób. Szczególnym czasem modlitwy jest odpust w parafii Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej. Proboszcz ksiądz Andrzej Kmiecik przyznaje, że wiele łask wierni już tutaj wyprosili.
8: Sporo próśb, jeśli chodzi o właśnie poczęcie dziecka, bo wiele młodych małżeństw, par ma problemy właśnie, proszą właśnie Matkę Bożą o to, by pomogła im uprosić u swojego syna, naszego Pana, właśnie ten dar dziecka. I też muszę tu powiedzieć, że takie łaski przez przyczynę Matki Bożej Bruśnickiej właśnie się dokonują, choćby i niedawno, 13 maja właśnie urodziła się taka dziewczynka uproszona właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Bruśnickiej, dokładnie 13, wtedy kiedy trwało nabożeństwo fatimskie, między innymi w Bruśniku, to właśnie ta dziewczynka się szczęśliwie urodziła.
1: Uroczystości odpustowe w Bruśniku rozpoczną się w środę 12 sierpnia. Główne uroczystości odpustowe przypadną 15 sierpnia, a sumie odpustowej wówczas o 11 będzie przewodniczył ksiądz Mariusz Żaba z Limanowej, który obchodzi 30-lecie kapłaństwa.
4: RDN na sportowo.
1: Bolesna porażka piłkarzy drugoligowej Sandecji Nowy Sącz. Biało-czarni przegrali 0-3 z niepokonaną dotąd Awią Świdnik w meczu wyjazdowym. Rywale zdobyli gole w 39, 49, a także w 53 minucie. Zagraliśmy bardzo słaby mecz, mówi trener Sandecji Rafał Smalec.
9: Strasznie mi przykro z tego powodu, że kibice, którzy zrobili tyle kilometrów na mecz, musieli oglądać to, co zaprezentowaliśmy, bo to było coś takiego jak w starym kinie pana Mietka. Czyli zebraliśmy się, ograliśmy, pojechaliśmy do domu. Piona, dziękuję bardzo. Ja oczywiście nie strzelam do nikogo, na pewno nie do moich piłkarzy. Jestem odpowiedzialny za plan meczowy, za pomysł na mecz, za budowanie wyjściowej jedenastki i za zmiany. Pełną odpowiedzialność ponoszę za to ja. I wiem, że to jest dopiero początek sezonu i nie ma co panikować, ale to było dramatycznie słabe, ja nie mogłem na to patrzeć.
1: Po trzech kolejkach drugiej ligi Sandecja Nowy Sącz jest ósma, tuż przed Podhalem Nowy Targ. Oba zespoły mają po 4 punkty. Liderem z 9 oczkami jest Awia Świdnik.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Południe skąpane w słońcu, natomiast północ chmury i opady deszczu. W Małopolsce lokalnie może występować częściowe zachmurzenie, ale dziś będzie bardzo gorąco, 32-33 stopnie. Już mamy prawie 29 stopni. W nocy 17, jutro chłodniej, 24, pojutrze to 23. Ale weekend zapowiada nam się znowu bardzo gorąco, sobota, niedziela 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Lama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: PZL Mielec bez nowych zamówień na Black Hawki. Pracownicy boją się o swoją przyszłość.
1: Nie ma zamówień na śmigłowce właśnie Black Hawk w naszej mieleckiej fabryce.
0: Wrócimy jeszcze na Sądecką Górę Tabor i podsumujemy odpustku czci Przemienienia Pańskiego. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Bez zamówień istnienie linii produkcyjnej będzie niemożliwe, alarmują związkowcy polskich zakładów lotniczych w Mielcu. Według nich nad zakładem specjalizującym się w produkcji śmigłowców Black Hawk wciąż wisi widmo likwidacji. Coraz głośniej w przestrzeni publicznej mówi się o przeniesieniu produkcji do Stanów Zjednoczonych. Jak tłumaczy przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PZL Mielec Bartłomiej Duszkiewicz, głównym problemem jest brak konkretnych zamówień ze strony państwa polskiego.
1: Cały czas takie zagrożenie istnieje, ponieważ nie ma zamówień na śmigłowce właśnie Black Hawk w naszej mieleckiej fabryce. No jeżeli tych zamówień nie będzie, szczególnie zamówień przez nasze państwo, no to Amerykanie mogą taką decyzję podjąć. Oczywiście na dzień obecny mamy zamówienia, to są drobne serie, ta linia jest utrzymywana, ale bez zamówień, no to istnienie linii produkcyjnej będzie po prostu niemożliwe.
0: Związkowiec podkreśla, że również sam śmigłowiec produkowany jest w Mielcu, a części do niego dostarczane są z terenu Podkarpacia, dzięki czemu tworzone są miejsca pracy dla mieszkańców, a mieleckie zakłady zatrudniają obecnie około 1650 pracowników.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Turyści coraz częściej zamieniają tradycyjne dwa kółka na elektryki. Rowery z dodatkowym wspomaganiem widać też w gminie Szczawa. Samorząd położony u zbiegu Beskidu Wyspowego i Gorców zawsze przyciągał turystów, którzy chcą wypocząć na łonie natury. Jazda na rowerze to jedna z najbardziej popularnych aktywności w trakcie tegorocznych wakacji, mówił wójt Janusz Opyt w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.
3: Ze względu na już możliwości, bo rowery, ta technika trochę ułatwia to podróżowanie czy delektowanie się tą przyrodą.
4: Czyli coraz więcej elektryków.
3: Coraz więcej elektryków, bo ta dostępność już tych terenów rowerem stała się przez to większa. Nawet dla mniej zaawansowanych rowerzystów czy miłośników takiego spędzania czasu i takiego odkrywania przyrody.
0: Najbardziej popularne ścieżki to ta między Kamienicą a Szczawą. Sporo turystów wybiera też ścieżki wokół góry Mogielica, a niektórzy na dwóch kółkach zdobywają też Gorc.
2: Z życia kościoła.
0: To był wyjątkowy czas modlitwy na Sądeckiej Górze Tabor. Wczoraj zakończył się odpustku czci Przemienienia Pańskiego w parafii świętej Małgorzaty. W ramach uroczystości odprawiono 54 msze święte przy udziale ponad 200 kapłanów. Rozdano 55 tysięcy komunii świętych, mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.
5: Bardzo dziękuję wam, drodzy, za to, że w tych dniach byliście tutaj razem z nami, aby pokłonić się Jezusowi Przemienionemu. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych dni. Dziękuję kapłanom, którzy posługiwali w konfesjonale i sprawowali Eucharystię. Odprawiliśmy 54 msze święte odpustowe. To jest wielka łaska, która w tych dniach spływała na nas i mogliśmy z niej korzystać i z niej czerpać. Sądecka Góra Tabor jest nadal otwarta. Przemieniony Chrystus nadal na nas wszystkich czeka.
0: Odpustku czci Przemienienia Pańskiego był też szeroko relacjonowany w radiu RDN, a także na www.rdn.pl. Transmitowaliśmy też niemal każdego dnia msze święte z placu kolegiackiego przy Sądeckiej Bazylice.
2: RDN kulturalnie.
0: Była muzyka, były wielkie emocje i była publiczność, która nie szczędziła artystom braw. Tarnowscy melomani przeżyli wyjątkowy wieczór. Sala widowiskowa Centrum Sztuki Mościce wypełniła się po brzegi, a ze sceny popłynęły jedne z najpiękniejszych arii w historii muzyki operowej. A wszystko to za sprawą koncertu z cyklu Klasyczna Małopolska. Jak podkreśla pomysłodawca przedsięwzięcia, tenor i prezes Stowarzyszenia Via Musica, Stanisław Sorys, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wielkie dzieła muzyczne nie powinny być dostępne wyłącznie w największych salach koncertowych. Okazuje się, że nie trzeba jechać do Krakowa, Warszawy czy wiedeńskiej opery, by usłyszeć wielką muzykę w wykonaniu znakomitych artystów.
6: Staramy się poprzez ten projekt pokazać, że muzyka klasyczna jest nie tylko dostępna w Krakowie, ale również ona może być dostępna i w podobnym jakby zakresie czy ujęciu prezentowana w mniejszych miejscowościach. Natomiast jeżeli ja mówiłem, że trochę rozszerzamy, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy w 5 miejscowościach Małopolski te koncerty z cyklu z operetką po Małopolsce, a dzisiaj właśnie Klasyczna Małopolska, gdzie gramy 6 koncertów, natomiast 7 jeszcze gościnnie scenie. Dodatkowo gramy również w Filharmonii Krakowskiej.
0: W ramach tegorocznej odsłony klasycznej Małopolski najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe wybrzmią jeszcze w Gorlicach, Miechowie, Chrzanowie, Limanowej, Lusławicach i w Krakowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: No i dzisiaj będziemy mieć taką namiastkę powtórki z upałów, które chyba jeszcze pamiętamy. Co prawda już nie będzie takich tropików, bo temperatura około 30-32 stopni i jest dość parno i trochę może się też chmurzyć. W prognozach co prawda nie ma jakichś opadów, ale wiadomo, jak jest wysoka temperatura, czego można się spodziewać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: No i co, znowu poniedziałek? Ale, drodzy Państwo, już 9 minut po godzinie 12, więc już spora część poniedziałku za nami. A miejmy nadzieję, że ta lepsza przed nami. Lucyna Ruchała, dzień dobry, witam Was serdecznie.

0: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

tajemniczej wakacyjnie zrobiło się na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Strangers by Night to jest nasza wakacyjna muzyczna propozycja, zresztą jedno z wielu, jak dobrze wiecie, nieznajomi nocą. A teraz Sylwia Grzeszczak, cała prawda, prawda o nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Rihanna, Man Down. To jedna z piosenek z ukrytym polskim tekstem. Wielu słów można się tam dopatrzeć, dosłuchać. Zachęcam do śledzenia.

Prawie 25 minut po godzinie 12. Dzisiaj taki dzień, kiedy można pielęgnować wdzięczność i kierować ją w stronę przewodników i ratowników górskich, ponieważ dzisiaj właśnie jest ich dzień. Dlaczego właśnie dzisiaj? Ponieważ dzisiaj w kościele wspominamy świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, który jest też patronem wspomnianych przewodników i ratowników górskich. Na terenie Polski funkcjonuje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na obszarach poza Tatrami, a na obszarze Tatr Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli GOPR i TOPR odpowiednio. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w 1952 roku w Zakopanem. Jest to organizacja, która ma na celu prowadzenie akcji ratowniczych, szkoleń, też działań profilaktycznych, które zapobiegają wypadkom na polskich terenach górskich. I tak w ogóle GOPR tworzy 7 grup regionalnych. Pewnie niektóre Państwo są w stanie wymienić. Są to grupy bieszczacka, krynicka, podhalańska, jurajska, beskidzka, wałbrzysko-kłodzka oraz karkonoska. Ile trwa dziennie służba ratowników górskich? Oczywiście 24 godziny i przez ten cały czas czuwają nad bezpieczeństwem turystów w górach. GOPR korzysta z nowoczesnego sprzętu ratowniczego, na przykład z samochodów terenowych, skuterów śnieżnych czy detektorów lawinowych. Ale żaden sprzęt, drodzy Państwo, nie jest lepszy od używania własnego rozumu, zdrowego rozsądku i kierowania się nim. Także zazwyczaj też

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: 976 hektopaskali pokazuje teraz nasz barometr. Ciśnienie do jutra powinno nieco wzrosnąć. Nie wzrosną za to temperatury. Dzisiaj będzie najcieplejszy dzień, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. To najbliższa przyszłość będzie się malować w temperaturach rzędu od 23 do 27 stopni. Także różnorodność, a na weekend znów gorąco.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Zaczynamy naszą wirtualną podróż po drogach regionu od Tarnowa i tutaj takie trzy ulice wybijają się na utrudnieniowe czoło. Jest to ulica Lwowska, w kilku miejscach zresztą te korki związane są z remontami. Na Krakowskiej też jest ciasno oraz na Klikowskiej. Na innych ulicach w miarę przejezdnie w normalnym tempie, chociaż okolice rond i skrzyżowań też mogą Wam troszeczkę problemów przysporzyć. Jak wygląda sytuacja teraz w Gorlicach? Ulica Parkowa w miarę przejezdna, tylko w samym centrum się korkuje. Już troszeczkę gorzej jest na Kościuszki, to też jest 28 przy dojeździe do centrum. Korkuje się nie od zawodzia, troszeczkę bliżej centrum, więc też tam jeszcze źle nie jest, ale już na Legionów Bieckiej w okolicach ronda robi się tłoczno, również na Sienkiewicza przy dojeździe do ścisłego centrum. Limanowa to Matki Boskiej Bolesnej, dość mocno zakorkowana, Jana Pawła II, tak samo, oraz Marka. Większy ruch też mamy na Kościuszki, ale korków tam nie ma. I naszą podróż kończymy teraz na Nowym Sączu, a w zasadzie na Krajowej 75, wylotówce z Nowego Sącza. Jeśli chcecie się z Nowego Sącza wydostać, to musicie spędzić sporo czasu w korku na Górze Zabełeckiej, w Wielopolu i w Wielogłowach, ale tak samo jeśli chcecie do Nowego Sącza wjechać. Wtedy nawet więcej czasu tam spędzicie. Warto wziąć sobie pod uwagę, to, że tam są remonty i trzeba trochę mieć w zapasie minut. Na obwodnicy północnej też chwilami robi się ciaśniej, teraz jest jeszcze w miarę przejezdnie. Na Pieczkowskiego przy Barskiej też już tempo troszeczkę wolniejsze. Na Lwowskiej w kilku miejscach, na Prażmowskiego tam jest dość duży ruch w kierunku ronda. Na Limanowskiego i na Zygmuntowskiej. No i już jest spokojnie na Zielonej. Już z tego co wiem nie objeżdżacie zamkniętej ulicy, fragmentu ulicy Węgierskiej i Kunegundy. Tam już wyremontowane i można spokojnie przejechać. Dzisiaj odpust w Biegonicach, więc możecie napotkać na ruch większy przy ulicy Biegonickiej, na odcinku biegonickim Węgierskiej ulicy. Aktualnie jest tam dość spokojnie, także możecie się tam kierować jak najbardziej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.

0: Dzisiaj u nas mamy cieplutko, ale to wcale nie przeszkadza w tym, żeby troszeczkę spojrzeć na Rzym, gdzie jest jeszcze cieplej, ale nie o tym, nie o tym. Dzisiaj po zmroku Rzym spojrzy w niebo, ponieważ 10 sierpnia w noc świętego Wawrzyńca można wypatrywać spadających gwiazd, a szczegóły zna Aleksandra Nietopiel.
1: Spadających gwiazd to... Choć największa aktywność Perseidów przypada w tym roku na noc z 12 na 13 sierpnia, meteory można obserwować już dzisiaj. Data 10 sierpnia wiąże się z tradycją nocy świętego Wawrzyńca, męczennika, który zginął w Rzymie. Każdego lata Ziemia przecina orbitę komety Swift-Tuttle i przechodzi przez pozostawione przez nią drobiny materii. Te, spalając się w atmosferze, tworzą świetliste smugi na nocnym niebie, nazywane łzami świętego Wawrzyńca. Można je obserwować po zmroku, najlepiej w miejscach oddalonych od świateł aglomeracji, takich jak Park Akweduktów czy wzgórze Janiculum w Rzymie. Dobrymi punktami obserwacyjnymi są także wzgórza Castelli Romani oraz plaże w Macareze i Passo Scuro. Zgodnie z tradycją widokowi spadających gwiazd towarzyszy wypowiadanie życzeń.
0: W tym tygodniu na niebie będzie jeszcze jedno widowisko. 12 sierpnia w części Włoch można będzie obserwować częściowe zaćmienie słońca. W Rzymie rozpocznie się ono około godziny 19:30, ale z tego co wiem, to i w Polsce częściowe zaćmienie słońca będzie można tego dnia obserwować. Pewnie jeszcze o tym będziemy informować, żebyśmy nie przegapili, chociaż będzie ciężko przegapić.

0: Jeśli ktoś próbował się zalogować na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie mógł, to zaraz wyjaśnimy, co tam się działo.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle.

0: Region jest nasz.
1: Już za chwilę cyberatak na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdzimy też, jak zapowiadają się obchody Święta Wojska Polskiego.
2: Warto przyjść, warto pokazać, w jaki sposób Wojsko Polskie się modernizuje.
1: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ofiarą cyberataku. Kilka godzin temu strona ZUS stała się celem hakerów. Odczuli to klienci, którzy mieli problem z dostaniem się do swoich kont. Rzecznik zakładu Karol Poznański mówi, że atak polegał na przesyłaniu takiej ilości danych, że serwery nie wytrzymały ich naporu.
3: Strona padła ofiarą ataku wolumetrycznego. To jest forma ataku DDoS, czyli Distributed Denial of Service, a atak wolumetryczny to jeden z najczęściej stosowanych tego typu ataków, którego głównym celem jest przeciążenie zasobów sieciowych, takich jak serwery, routery czy łącza internetowe, poprzez wysyłanie do atakowanej strony ogromnych ilości danych.
1: W wyniku ataku nie zostały wykradzione żadne dane przechowywane przez ZUS.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Obchody Święta Wojska Polskiego mają być pokazem nowoczesności polskiej armii. Zapowiedział to wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Z okazji tego święta, jak co roku w najbliższą sobotę, równocześnie w Gdyni i w Warszawie, odbędzie się wojskowa parada i defilada. Paweł Bejda podkreślał podczas konferencji prasowej, że na obchodach będą obecne wojska sojuszne, ponieważ silne sojusze to strategia bezpieczeństwa Polski.
2: Dzięki sejfowi właśnie ten sprzęt, który pokażemy Polakom i pokażemy tym różnym niedowiarkom, ci, którzy wątpili w program sejf, warto przyjść, warto pokazać, w jaki sposób Wojsko Polskie się modernizuje. To jest taki też przekaz po to, żeby ci, którzy w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek chcieliby podnieść rękę na Rzeczpospolitą Polską, po prostu muszą zobaczyć siłę Wojska Polskiego.
1: Szczegółowy program obchodów znajduje się na stronie internetowej resortu obrony.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Od dzisiaj będzie zamknięty odcinek ulicy Wolskiej w Nowym Sączu. Powodem jest remont jezdni realizowany przez PKP PLK. Nie przejedziecie odcinkiem od ulicy Pola do Barbackiego. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podał, jak długo potrwają prace. Na czas utrudnień trzeba jednak korzystać z objazdu ulicami Pola, Konstanty i Barbackiego. Również od dzisiaj będzie też zawężenie na ulicy Długosza w Nowym Sączu na wysokości Sokoła i Kościoła Świętego Kazimierza. Powodem jest początek robót realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
0: Z życia Kościoła.
1: Ponad 2000 dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących może spędzić wakacje, wyjeżdżając zazwyczaj w góry lub nad morze. Caritas diecezji tarnowskiej dofinansowała letni wypoczynek organizowany przez parafie i instytucje kościelne. Wsparcie jest możliwe dzięki datkom przekazywanym przez parafian podczas rozprowadzenia świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Caritas na wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczyła prawie 380 tysięcy złotych.
4: Najczęściej w Polsce w czasie wakacji oczywiście wybierany jest kierunek nad morze, ale także cieszą się bardzo dużą popularnością nasze góry. Bardzo często też odwiedzane są większe miasta historyczne, związane z historią naszej ojczyzny, gdzie dzieci i młodzież poznaje właśnie te najpiękniejsze zabytki naszej kultury, w tym oczywiście także zabytki kościelne, religijne.
1: Mówił dyrektor Caritas diecezji tarnowskiej ksiądz Zbigniew Pietruszka. W Polsce odpoczywały też dzieci z Ukrainy. Łącznie na letni wypoczynek Caritas diecezji tarnowskiej przeznaczy około 500 000 złotych.
0: RDN na sportowo.
1: Sądeczanka Dominika Brzeska została mistrzynią Europy do lat 23 w kajakarstwie slalomowym. Zawodniczka nowosądeckiego startu wygrała konkurencję K1 we francuskim Pinal. W zakończonych niedawno mistrzostwach świata juniorów i młodzieżowców w Krakowie Brzeska była czwarta w tej konkurencji, a zdobyła brąz w kajak cross. W tym roku startowała też w Mistrzostwach Świata Seniorów w amerykańskiej Oklahomie. Dodajmy, że na Mistrzostwach Europy we Francji startowała też inna zawodniczka startu Nowy Sącz, Hanna Danek, która w finale Kanadyjek była ósma, a wcześniej odpadła w półfinale konkurencji K1. W eliminacjach konkurencji K1 odpadli sądeczanie Gabriela Jojczyk i Michał Ciągło, a do półfinału doszła Dominika Danek.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Do około 32 stopni dzisiaj na naszych termometrach w cieniu, ale te wyższe temperatury powinny się pojawić późniejszym popołudniem, przynajmniej takie mamy prognozy. A prognozy na kolejne dni są też dość obiecujące. Będzie ciepło, aczkolwiek nie gorąco. Jutro maksymalna temperatura to około 26 stopni. Najchłodniejszym dniem w najbliższym czasie będzie środa 23-24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć minut po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczołydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 14 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
15: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
14: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
13: To była autopromocja.

0: Kwadrans po godzinie 13. Skoro mamy nowy tydzień, to jest też do zagrania nowa
1: płyta tygodnia.
0: A jest to 8 album studyjny trzykrotnej laureatki nagrody Grammy Ariany Grande. Petal, taki ma tytuł, czyli płatek. Więc kwiatowo pewnie się zrobi, ale bardziej uczuciowo na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz Ariana Grande o wielkich uczuciach. Big Feelings.

0: Big Feelings to jedna z piosenek znajdujących się na nowej płycie Ariany Grande zatytułowanej Petal, a tych piosenek w sumie jest aż 12 i będziemy je prezentować w tym tygodniu, ponieważ jest to nasza
1: płyta tygodnia.

takie powiedzenie, że można wylać dziecko z kąpielą, no i chyba można porównać, właśnie odnieść to powiedzenie do pewnego muzycznego wydarzenia z 83 roku. Muzycy zespołu Kadzia Gugu, znanego z przeboju Too Shy, wyrzucili z zespołu swojego wokalistę Limala. Kojarzymy pana, prawda? Limal rozpoczął wtedy solową karierę, nagrywając dwie przebojowe piosenki Only for Love oraz The Never Ending Story. No i grupa Kadzia Gugu bez Limala też radziła sobie dość słabo. Nagrała jeszcze tylko dwa przebojowe single Big Apple, które za chwilę usłyszymy, oraz The Lion's Mouth, oraz zakończyła działalność. No nie opłaciło się panom, mogli się jakoś porozumieć w inny sposób. Zaczęło się od konfliktów na tle finansowym i też grupa była zazdrosna o to, że Limal był coraz bardziej rozpoznawany, coraz bardziej popularny, no a reszta gdzieś tam w cieniu. Tak to jest z wokalistami.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Zastanawiam się, skąd to chłodniejsze powietrze przybędzie do nas. Pewnie z północnego zachodu, ponieważ już jutro będzie właśnie z tamtych kierunków wiać nieco mocniejszy wiatr. I jutro maksymalne temperatury to około 26 stopni w cieniu. Słońca będzie pod dostatkiem, więc raczej nie będzie to za sprawą deszczu, czy chmur, czy burz to ochłodzenie. A w środę 23 maks.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Krajowa 75. Myślałam, że trochę będą mniejsze korki o tej porze, a tutaj zrobiła się bardzo długa kolejka samochodów w stronę Nowego Sącza. Jest to oczywiście większa. Wcześniej się zaczyna w stronę Tarnowa, co prawda w stronę Wielopola, już na Górze Zabełeckiej. Tutaj już w zasadzie przy samym rondzie jest bardzo ciasno. Tam są remonty. No i jadąc w stronę Nowego Sącza, trzeba już zacząć stać w korku od prawie Kurowa, więc no ta droga się wydłużyła i to znacznie, droga czekania. Na obwodnicy północnej też już jest kolejka samochodów, ciasno robi się na Witosa i na Pieczkowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Barską, na Lwowskiej też w kilku miejscach, w Rynku i nie tylko, na drodze już bezpośrednio prowadzącej do Rynku, ale też przy cmentarzu Gołąbkowickim, jak to zwykle bywa. Limanowskiego i Zygmuntowska też zakorkowana. Trochę wam może przysporzyć trudności płynny przejazd przez skrzyżowanie w okolicach gminy Chełmiec, urzędu gminy Chełmiec, ale jeszcze na przykład na ulicy Węgierskiej nie ma korka, także można sobie spokojnie tamtędy przejechać. Limanowa. Zrobiło się spokojniej w samym centrum, tylko na Matki Boskiej Bolesnej i Marka jeszcze trzeba poczekać. Na ulicy Jana Pawła II jest już nieco spokojniej. W Gorlicach jeszcze chwilami utrudnienia na Krajowej 28, a szczególnie na ulicy Kościuszki przy samym centrum. Na Legionów Ibieckiej też ruch jest wzmożony, a na Sienkiewicza mała kolejka samochodów prowadząca do centrum się ustawia. I na koniec zostawiamy Tarnów i tutaj tradycyjnie ulica Krakowska, ulica Sikorskiego, Szkotnik, Przyszujskiego szczególnie, ale nie tylko, też przy rondzie z Klikowską i Słowackiego, tam jest ciaśniej zdecydowanie. Na Słonecznej i Starodąbrowskiej przy rondzie też trzeba trochę zwolnić, a postać trzeba na Lwowskiej w okolicach ronda, w okolicach osiedla nauczycielskiego. Tam ruch jest wzmożony i utrudniony przez remonty, które tam się odbywają już od dłuższego czasu, ale oraz również przy rondzie z Orkana. Na Gumniskiej przy Mostowej też jest ciaśniej, na Tuchowskiej przy Narutowicza też, ale na Narutowicza jeszcze korków nie ma. Być może w ogóle nie będzie. Sprawdzimy to za jakiś czas.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pana Jacka, małżonka mojej zastępczyni Bożeny Borkowskiej. W tej trudnej chwili pragnę podkreślić, że zmarły był nie tylko mężem i wspaniałym ojcem, ale przede wszystkim nieocenionym wsparciem dla pani wiceprezydent w życiu prywatnym i w pełnieniu odpowiedzialnych obowiązków publicznych. W imieniu własnym, mieszkańców Nowego Sącza oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta składam pani Bożenie Borkowskiej oraz całej rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia. Zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i duchowym wsparciu w tych bolesnych dniach. Niech dobry Bóg obdarzy pana Jacka wiecznym odpoczynkiem, a pani Bożenie i całej rodzinie udzieli siły i pocieszenia. Z wyrazami szacunku i solidarności,
2: Ludomir Handzel, prezydent miasta Nowego Sącza.
0: To było ogłoszenie płatne.

Około 5 minut zostało nam do godziny 14. Warto wspomnieć, że dzisiaj, jeśli chodzi o faunę, to świętują lwy. Światowy Dzień Lwa dzisiaj mamy. Lew jest częścią tak zwanej Wielkiej Piątki, a więc najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki. Jednak nawet on ma swoich wrogów. Niestety są to najczęściej ludzie, którzy kłusują. Chociaż dzisiaj widok lwa spacerującego po ulicach Hiszpanii byłby widokiem takim godnym wiadomości przynajmniej, to kiedyś te dzikie koty występowały również na naszym kontynencie. Dzisiaj ich populacja znacznie się zmniejszyła i lwy występują tylko w Afryce subsaharyjskiej i częściach Indii. Te wielkie koty, bo od nich większe są tylko tygrysy, są ofiarami kłusowników właśnie. Ludzie często zabijają też zwierzęta, którymi posilają się lwy, no i właśnie dlatego to kolejne dzikie zwierzę, które jest zagrożone wygnięciem. Żeby wspomnieć te sympatyczne, ale na odległość dzikie koty, to może dzisiaj by obejrzeć Króla Lwa, niezwykle poruszającą kreskówkę, na której nawet mężczyźni płaczą. Podobno prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Nic bardziej mylnego. A no to jeśli na przykład nie chcecie oglądać, to chociaż posłuchajmy piosenki, która z tym filmem wiąże się nieodłącznie. Can you feel the love tonight?

0: Salmonella i wirusy odpowiedzialne za zatrucie w Międzywodziu. Powiat dąbrowski przygotowuje się do obchodów 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Będzie też interwencja Radia RDN. Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zarośnięty, zaniedbany i utrudniający przejście chodnik w gminie Tarnów oburzył naszą słuchaczkę, która zwróciła się do Radia RDN Małopolska z prośbą o interwencję. Słuchaczka zwraca uwagę na wyrastającą trawę i chwastę między kostkami na chodniku w Woli Rzędzińskiej. Dotyczy to terenu przy przejeździe kolejowym na granicy gminy Tarnów i miasta Tarnowa. Do sprawy w porannym programie Słowo za Słowo odniósł się wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Samorządowiec przyznał, że problem zna i tłumaczy, że to miejsce nie leży w gestii gminy, bo wskazany teren jest własnością Skarbu Państwa w zarządzaniu PKP.
1: Byłem, widziałem. Tam nie jest trawa jak łąka, tylko tam są chwasty prawie że po kolana albo po pas. To nie chodzi o to, że nie ma przejścia przez chodnik. Jest przejście, tylko nie wygląda to estetycznie. Nie można chemicznie tego zrobić, bo to jest zabronione, więc trzeba to zrobić fizycznie. Fizycznie to znaczy jak? Wykosić, to można kosić. Plewić, plewią.
0: Wójt dodaje, że były pisane pisma do zarządcy terenu, żeby uporał się z narastającą na chodnikach trawą, ale gmina nie dostała odpowiedzi.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Salmonelle oraz adenowirusa i rotawirusa potwierdziły badania u pacjentów z ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskim. U ponad 50 osób wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego. Sprawę wyjaśnia sanepid, mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.
3: Trwa cały czas dochodzenie epidemiologiczne. Zostały wydane zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Kuracjusze, u których występują objawy, są izolowani w swoich pokojach. Na miejscu jest opieka pielęgniarsko-lekarska, więc są zaopiekowani. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób objawowych z 53 zmniejszyła się do 24 i na ten moment nowych osób nie przybywa.
0: To pierwsze w tym roku tak duże zatrucie w regionie. Nadal nie wiadomo, co było jego źródłem.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Powiat dąbrowski przygotowuje się do obchodów 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także Święta Wojska Polskiego. W niedzielę najbliższą plac przed Bazyliką Mniejszą Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej od godziny 19:00 wypełni muzyka. Na obchody rocznicy Cudu nad Wisłą zaprasza starosta dąbrowski Lesław Wieczorek.
4: Zagra Krynicka Orkiestra Zdrojowa, duże instrumentarium, wielu muzyków znakomitych, ale też soliści Tomasz Jarosz, Monika Urlik, Martin Fitch, Jakub Milewski, także myślę, że będzie atrakcyjnie, będą utwory patriotyczne, ale też rozrywkowe i oczywiście godne tego miejsca. Już dzisiaj zapraszam mieszkańców. Ten koncert odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia.
0: Natomiast w sobotę 15 sierpnia o 9:10 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych synów miasta Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1914-1918 i 1920 roku w Parku Miejskim. O 9:30 będzie msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
2: Z życia Kościoła.
0: Kościół w Stróżnej koło Bobowej został konsekrowany. To najważniejsze w historii każdej wspólnoty wydarzenie odbyło się w 40-lecie istnienia parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystością przewodniczył biskup Andrzej Jerz. W budowę świątyni zaangażowani byli sami parafianie, pracując na 3 zmiany, czyli dzień i noc bez przerwy. Mężczyźni budowali, a kobiety przygotowywały dla nich posiłki. Jak podkreśla ksiądz Józef Uryga, proboszcz parafii w Stróżnej, decyzja o budowie kościoła zapadła w trudnych czasach.
5: Teraz może już nie widać, ale starsi wspominają, że w porównaniu do innych miejscowości tu była duża bieda. Kamienista droga, błoto. Pomalutku się ta wioska jakoś tak po wojnie, po tym czasie komunizmu dźwigała. Ludzie dali pracę, ile mogli to dali grosza, a parafia Bobowa też wspierała bardzo mocno. I tak ten kościół został zbudowany. Patrząc na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu, tu jest dokładnie geograficzne centrum Stróżnej. Szkoła jest starsza od kościoła, sklep jest starszy od kościoła, kościół zdejmuje budowlą w tym centrum, ale taką najświętszą, najzacniejszą.
0: Kościół został zbudowany w latach 1983-96 według projektu Marka Jasiewicza. To były wiadomości kolejne za niespełna pół godziny.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dzisiaj możemy się albo cieszyć wysokimi temperaturami, albo nimi męczyć w zależności od indywidualnych predyspozycji. Jutro już takie wysokie temperatury nie będą, ale będzie jeszcze całkiem cieplutko. Maksymalnie do około 26 stopni w cieniu. Słońca też nie powinno zabraknąć, a wiatr powieje nam nieco mocniej. W środę już się ochłodzi do 23-24, później znów cieplej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Ostatnimi czasy z Jerzym Orszówką podróżowaliśmy koleją, a dzisiaj będzie kolej na inny środek lokomocji, który może za bardzo z podróżowaniem się nie kojarzy, ale 1,7 ma do setki. Już za chwilę będzie to muzyczne spotkanie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Jedni marzą o lokomotywie, inni o aucie terenowym na górskie wyprawy, jeszcze inni o samochodzie sportowym, niektórzy chcą wozić swoją ukochaną, uwaga, ciągnikiem. Coś w rodzaju rolnik szuka żony. To jest bardzo poważna sprawa, bo pojemność 2400, do tego czarny. Kolor czarny nie należy do bezpiecznych barw, nawet należy do niebezpiecznych, bo mało widoczny. A o wypadki w rolnictwie latem nie trudno. Niewłaściwa obsługa maszyn rolniczych, brak nadzoru nad dziećmi w tym okresie prowadzi nierzadko do tragedii. Do wypadków dochodzi w gospodarstwach rolnych, ale i na drogach z udziałem maszyn rolniczych i ciągników. A wracając do przewożenia dziewczyny ciągnikiem, to zły pomysł, bardzo zły. Zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne, chyba że ciągnik przystosowany jest do przewozu więcej niż jednej osoby, ale tych jest bardzo mało. Ciągnik rolniczy to zazwyczaj pojazd przystosowany do przewożenia tylko jednej osoby. Niestety zdarza się, że w kabinie widać ich więcej, a i do kabiny przyklejone są kolejne. W związku z brakiem miejsc siedzących najczęściej siadają one na błotnikach, stopniach, ramie lub innych elementach konstrukcji, a czasem nawet wprost na maszynach sprzężonych z pojazdem. To są szczególnie niebezpieczne zachowania dla wszystkich użytkowników dróg. Apelujemy do rozsądku i wyobraźni. Przypomnę, że polskie prawo tego zakazuje i wszelkie próby łamania tego przepisu są coraz częściej surowo karane przez policję.
0: Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska.
1: Ciągnik Blenders.

Yeah. It's coming.

Za około 3 minuty będzie godzina 14.30, a podczas wiadomości o 14.30 przeniesiemy się między innymi na pewien festiwal, który potrwa do najbliższej soboty.

0: Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tragicznego wypadku na Jeziorze Rożnowskim w okolicy miejscowości Tabaszowa. Jak już informowaliśmy, wczoraj utonęła tu 42-letnia kobieta.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący skuterem wodnym, pływając po jeziorze, gwałtownie skręcił, w wyniku czego pasażerka wypadła ze skutera i zniknęła pod taflą wody. Niestety, pomimo podjętej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, kobiety nie udało się uratować. Po kilku godzinach jej ciało odnaleziono w jeziorze. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ciało kobiety oraz skuter wodny zabezpieczono do dalszych badań.
0: Wyjaśniała Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kobieta nie miała na sobie kamizelki asekuracyjnej. Sądecki WOPR informował, że jej ciało wyłowiono z głębokości około 10 metrów. Dokładne okoliczności i przyczyny będą ustalane. Tymczasem dębicka policja ustala okoliczności i przebieg groźnego incydentu, jaki miało miejsce w miniony weekend, w wyniku którego ucierpiała młoda kobieta. 35-latka została dźgnięta nożem podczas awantury, która wywiązała się między kilkunastoma mężczyznami.
2: W sobotę przed północą dyżurny dębickiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury między kilkoma osobami, do której doszło na osiedlu przy ulicy Cmentarnej. Na miejsce skierowani zostali policjanci i ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa osób miała zaatakować znajdującego się tam mężczyznę. Przebywająca w pobliżu 35-letnia kobieta najprawdopodobniej, chcąc przerwać atak napastników, została raniona ostrym narzędziem w okolicy pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.
0: Informuje Magdalena Baran z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Kobieta po zaopatrzeniu została zwolniona do domu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Z powodu suszy i upałów owoców i warzyw jest coraz mniej i są coraz droższe. Choć ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
4: Owoce są bardzo drogie. Owoce są dlatego, że śliwka, żeby kosztowała w sierpniu 8-9 zł, no to jest nie do pomyślenia.
5: Tydzień temu kupowałam wiśnie tutaj na 12 zł, dzisiaj są na 14. Pamiętam, że w zeszłym roku jak chciałam kupić, to w ogóle mnie zabiła cena, bo była za, nie wiem, 18 czy 19 zł.
6: Pomidory tanie są, pomidory są tanie, ogóreczki tanie, a tak to z owoców właśnie to drogie. No. Czy porzeczka, czy tego tam 13, 15 zł, czy borówka 20, 30 zł za kilogram, to jest drogo.
0: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie ustala cen na stoiskach i podaje koszt wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem.
3: RDN kulturalnie.
0: W Krynicy rozpoczął się festiwal imienia Jana Kiepury. Festiwal przyciąga melomanów z całej Polski i nie tylko. Będzie gościć też wyśmienitych artystów z różnych zakątków globu. W wielu wydarzeniach uczestniczyć będzie też kultowa dla uzdrowiska Krynicka Orkiestra Zdrojowa imienia Adama Wrońskiego pod batutą Mieczysława Smydy.
7: Rozbieżność stylistyczna jest dosyć spora, od utworów operowych czy operetkowych po stricte rozrywkowe czy etniczne, więc tak naprawdę przygotowania trwały kilka miesięcy, bo żeby taki koncert też zagrać, to trzeba przygotować materiały nutowe, trzeba przeprowadzić próby, musimy to wszystko

0: Wyćwiczyć tych utworów rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo, a jedną z takich większych trudności rzeczywiście dla muzyka to jest jakby rozbieżność stylistyczna. Po prostu tych koncertów jest sporo.
1: Wydarzenia potrwają do soboty 15 sierpnia.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Dzisiaj trochę się chmurzy w całym regionie, ale jeszcze dzisiaj padać nie powinno. Zresztą jutro i pojutrze też padać nie powinno, ale zrobi się zdecydowanie chłodniej. Dzisiaj termometry pokażą w cieniu nawet do 32 stopni późniejszym popołudniem. Wiatr dzisiaj nie będzie nas dodatkowo chłodził, ale jutro już ta sytuacja może się zmienić.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pana Jacka, małżonka mojej zastępczyni Bożeny Borkowskiej. W tej trudnej chwili pragnę podkreślić, że zmarły był nie tylko mężem i wspaniałym ojcem, ale przede wszystkim nieocenionym wsparciem dla pani wiceprezydent w życiu prywatnym i w pełnieniu odpowiedzialnych obowiązków publicznych. W imieniu własnym, mieszkańców Nowego Sącza oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta składam pani Bożenie Borkowskiej oraz całej rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia. Zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i duchowym wsparciu w tych bolesnych dniach. Niech dobry Bóg obdarzy pana Jacka wiecznym odpoczynkiem, a pani Bożenie i całej rodzinie udzieli siły i pocieszenia. Z wyrazami szacunku i solidarności,
2: Ludomir Handzel, prezydent miasta Nowego Sącza.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Po reklamie.

0: Sophia Lisbeth śpiewała o czasie. No i podejrzewam, że teraz są takie miejsca w naszym regionie, gdzie tego czasu trzeba spędzić trochę więcej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Przed mikrofonem Krzysztof Niedzielan.
3: Dzień dobry. W stanie w korkach to jeszcze nie jest aż tak źle, bo może być zawsze gorzej. I niestety dziś po południu taka interwencja na drodze powiatowej w Starej Wsi w powiecie nowosądeckim. To jest droga między Ptaszkową i Kruszlową, w sensie Stara Wieś znajduje się między tymi miejscowościami. Samochód wypadł z drogi, no i na miejsce przyjechali strażacy i inne służby. Tutaj ze wstępnych informacji, tak ze zgłoszenia tutaj wynika, że nie było osób poszkodowanych, oby się potwierdziło, ale na drodze powiatowej w Starej Wsi w związku z trwającą interwencją są utrudnienia w przejeździe. A dodatkowo dziś w okolicy ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu, mniej więcej na wysokości kościoła świętego Jana Pawła II i gdzieś w pobliżu rzeki Łubinka był pożar trawy, na szczęście ugaszony, i tutaj strażacy informują, że nie było rannych, ale zadymienie było spore. No to teraz te korki. Bardzo duży korek jest na drodze krajowej 75 od Kurowa w kierunku Nowego Sącza, ale też od Góry Zabełeckiej w przeciwnym kierunku, no bo w Wielogowach, Wielopolu, jak wielokrotnie już informowaliśmy, jest remont, no i przy większym natężeniu ruchu no robią się naprawdę duże problemy. Tłoczno też w Nowym Sączu na Witosa przy dojeździe do skrzyżowania z Pieczkowskiego i Barską, ale też Barska w okolicach tego skrzyżowania, i to od jednej i drugiej strony. Ponadto w Nowym Sączu rondo przy zamku, rynek Piotra Skargi, czyli dojazd do ronda przy zamku Lwowska, właśnie w okolicy rynku, mostu nad bulwarem Narwiku, czy na przykład ronda przy galerii, ale jak już o rondach mowa, to też tłoczno rondo na rondzie Solidarności i w jego okolicach. Przepraszam, rondo przy szpitalu i stadionie w Nowym Sączu, ale też ulica Kościuszki czy Jagiellońska przy Plantach, Nawojowska przy Europie, ale także dojazd do ronda przy Piłsudskiego, no i Węgierska, korek już w okolicach galerii na pasie w kierunku Starego Sącza. Teraz Tarnów i okolice, tutaj na ulicy Lwowskiej korkuje się wyjazd z miasta w kierunku Ładnej na drodze krajowej 73, ale w tych okolicach właśnie też na ulicy Lwowskiej na odcinku przed rondem przy Orkana w kierunku osiedla Niepodległości, no bo właśnie tutaj też trwają remonty. Skrzyżowanie Nową Dąbrowskiej ze Spokojną, rondo przy Elektrycznej i Klikowskiej, Kwiatkowskiego w Mościcach, a także odcinek ulicy Kardynała Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Chyszowską i przy przejeździe kolejowym. Rondo przy ulicach Szkotnik i Słowackiego, Aleja Solidarności i ulica Szujskiego w kierunku Szkotnik. W Tarnowie również korki na rondzie przy Krakowskiej i na Narutowicza, na samej ulicy Narutowicza, a także w tych okolicach na Konarskiego i Gumnińskiej.
0: Sporo informacji, te wszystkie przygotował i przedstawił Krzysztof Niedzielan. Dziękujemy.
3: Do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie. Za około 3 minuty będzie godzina 15, a dzisiaj w psalmie responsoryjnym powtarzamy refren: miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. Możemy sobie też przypomnieć słowa: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy według tych słów jesteśmy błogosławieni? Czy według słów z dzisiejszego psalmu mamy podstawy, żeby nam Pan Bóg błogosławił?
3: Strzeż

0: gotowy na śmierć. Nikt z nas nie lubi myśleć o śmierci. Ale prawda jest taka, że pewnego dnia ty i ja wydamy swój ostatni oddech na tej ziemi. Zdarza się nam żartować o śmierci, ale kiedy spojrzymy jej w oczy, a to się stanie pewnego dnia, nie będzie ci do śmiechu. Kiedyś panicznie bałem się śmierci. Szczególnie dobrze zapamiętałem pełną turbulencji podróż samolotem kilka lat temu. Byłem przerażony. Ale później coś się zmieniło. Pewnego dnia postanowiłem, że powierzę swoje życie Jezusowi. Pytasz, co to oznacza? Po prostu szczerze powiedziałem: Panie, wszystko, co mam i wszystko to, kim jestem, oddaję Tobie. A to w konsekwencji oznaczało dla mnie zaufanie Mu i świadomość, że ponieważ On umarł za mnie, ja będę żyć wiecznie. Nawet nie zauważyłem, kiedy opuścił mnie lęk przed śmiercią. Nie zrozum mnie źle, mam po co żyć i tak wiele jeszcze chciałbym zrobić. Ale kiedy nadejdzie mój ostatni dzień, jestem gotowy odejść. A co z Tobą? Jesteś gotowy?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
9: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
8: Robert Warzała prosi i apeluje.
9: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
8: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
9: I podziękuj sobie.
8: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
10: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Krzysztof Niedziela ponownie przed mikrofonem, czyli pewnie jakaś aktualizacja będzie naszych informacji drogowych.
3: Tak, choć postanowiłem coś więcej na temat remontów, no bo korki zarówno w Nowym Sączu, jak i Tarnowie w godzinach szczytu zazwyczaj są w tych samych zwyczajowych miejscach i nie inaczej jest dzisiaj, ale warto wspomnieć, czy warto przypomnieć jeszcze o innych miejscach, które generują kierowcom kłopoty. Na przykład w powiecie brzeskim na drodze wojewódzkiej 768 trwa inwestycja, rozbudowa. To jest między miejscowościami Rudy Rysie i Niedzieliska. I tam są zawężenia, ograniczenia prędkości, no i tworzą się też korki. Na drodze wojewódzkiej 975 w okolicy Bieśnika i Paleśnicy. To właściwie już od dłuższego czasu trwa tam budowa ścieżki rowerowej. No i też w tych okolicach z tego powodu tworzą się korki na obu pasach ruchu. Teraz Nowy Sącz i dziś, zgodnie z zapowiedziami, został zamknięty odcinek ulicy Wolskiej w Nowym Sączu. To są remonty realizowane przez PKP PLK po pracach na torach kolejowych, ale też oczywiście pojazdy ciężkie przejeżdżały przez ulicę Nowego Sącza, żeby te roboty zrealizować, więc w zeszłym tygodniu mieliśmy naprawiony odcinek ulicy Węgierskiej, teraz przyszła kolej na ulicę Wolskiej, to jest odcinek od ulicy Pola do ulicy Barbackiego. Tutaj Miejski Zarząd Dróg w swoim komunikacie nie podał, jak długo potrwają prace. Wiemy natomiast, że jest objazd ulicami Pola, ulicą Konstanty i Barbackiego. Co istotne, tych napraw poszczególnych ulic Nowego Sącza w najbliższym czasie będzie więcej. W dalszej perspektywie też ulica Wolskiej na odcinku właśnie już od Barbackiego w stronę torów kolejowych ma być naprawiana, ale to nieco później. Wiemy, że na 17 sierpnia planowane są prace przy ulicy Waryńskiego, ale też Świętej Heleny, Akcentowicza czy Jagodowej. 24 sierpnia mają ruszyć roboty przy Asnyka i Wrześniowskiej, a 31 sierpnia na Żeglarskiej czy Kościuszki i Jesionowej. Szczegółowo też informujemy o tym na naszej stronie rdn.pl. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informował również, że od dziś możecie trafić na zawężenie jednego z dwóch pasów ruchu na ulicy Długosza. To jest przy kościele Świętego Kazimierza na wysokości również Sokoła i Szkoły. Tam był planowany początek robót realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ponadto dalej zamknięta jest ulica Dunajewskiego prowadzącego od rynku w kierunku ulicy Wąsowiczów i tutaj na razie się jeszcze nic nie zmieniło. Ta ulica dalej jest zamknięta i powiem coś, co może zainteresować kierowców Nowego Sącza. Na razie nie ma takich szczegółowych informacji, ale prezydent Nowego Sącza na Facebooku informował, że zostały podjęte decyzje o tym, że jeszcze w tym roku mają być wykonywane remonty ulic Lwowskiej i Pieczkowskiego. Lwowska, tutaj chodzi o odcinek od cmentarza w kierunku granic miasta, a jeżeli chodzi o Pieczkowskiego, no to oczywiście od Barskiej do Nowochruślickiej. Faktycznie te ulice są w bardzo kiepskim stanie, więc tutaj miały ruszyć już przygotowania do ich napraw. Tutaj terminów jeszcze dokładnych nie znamy.
2: No z pewnością będziemy Was o nich informować, jeśli tylko będziemy już znać szczegóły. Krzysztof Niedziela na pewno będzie to ogarniał i dziękujemy za informację.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
0: O reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Tak wysokie temperatury, jakie dzisiaj mają miejsce w całym naszym regionie, czyli nawet do 32 stopni w cieniu, to dopiero zawitają w weekend, bo będzie teraz takie minimalne ochłodzenie. Nie będzie jakoś strasznie zimno, bo najchłodniejszy dzień to taki, w którym będzie do 23-24, będzie to środa, jutro 26, w czwartek podobnie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
5: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
4: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
5: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Dość tłoczno na tarnowskich drogach. Ulica Lwowska w kilku miejscach Was zatrzyma. Też Starodąbrowska i Słoneczna przy Rondzie. Księdza Romana Sitki, tam też trochę więcej samochodów niż zwykle. Słowackiego, Klikowska i Szkotnik. Te ulice przy Rondzie są naprawdę zakorkowane, szczególnie Klikowska i Szkotnik. Na Szujskiego, na Mościckiego, na Krakowskiej też trzeba trochę poczekać. Wzmożony ruch mamy na ulicy Narutowicza oraz na Tuchowskiej. Na Gumnińskiej też w kilku miejscach jest tłoczno, szczególnie przy Mostowej i na samej Mostowej też w kilku miejscach przy skrzyżowaniu i przy Rondzie. Zaglądamy teraz do Gorlic. Tutaj korkuje się druga strona miasta o tej porze. Ulica Parkowa, dość tłoczna. Tłoczno, ale nie ma jakiegoś wielkiego korka na ulicy Kościuszki, jadąc od Zawodzia. No ale wiadomo, tempo jest zdecydowanie wolniejsze niż o innych porach. Na Legionów i na Bieckiej też jest ciasno i to mocno ciasno, na Legionów szczególnie. Zaglądamy teraz do Limanowej na Marka i na Jana Pawła II. Te dwie ulice najwięcej problemów z płynnym przejazdem Wam teraz przysporzą, ale jeszcze na Witosa przy dojeździe do Ronda w Sowlinach oraz na Piłsudskiego i ulicy Krakowskiej, też właśnie przy tamtym rondzie, na Lipowej no też jest ruch większy. I kończymy naszą podróż na Nowym Sączu, który wciąż jest zakorkowany, szczególnie w kilku miejscach, tych zazwyczaj newralgicznych. W Biegonicach ulica Węgierska, ale to już nie jest jakiś wielki korek, jednak no, trzeba trochę poczekać. Na Pieczkowskiego mocno zakorkowana. Korek mamy też na ulicy Witosa przy Barskiej i Barska też od obu stron się nam dość mocno korkuje. Obwodnica Północna, a jakże zakorkowana. Krajowa 75, remonty plus godziny szczytu, no to właśnie tworzą duże korki, generują bardzo duże utrudnienia w przejeździe. I jeszcze rondo w okolicach zamku, tam też jest ciasno. I skrzyżowanie na koniec przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Tam na Limanowskiej już duża kolejka samochodów się ustawiła, na Marcinkowickiej, Papieskiej też i Krakowska też, tam jest mała kolejka samochodów przy skrzyżowaniu. Więc zbrójcie się w cierpliwość, bo cóż pozostaje.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pana Jacka, małżonka mojej zastępczyni Bożeny Borkowskiej. W tej trudnej chwili pragnę podkreślić, że zmarły był nie tylko mężem i wspaniałym ojcem, ale przede wszystkim nieocenionym wsparciem dla pani wiceprezydent w życiu prywatnym i w pełnieniu odpowiedzialnych obowiązków publicznych. W imieniu własnym, mieszkańców Nowego Sącza oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta składam pani Bożenie Borkowskiej oraz całej rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia. Zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i duchowym wsparciu w tych bolesnych dniach. Niech dobry Bóg obdarzy pana Jacka wiecznym odpoczynkiem, a pani Bożenie i całej rodzinie udzieli siły i pocieszenia. Z wyrazami szacunku i solidarności,
2: Ludomir Handzel, prezydent miasta Nowego Sącza.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Już za chwilę Szczawnica i spotkanie marszałka Sejmu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Zaprosimy też do Woli Rzędzińskiej. Odbędą się tam obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Czas, który jest bezpieczny, wolny od ciągłego zagrożenia. Tak o wypoczynku ukraińskich dzieci, które przebywają na koloniach w Polsce, mówił przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Rusłan Stefańczyk z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym odwiedził ukraińskie dzieci w Szczawnicy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że różnie może układać się w relacjach między politykami, ale spory nigdy nie powinny przenosić się na życie zwykłych ludzi i na tym poziomie trzeba szukać porozumienia.
2: Właśnie takie spotkanie są początkiem odrabiania tego, co straciliśmy. Jestem przekonany, że nie bezpowrotnie. Dlatego to obydwaj z Rusłanem robimy. Dlatego, że uważamy, że musi być kanał komunikacji między parlamentem ukraińskim i parlamentem polskim i że nie ma takiej sytuacji złej, z której by nie było wyjścia.
1: Ukraińskie dzieci, których ojcowie są na froncie, jeszcze przez tydzień pozostaną w Polsce.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, będzie można zobaczyć na żywo w Woli Rzędzińskiej. W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miejscowość od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale też goście z innych powiatów i województw. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w porannym programie Słowo za Słowo podkreślił, że jest to żywa lekcja historii.
3: Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, 500 lat temu. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również za granicę. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. Oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Praszmowskiego. Będzie słynna husaria, Lisowszczycy.
1: Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej odbędą się w najbliższą sobotę na stadionie LKS Wolania. Piknik historyczny potrwa od 14 do 19, a o 15 będzie wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Turyści coraz częściej zamieniają tradycyjne dwa kółka na elektryki. Rowery z dodatkowym wspomaganiem widać też w gminie Szczawa. Samorząd położony u zbiegu Beskidu Wyspowego i Gorców zawsze przyciągał turystów, którzy chcą wypocząć na łonie natury. Jazda na rowerze to jedna z najbardziej popularnych aktywności w trakcie tegorocznych wakacji, mówił wójt Janusz Opyt w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz.
4: Ze względu na już możliwości, bo rowery, ta technika trochę ułatwia to podróżowanie czy delektowanie się tą przyrodą.
5: Czyli coraz więcej elektryków.
4: Coraz więcej elektryków, bo ta dostępność już tych terenów rowerem stała się przez to większa. Nawet dla mniej zaawansowanych rowerzystów czy miłośników takiego spędzania czasu i takiego odkrywania przyrody.
1: A najbardziej popularne ścieżki to ta między Kamienicą a Szczawą. Sporo turystów wybiera ścieżki także wokół Góry Mogielica, a niektórzy na dwóch kółkach zdobywają też Gorc.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W gminie Grybów rusza przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wawrzce. Ochotnikom brakuje odpowiedniego garażu na przechowywanie sprzętu. Niewielkie gabaryty remizy sprawiają, że wyjazd do akcji jest utrudniony, mówi wójt Jacek Migacz.
6: Obecny garaż jest ciasny, tylko się mieści samochód pożarniczy i strażacy muszą wyjechać z garażu, żeby się przebrać. Jest to dobudowana inwestycja z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskaliśmy tam środki z programu Polskie Remizy. Resztę kwoty to jest nasz wkład własny.
1: A koszt robót to niespełna 400 tysięcy złotych. Wszystko ma być gotowe w ciągu 4 miesięcy.
0: Z życia Kościoła.
1: To był wyjątkowy czas modlitwy na Sądeckiej Górze Tabor. Wczoraj zakończył się odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W ramach uroczystości odprawiono 54 msze święte przy udziale ponad 200 kapłanów. Rozdano 55 tysięcy komunii świętych, mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.
5: Bardzo dziękuję wam, drodzy, za to, że w tych dniach byliście tutaj razem z nami, aby pokłonić się Jezusowi Przemienionemu. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych dni. Dziękuję kapłanom, którzy posługiwali w konfesjonale i sprawowali Eucharystię. Odprawiliśmy 54 msze święte odpustowe. To jest wielka łaska, która w tych dniach spływała na nas i mogliśmy z niej korzystać i z niej czerpać. Sądecka Góra Tabor jest nadal otwarta. Przemieniony Chrystus nadal na nas wszystkich czeka.
1: Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego był też szeroko relacjonowany w Radiu RDN, a także na www.rdn.pl. Transmitowaliśmy też niemal każdego dnia msze święte z Placu Kolegiackiego przy Sądeckiej Bazylice.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Chmurzy się, ale podobno padać nie powinno, z naciskiem na podobno. Jutro i pojutrze też bez deszczu, ale już trochę chłodniej, najchłodniej. W środę 23-24 w zależności od regionu, wiadomka, będzie cieplej w Tarnowie, drodzy Państwo. Od czwartku znów temperatury w górę, a w weekend powyżej 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Prawie 7 minut po 16. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro o tej samej porze. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W tej odsłonie wakacyjnego męskiego grania odcinek zatytułowany Pocztówka z wakacji. Wypełnią go piosenki, w których kobieta, dziewczyna czy też idealna postać jak królowa fal, jako obiekt męskich westchnień pojawia się w tekstach wakacyjnej scenerii. Piosenkę Zielone Wzgórza nad Soliną Wojciech Gąsowski, który nagrał ją z zespołem Tajfuny w audycji Bez Tajemnic w radiowej jedynce, tak wspominał. Mieliśmy nagrać 4 piosenki i z tych piosenek miała powstać płyta dla polskich nagrań. Problem w tym, że zespół miał tylko 3 utwory. Jednego brakowało i właśnie do studia wkroczył Andrzej Korzyński, wówczas dyrektor studia Rytm. Przyniósł gotową propozycję i zasugerował, żeby to właśnie ten utwór został nagrany jako brakujący element. Według Wojciecha Gąsowskiego nie była to piosenka, która od razu zdobyła serca zespołu. Wręcz przeciwnie, nie spodobała się. Jednak sprzeciw nie wchodził w grę, bo od pozycji Korzyńskiego zależało naprawdę wiele. Wydana na epce w marcu 1967 roku, w kwietniu została radiową piosenką miesiąca, powtórzyła ten wynik w maju i ostatecznie zdobyła tytuł radiowej piosenki roku. Ten romantyczny, jakby nie było, przebój obok nostalgicznej atmosfery niósł też słowa pokrzepienia. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Słowa Janusz Kondratowicz, muzyka Czesław Grudziński. Zielone Wzgórza nad Soliną, Wojciech Gąsowski z zespołem Tajfuny.

Kompozytor piosenki Spacer dziką plażą i współzałożyciel zespołu Bizony, Bohdan Kendelewicz, tak niegdyś wspominał. Siedziałem w pokoju z gitarą i kombinowałem jakąś melodię. Do głowy przyszła mi taka ni to ukraińska, ni białoruska przyśpiewka. W sam raz nachwytliwy wstęp. Reszta napisała się sama w ciągu paru chwil. W próbach uczestniczył pewien gość, który nie był członkiem zespołu, ale był bratem lidera zespołu Zbigniewa Bizonia. Do historii przeszedł jako Zygmunt Kramer. To on wymyślił tekst Spaceru dziką plażą z romantyczną frazą: przytuleni, zamyśleni, zakochani idą brzegiem ku jesieni. Stan Borys, który wyśpiewał ten przebój, tak mówił: w ogóle nie chciałem zgodzić się na tę piosenkę. Ja i banalna melodyjka zaczynająca się od tego trywialnego la la la la. Uległem szantażowi i nagraliśmy to sali babkami. Wkrótce potem dawaliśmy koncert w hali Stoczni Gdańskiej. Transmitowała to na żywo telewizja. Ja śpiewałem Spacer dziką plażą, że wyśpiewałem przebój. Miałem się przekonać już podczas powrotu do domu. Kiedy kierownik pociągu dowiedział się, że jestem w przedziale, podziękował za piosenkę i osobiście przygotował mi herbatę z cytryną. Na pytanie, dlaczego ta piosenka do dziś się podoba, Stan Borys tak odpowiedział: bo każdy kiedyś chodził po plaży, oglądając ślady swoich stóp albo szukając śladów stóp tej, która odeszła. Spacer dziką plażą był radiową piosenką miesiąca w czerwcu 1968 roku. W styczniu roku następnego został wydany na singlu.

Wydana na singlu w sierpniu 1968 roku piosenka Czerwony Gitar, Wróćmy na Jeziora, była jednym z większych przebojów zespołu w końcu lat 60. Przepełniona nostalgią niosła jednak obietnicę ponownej mazurskiej przygody pod żaglami w kolejnym roku. Jako ciekawostkę należy wspomnieć fakt, że teledysk do piosenki nie został nakręcony na Mazurach, lecz nad Zalewem Zegrzyńskim. Słowa Jan Świąć, muzyka Krzysztof Klęcząt, Czerwone Gitary i Wróćmy na Jeziora.

Za chwilę w tekście piosenki ponownie pojawią się Mazury. Tym razem w dowcipnym, satyrycznym hicie o miłości górala z Tatr do córki mazurskiego rybaka. Piosenka zespołu Wały Jagiellońskie, pochodząca z albumu wydanego w 1984 roku Dziękujemy za umożliwienie, uznawana jest za jeden z największych przebojów zespołu i nosi tytuł Córka rybaka. Po raz pierwszy została wykonana w 1984 roku na 21. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas koncertu Mikrofon i Ekran. Była numerem 1 radiowej listy przebojów programu pierwszego. Muzyka i słowa Rudy Schubert, Córka rybaka i Wały Jagiellońskie.

pokazała się również na singlu. W piosence właściwie trudno powiedzieć, czy Blond Cudo, Królowa Fal, pierwsza z wszystkich dam, o której śpiewa Grzegorz Wawrzyszak, to postać z wakacyjnych wspomnień, czy wyłącznie mieszkanka wyobraźni autora piosenki. Jesienią 1985 roku Pocztówka z wakacji przez 5 tygodni plasowała się w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Słowa Wojciech Filipowski, muzyka Adam Patoch, czyli kryjący się pod tym pseudonimem producenci muzyczni i kompozytorzy Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrocki. Oto Pocztówka z wakacji i Papa Dance.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
7: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 18 września taneczna energia przejmie kontrolę. Cybul na żywo. Klubowe hity i show, które porwie cały amfiteatr. Przyjdź i poczuj moc muzyki, która podbija listy przebojów. Tego wieczoru Nowy Sącz zatańczy razem.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, kapela Jafer, kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie. Już za chwilę interwencja radia RDN. Chodzi o zachwaszczony chodnik w Woli Rzędzińskiej.
4: Tam są chwasty prawie że po kolana albo po pas.
0: Wrócimy też do tragicznego zdarzenia na Jeziorze Rożnowskim. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Policja pod nadzorem prokuratury badają okoliczności tragicznego wypadku na Jeziorze Rożnowskim w okolicy miejscowości Tabaszowa. Jak już informowaliśmy, wczoraj utonęła tu 42-letnia kobieta.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący skuterem wodnym, pływając po jeziorze, gwałtownie skręcił, w wyniku czego pasażerka wypadła ze skutera i zniknęła pod taflą wody. Niestety, pomimo podjętej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, kobiety nie udało się uratować. Po kilku godzinach jej ciało odnaleziono w jeziorze. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ciało kobiety oraz skuter wodny zabezpieczono do dalszych badań.
0: Wyjaśniała Justyna Basiaga, rzecznik sądeckiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kobieta nie miała na sobie kamizelki asekuracyjnej. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą ustalane.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zarośnięty, zaniedbany i utrudniający przejście chodnik w gminie Tarnów oburzył naszą słuchaczkę, która zwróciła się do radia RDN Małopolska z prośbą o interwencję. Słuchaczka zwraca uwagę na wyrastającą trawę i chwasty między kostkami na chodniku w Woli Rzędzińskiej. Dotyczy to terenu przy przejeździe kolejowym na granicy gminy Tarnów i miasta Tarnowa. Do sprawy w porannym programie Słowo za Słowo odniósł się wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Samorządowiec przyznał, że problem zna i tłumaczy, że to miejsce nie leży w gestii gminy, bo wskazany teren jest własnością Skarbu Państwa w zarządzaniu PKP.
4: Byłem, widziałem. Tam nie jest trawa jak łąka, tylko tam są chwasty prawie że po kolana albo po pas. To nie chodzi o to, że nie ma przejścia przez chodnik. Jest przejście, tylko nie wygląda to estetycznie. Nie można chemicznie tego zrobić, bo to jest zabronione, więc trzeba to zrobić fizycznie. Fizycznie to znaczy jak? Wykosić, no to można kosić. Plewić, no to plewią.
0: Wójt dodaje, że były pisane pisma do zarządcy terenu, żeby uporał się z narastającą na chodnikach trawą, ale gmina nie dostała odpowiedzi.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dębicka policja ustala okoliczności i przebieg groźnego incydentu, jaki miał miejsce w miniony weekend, w wyniku którego ucierpiała młoda kobieta. 35-latka została dźgnięta nożem podczas awantury, która wywiązała się między kilkunastoma mężczyznami.
7: W sobotę przed północą dyżurny dębickiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury między kilkoma osobami, do której doszło na osiedlu przy ulicy Cmentarnej. Na miejsce skierowani zostali policjanci i ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa osób miała zaatakować znajdującego się tam mężczyznę. Przebywająca w pobliżu 35-letnia kobieta najprawdopodobniej, chcąc przerwać atak napastników, została raniona ostrym narzędziem w okolicy pleców. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.
0: przekazała Magdalena Baran z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Kobieta po zaopatrzeniu została zwolniona do domu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Podegrodziu został zamknięty. To tylko czasowe utrudnienia, z jakimi muszą zmagać się mieszkańcy. Jak wyjaśnia wójt Małgorzata Gromala, konieczne jest tu wykonanie prac modernizacyjnych. Roboty na terenie punktu odbywają się przy okazji przebudowy drogi dojazdowej.
8: Realizujemy duży odcinek drogi. Otrzymaliśmy promesę z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Na pierwszy odcinek, który właśnie był realizowany, pozostała część była na liście rezerwowej i również dostaliśmy informację, że mamy te środki, także wartość tego zadania to jest ponad 5 milionów złotych i ta inwestycja jest cały czas w realizacji, stąd też utrudnienia, za co przepraszamy, ale sam PSZOK też jest modernizowany.
0: Na terenie PSZOK-u powstaną nowe kontenery, a gmina wyposaża też to miejsce w nowoczesną wagę i samochód. Punkt w Podegrodziu jest nieczynny dzisiaj, a o kolejnych terminach czasowego zamknięcia gmina będzie informować.

0: koniec!
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
4: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
5: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
4: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
5: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784-960-420.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
7: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
0: Po reklamie.
6: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
8: Jezusa chcieli ujrzeć Grecy, a więc poganie. Inni też przychodzili, ale w chwilach rozpaczliwych, prosząc o cud, jak setnik czy kobieta kananejska. Każdy chciał widzieć w Jezusie kogoś na miarę własnych potrzeb, przekonań czy wyobraźni. Tymczasem Jezus wskazał, że to On właśnie jest ziarnem, które obumrze i zmartwychwstanie. I za cierpienie i śmierć przyjęte w duchu ufności do Ojca, jak zrobił to dzisiejszy patron święty Wawrzyniec, Pan Bóg go uwielbi. Naszym zadaniem jest wypełnienie woli Bożej, choćby wydawało się nam, że jesteśmy podeptanym ziarnem. Warto obumrzeć dla świata, aby przynieść owoce dla Pana Boga.
9: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 10 sierpnia w święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Krzysztof Waśko, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bystrej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Tę najdroższą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa sprawiamy w następujących intencjach. Jeden kapłan za świętej pamięci Stanisławę i Józefa Kruczek oraz Wiesława Mordarskiego, prosząc o Boże miłosierdzie. Ja w intencji Ojca Świętego, biskupa Andrzeja i całego Kościoła. Dziś naszym modlitwom towarzyszy potężny orędownik, męczennik, diakon, święty Wawrzyniec, którego miłość do Chrystusa i Kościoła sprawiła, iż dając świadectwo wierze, znalazł też miejsce w kanonie rzymskim i od początku Kościoła cieszy się wielkim szacunkiem i znaczącym miejscem. Prośmy dziś o tę łaskę zjednoczenia naszego życia z Chrystusem Panem, a świadomi swoich grzechów uznajmy, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co On miłował i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich jest pełna nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto słowo Boże.

0: W Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.

0: Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Umiłowane Boże dzieci. Ktoś może powie, że taki zwrot jest, co prawda może i piękny, ale to tak trochę pompatyczny anachronizm. Przestarzałe stwierdzenie. Tymczasem, umiłowani, ta prawda, że jesteśmy dziećmi Bożymi, definiuje każdego z nas, ciebie obecnego w tej przepięknej bazylice i wszystkich, każdego, kto przez środki przekazu jednoczy się z tym wspaniałym sanktuarium Pana Jezusa przemienionego. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. Pięknym świadectwem tego jest życie i chwalebne zwycięstwo świętego Wawrzyńca, patrona dnia dzisiejszego. Jaka szkoda, że tak często zapomnieliśmy, my katolicy, my uczniowie Chrystusa, my, którzy często jesteśmy wzywani do bycia uczniami, świadkami Boga żywego, zapominamy o tych świadkach, których Kościół nam daje każdego dnia. Warto sobie wziąć do serca to i w danym dniu przypominać o patronie danego dnia, o tajemnicy zbawienia, którą świętujemy, gdyż samo przywołanie w sercu otwiera nas na Bożą moc. Ale czy my w to wierzymy? Święty Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła Rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Co prawda niewiele o nim wiemy. Sam papież Sykstus został zgładzony jako świadek Chrystusa dnia 6 sierpnia 258 roku. Jednak według dostępnych danych, pomimo iż kilku diakonów wraz z papieżem oddało życie za Chrystusa w tym dniu, za panowania cesarza Waleriana, to jednak diakon Wawrzyniec, jako ten, który opiekował się biednymi, pozostał ku swojemu smutkowi. Według podań, przekazów, widząc papieża prowadzącego na śmierć, wołał: gdzie idziesz, ojcze, bez syna? Jakże odejdziesz bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś mszy świętej bez niego, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie twoją niełaskę? Na to święty Sykstus, papież, odpowiedział: dla mnie, starego człowieka, jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza czeka cię korona. Diakon Wawrzyniec, wezwany przez cesarza, aby oddał bogactwa Kościoła, wskazał na ubogich, ślepych, chromych, niedołężnych, mówiąc: to jest bogactwo Kościoła. W nich żyje wiara i krzyż Chrystusa i tu jest siła. Jakże te słowa nie pasują do nas, ludzi, którzy często w celebrytach, zdaje się, widzimy autorytety i jakoś może mimochodem wielu z nas przyjęło to przekonanie, że życie warte przeżycia to życie wygodne, dostatnie, łatwe, przyjemne. Czyż nie tak? Tymczasem ci, którzy są ukrzyżowani, którzy niosą brzemię choroby, odrzucenia i różnych cierpień, które łączą z Chrystusem, z Jego krzyżem, którzy słyszą wołanie Pana mówiącego: pomóż mi ratować duszę, to oni są skarbem Kościoła i oni są tymi, w których spełniają się dzisiejsze słowa Ewangelii. Kto chce zachować swoje życie na tym świecie, kto je umiłuje tak, że chce je tylko widzieć i nic więcej, ten wszystko straci. Ale kto gotów jest nadzieję swą złożyć w nieskończonym Bogu i pozwala Mu uczynić ze swym życiem, co Bóg zechce, ten prawdziwie osiągnie pełnię życia. Będzie tam, gdzie Chrystus Pan będzie się radował Jego królowaniem. Wiele wskazuje na to, że przybywać nam będzie okazji do świadczenia o Chrystusie. Nie chodzi o łatwe pokazywanie wiary w rytmie skocznej muzyki, mocnych bębnów czy rzewnych melodii, a może techno, jak to niestety, Panie Jezu, przebacz, staje się i w Polsce nierzadkie. Ale chodzi o świadectwo wierności Chrystusowi w ukrzyżowaniu. Próbą wiary Kościoła, wierności Chrystusowi, jak mówią święci, będzie wiara w Najświętszą Eucharystię, w żywą, realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz wiara w życie wieczne. Wbrew temu, co w ostatnich latach w naszej Ojczyźnie stało się, kiedy ciało Pańskie zaczęło być traktowane jak coś pospolitego i niewiele znaczącego, tak i wiara w życie wieczne zdaje się być przysłonięta, co często przy okazji choćby pogrzebów widać, troską, by ci, którzy zostali, dobrze się poczuli. W miejsce adoracji Boga w Eucharystii jest troska, by wspólnota dobrze się czuła. W miejsce modlitwy za zmarłego, by pomóc mu spłacić długi Bożej sprawiedliwości, jest ogłaszanie, że on już jest szczęśliwy, a my mamy się radować. Jakież to płytkie, a jak niebezpieczne uproszczenie. Prośmy o to, byśmy wierni nauce Kościoła i przykładowi świętych adorowali Chrystusa w Najświętszej Eucharystii i z miłością, ufnością, ale i drżeniem serca zabiegali o zbawienie swoje i bliźnich. Amen. Wpatrując się w świętego Wawrzyńca, diakona, Jezusowi Chrystusowi, Panu naszego życia, przedstawmy wspólne prośby.
1: Za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby prowadząc Kościół Chrystusowy, mieli wokół siebie współpracowników na wzór świętego Wawrzyńca. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za tych, którzy oddają swoje życie, głosząc Ewangelię, aby ich serca zawsze były przepełnione miłością i odwagą. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za schizmatyków, aby w posłuszeństwie rozpoznali wolę oraz miłość Boga i jak najprędzej powrócili na łono Kościoła Świętego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za diakonów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń, aby na wzór świętego Wawrzyńca byli ludźmi oddanymi Panu Bogu i ubogim. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za naszych bliskich zmarłych, w szczególności polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Stanisławę, Józefa i Wiesława, aby zostali przyjęci do społeczności świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas wszystkich zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy ze względu na wiarę i zbawienie własnej duszy umieli dochować wierności nauce Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie i przyjdź nam z pomocą, abyśmy po doczesnym pielgrzymowaniu dostąpili radości nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy, oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi i spraw, aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa

Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Wawrzyńca ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa, przelał krew ku

Wymiasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce doszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z świętym Wawrzyńcem, świętą Małgorzatą, patronką parafii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlim se, posileni świętym darem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy, składając należną Tobie ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca, otrzymali obfitsze owoce odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ukochany święty Wawrzyniec przeżył zwycięstwo, to znaczy męczeńską śmiercią potwierdził miłość do Chrystusa i wiarę 4 dni po świętym papieżu, 10 sierpnia. Prośmy, abyśmy umieli naszą codzienność, zwłaszcza to, co trudne, co w oczach świata nie jest cenne, ofiarować Chrystusowi, gdyż nie jesteśmy dziećmi tego świata, ale dziećmi Boga. Żyjemy dla wieczności. Ten czas, czy radosny, czy trudny, jest darem, który przyjmujmy z wdzięcznością, ale i ufnością, patrząc zawsze w kierunku domu Ojca. Przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu w poniedziałek 10 sierpnia w święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Krzysztof Waśko, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bystrej.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
3: Te oczy zielone.
2: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Kościół w Stróżnej koło Bobowej został konsekrowany. To najważniejsze w historii każdej wspólnoty wydarzenie odbyło się w 40-lecie istnienia parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Podkreślał, jak cała lokalna społeczność angażowała się w budowę kościoła w tak zwanym systemie gospodarczym, czyli robiąc to własnymi siłami w czynie społecznym.
3: Chcę jednak podkreślić, że dla nas oczywiście ważna jest budowa kościoła, ponieważ jest miejscem celebracji, liturgii, gromadzi wspólnotę, łączy, jednoczy. Dla nas jednak mimo wszystko ważne jest to, że tutaj w Stróżnej parafia okrzepła. Przez te 40 lat uzyskała swoją tożsamość, wyrazistość. Sprawia to, co jest najważniejsze, czyli jest miejscem doświadczenia obecności Boga i budowy relacji międzyludzkich.
2: Jak podkreśla ksiądz Józef Uryga, proboszcz parafii w Stróżnej, decyzja o budowie kościoła zapadła w trudnych czasach.
4: Teraz może już nie widać, ale starsi wspominają, że w porównaniu do innych miejscowości tu była duża bieda. Kamienista droga, błoto. Pomalutku się ta wioska jakoś tak po wojnie, po tym czasie komunizmu dźwigała. Ludzie dali pracę, ile mogli to dali grosza, a parafia Bobowa też wspierała bardzo mocno. I tak ten kościół został zbudowany. Patrząc na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu, tu jest dokładnie geograficzne centrum Stróżnej. Szkoła jest starsza od kościoła, sklep jest starszy od kościoła, kościół jest najmłodszą budowlą w tym centrum, ale taką najświętszą, najzacniejszą.
2: Kościół został zbudowany w latach 1983-1996. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Rodziny, dzieci, młodzież, seniorzy, osoby życia konsekrowanego, ludzie przeróżnych profesji, przedstawiciele wszystkich tych grup przez 8 dni odwiedzili Bazylikę Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie zakończył się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Na Sądeckiej Górze Tabor w trakcie odpustu swoje sprawy ofiarowali m.in. reprezentanci wszystkich służb mundurowych działających w regionie. Pielgrzymowali tu rolnicy, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele wielu wspólnot czy stowarzyszeń katolickich. Wierni przychodzili tu dziękować i prosić o kolejne łaski. Co ich tu przyciąga?
5: Tradycja przede wszystkim i obraz Przemienienia.
6: Miejsce, no wspaniałe po prostu. Samo to, że możemy uczestniczyć właśnie w takim mszach Przemienienia Pańskiego, to też czyni człowieka kogoś może lepszego.
7: Jako dzieci chodziliśmy z rodzicami i takie wspomnienia, że nas tutaj przyciąga.
8: Modlitwa potrzebna i...
7: Szczególnie w tych czasach.
8: Wiara, modlitwa.
9: Co roku tak przychodzimy na odpust, bo my nie jesteśmy w Sączu, tylko trochę dalej.
10: No to nie wyobrażam sobie, żeby nie być. Obojętnie jaka pogoda, ale jeden, dwa razy jesteśmy. Dziękujemy, prosimy. No i myślę, że tak dalej taka tradycja będzie, że dzieci nasze, żeby one to przejęły po nas.
2: W ostatnim dniu odpustu w sumie odpustowej przewodniczył biskup charkowsko-zaporowski z Ukrainy Paweł Gonczaruk. Kapłan podkreślał, że jesteśmy powołani do przemieniania się.
11: To, co szatan zawsze będzie próbował zasiać w moje twoje serce, to obojętność i nienawiść. Od tego zaczynają się różne ruiny. Od tego zaczynają się różne wojny. I ta wojna, którą my dzisiaj doświadczamy, jest skutkiem serca przepełnionego nienawiścią. Chrystus, który objawia się apostolowi Piotrowi, Janowi, Jakubowi, przetwarza ich serce tak, że Piotr już nie myśli o sobie. Nie oznacza, że nie dba o siebie, tylko myśli o nich. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Eliasza, drugi dla Mojżesza.
2: Relacje z poszczególnych dni Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu znajdują się na naszej stronie internetowej rdn.pl. Ponad 2000 dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących może spędzić wakacje wyjeżdżając zazwyczaj w góry lub nad morze. Caritas Diecezji Tarnowskiej dofinansowała letni wypoczynek organizowany przez parafie i instytucje kościelne. Wsparcie jest możliwe dzięki datkom przekazywanym przez parafian podczas rozprowadzania świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Caritas na wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczyła prawie 380 tysięcy złotych.
12: Najczęściej w Polsce w czasie wakacji oczywiście wybierany jest kierunek nad morze, ale także cieszą się bardzo dużą popularnością nasze góry. Bardzo często też odwiedzane są większe miasta historyczne, związane z historią naszej ojczyzny, gdzie dzieci i młodzież poznaje właśnie te najpiękniejsze zabytki naszej kultury, w tym oczywiście także zabytki kościelne, religijne.
2: mówił dyrektor Caritas diecezji tarnowskiej ksiądz Zbigniew Pietruszka. O dofinansowanie poprosiło Caritas 80 parafii i instytucji kościelnych. Wszystkie prośby zostały pozytywnie rozpatrzone. W Polsce odpoczywały także dzieci z Ukrainy. Diecezjalna Caritas przekazała na ten cel ponad 20 tysięcy złotych. Ponadto ta największa kościelna organizacja charytatywna wspiera finansowo pielgrzymowanie na Jasną Górę dzieci w wieku szkoły podstawowej. Łącznie na letni wypoczynek Caritas diecezji tarnowskiej przeznaczy około 500 000 złotych.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycje z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

0: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Henryk Dziedziak z Brzanej, Anna Cygan z Olkusza, Stanisława Żelichowska z Połomia Dużego, Ryszard Łądka z Siedlisk, Stanisława i Stanisław Jachym z Tarnowa, Monika Wietrzyk ze Zbylitowskiej Góry, Bożena i Andrzej Depukat z Tarnowa, Ewa Ptasznik z Rzezawy, Monika Słomba z Pustkowa, Marta Janiec z Tarnowa, Karolina Golec z Bobrownik Wielkich, Krystyna Pękala z Tarnowa, Krystyna Kasperska z Limanowej, Lucyna i Antoni Prokop z Tarnowa, Ewa i Wacław Kaczmarczyk z Tarnowa, Andrzej Galik z Czarnej, Maria Wilk z Tarnowa, Barbara Lazarowicz z Tarnowa, Marta i Marek Job ze Stróż, Magdalena Urbańska z Tarnowa, Wanda i Tadeusz Pałka z Nowego Sącza, Danuta Pierzchała z Tarnowa, Teresa Adamek z Nowego Sącza, Józef Żelazo z Tarnowa, Teresa Nieboga z Tarnowa, Anna i Władysław Niepsuj z Frycowej, Krystyna Gabiga z Tarnowa, Krystyna Mucha z Wojnicza, Jan Ogorzałek z Cieniawy, Maria Dworak z Tarnowa, Mieczysław Sak z Tarnowa, Beata Kamińska ze Świebodzina, Józef Sak z Tarnowa, Franciszek z Tarnowa. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o głębszą wiarę, niezawodną nadzieję, prawdziwą i czystą miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tak naturalnie przyjmujemy, że Pan Bóg przez świętych działa wielkie rzeczy, że czyni cuda, uzdrawia, nawraca, wyrzuca złe duchy. Ale kiedy myślimy o sobie, wydaje nam się niemożliwością, by On czynił to samo w nas i przez nas. A przecież to ten sam Bóg. Maryjo, uproś nam wiarę, że Pan Bóg nie tylko może, ale i chce czynić w nas i przez nas wielkie rzeczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wypełniona łaską biegnie do Elżbiety, której Pan Bóg także uczynił wielkie rzeczy. Ten, kto ma w sercu Jezusa, kto ma świadomość, jak bardzo został umiłowany i obdarowany przez Boga, potrafi szczerze cieszyć się tym, że inni otrzymują od Niego wielkie łaski. Maryjo, naucz nas dostrzegać codzienną troskę Pana Boga o nas i cieszyć się szczęściem innych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Pan Bóg przychodzi na świat w ukryciu, żyje w Nazarecie i zmartwychwstaje w ukryciu. Największe dzieła Boże dokonują się z dala od oczu ciekawskich i żądnych sensacji. Dziś także w głębi ludzkich serc dokonują się spotkania z żywym Bogiem, który nagle staje się Bogiem bliskim. Maryjo, uproś nam Twoją wrażliwość serca, byśmy umieli widzieć ukrytego Jezusa, który miłuje i zbawia właśnie ten świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarując Ojcu małego Jezusa, Maryja wie, że jej Syn należy do Ojca. Zgadza się na plany Boga, te, o których już wie, i na te, które są przed nią jeszcze zakryte. Jest wolna. Wraz ze swoim tak oddała Panu Bogu wszystko, niczego sobie nie zostawiając. Maryjo, uproś nam prawdziwą wewnętrzną wolność, aby nasze serca były jak wyciągnięta dłoń, zawsze otwarta, wtedy, gdy Bóg chce złożyć na niej swój dar i także wtedy, kiedy zechce coś z tej ręki zabrać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus nie wydawał się zagubiony, gdy Józef z Maryją odnaleźli Go w świątyni. Pan Bóg nie może się zgubić. To człowiek tak naprawdę się zgubił. Nie gubimy Jezusa, bo On jest zawsze obok nas, spragniony naszej miłości. Maryjo, Ty miałaś tylko jedną troskę na ziemi – Jezusa. Uproś nam tę łaskę, byśmy troszczyli się tylko o Niego, o sprawy Ojca, zostawiając Bogu troskę o nas samych i naszą codzienność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
3: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
2: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
1: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.

serca, w nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca, muszę ukryć łzy. A przecież

0: działalności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 km. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
2: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
1: Także dziś, jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
3: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Watykan News.
1: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
4: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
5: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
1: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
2: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Mario Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. W godzinie apelu jasnogórskiego staję przed Tobą, Maryjo, z przedstawicielami 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę. Ponad 5 tysięcy pielgrzymów z różnych stron archidiecezji krakowskiej zmierza do Częstochowy. Od Jasnej Górki w Ślemieniu, Bochni, Mszany Dolnej, Myślenic, Gdowa, Niepołomic, 6 sierpnia z Wawelskiego Wzgórza i najpóźniej z Chrzanowa, aby jutro połączyć wszystkie wspólnoty na alejach i wspólnie dotrzeć najpierw do jasnogórskich wałów, a potem stanąć przed Twoim, Maryjo, obliczem. Towarzyszy nam hasło, które jest hasłem roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. W zaproszeniu skierowanym do archidiecezjan ksiądz kardynał Grzegorz Ryś przypomniał, że pielgrzymka jest wyjątkowym doświadczeniem spotkania z Panem Bogiem. Daje możliwość słuchania Słowa Bożego i drugiego człowieka. Uważne słuchanie Słowa Bożego i kształtowanie swojego serca i życia w duchu Jezusa Chrystusa sprawia, że stajemy się Jego uczniami. Ty, Maryjo, byłaś najlepszą i najpilniejszą uczennicą Boga i swojego Syna Jezusa Chrystusa. Począwszy od chwili zwiastowania, poprzez Betlejem, życie w Nazarecie, Kanę Galilejską, publiczne nauczanie Jezusa, aż po krzyż, byłaś uczennicą. Uczennicą i służebnicą, bo nie da się oddzielić jednego od drugiego. Dlatego my powtarzamy często Twoje słowa wypowiedziane przy zwiastowaniu. Oto ja, służebnica Pańska. I sami prosimy, abyśmy byli sługami naszego Zbawiciela. W Kanie Galilejskiej wypowiedziałaś do sług weselnych słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Słudzy posłuchali najpierw Twoich słów, a potem słów Twojego Syna Jezusa. Chcemy być jak ci słudzy, słuchać Ciebie, bo Ty wskazujesz na Jezusa, i słuchać Jezusa, bo On jest Bogiem i chce naszego dobra i szczęścia. A to słuchanie ma prowadzić do realizacji hasła naszej pielgrzymki: uczniowie, misjonarze. Uczeń to ten, kto spotkał Jezusa i to spotkanie zaowocowało. Spodobało mi się to, co proponuje nauczyciel, i postanawiam przy nim być, trwać w każdej życiowej sytuacji. A jeśli naprawdę spotkało się Jezusa, to nie mogę tego dobra wypływającego z tego spotkania zatrzymać dla siebie. Nie mogę być egoistą, ale mam tym dobrem się dzielić. I tak uczeń staje się misjonarzem. Nie można być uczniem Jezusa i nie być misjonarzem, ale też nie da się być misjonarzem, nie będąc uczniem, bo to po prostu niemożliwe. Wybierając się na pielgrzymi szlak, staliśmy się uczniami, ale też i misjonarzami. Chcieliśmy się uczyć jeszcze większej miłości Boga, ale też i człowieka. Chcieliśmy słuchać Twoich słów i wgłębiać się w Twoją naukę, po to, aby realizować ją w swoim życiu i przez to stawać się misjonarzami. Niesiemy do Ciebie, Maryjo, wiele intencji, które chcemy złożyć u Twych stóp, abyś przedstawiła je swojemu Synowi. To dziękczynienie i uwielbienie za otrzymane dobro, które za Twoim pośrednictwem stało się naszym udziałem w minionym roku. To prośby w intencjach swoich osobistych, rodzinnych, wspólnotowych i tych bardzo ważnych dla teraźniejszości i przyszłości Kościoła powszechnego, Kościoła krakowskiego, szczególnie synodu i całej ojczyzny, w tym o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To wiele trosk i kłopotów, może i dramatów życiowych, które przytłaczają nasze serca. Ale nawet w takim doświadczeniu życiowym nie można powiedzieć, że sytuacja jest beznadziejna. Dlatego wierzymy, dlatego ufamy i dlatego kochamy. Bo jak pisał w liście do Rzymian święty Paweł, ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieja. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Maryjo, dobiega czas naszego pielgrzymowania z Wawelskiej Góry na Jasną Górę. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakie za Twoim pośrednictwem i wstawiennictwem otrzymaliśmy nie tylko w czasie tegorocznego pielgrzymowania, ale w całym roku zamkniętym w ramach poprzedniej i obecnej pielgrzymki. I prosimy, abyś zawsze była dla nas wzorem uczennicy misjonarki. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Jackowi, który jest koordynatorem pieszej pielgrzymki archidiecezji krakowskiej, za dzisiejsze rozważanie. Naszą modlitwą chcemy ogarnąć wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, zwłaszcza z archidiecezji wrocławskiej, tych, którzy po raz pierwszy, Maryjo, ujrzeli Twoje oblicze i niech to oblicze w nich zostanie na zawsze. Prosimy Cię, Maryjo, w intencjach pielgrzymów ze Stalowej Woli, z diecezji sandomierskiej, z Miska, Nowosielca, starzy z diecezji również sandomierskiej, Sokołowa Małopolskiego, z diecezji rzeszowskiej oraz z Lubonia, z archidiecezji poznańskiej. Prosimy Ciebie, Maryjo, o wszelkie potrzebne łaski dla całego Kościoła Ojca Świętego, naszych pasterzy, obecnych z nami, arcybiskupa Wacława, biskupa Radosława z Gniezna, biskupa Przemysława z Pelplina, za wszystkich kapłanów obecnych tutaj na apelu jasnogórskim. Prosimy za ojca generała, ojca przeora, wszystkich ojców i braci, tych, którzy posługują, wszystkich kapłanów w sakramencie pokuty i pojednania. Prosimy za młodzież i dzieci wypoczywających na wakacjach, za naszych bliskich, tych wszystkich, którzy każdego dnia zwracają się, aby tutaj na Jasnej Górze wstawiać się w ich intencjach, w ich potrzebach, w biedach, niedostatkach, w chorobach. Maryjo, przyjmij wszystkie te prośby. Polecamy intencje zapisane w księdze apelowej i za tych wszystkich pielgrzymów, którzy jutro nawiedzą to sanktuarium i zdążają na Twoją uroczystość, Twoje święto. Te wszystkie intencje ogarniamy w modlitwie różańcowej, w tajemnicy nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Jeszcze raz. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zawierzamy Tobie, Maryjo, wspólnotę parafialną Matki Bożej Saletyńskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wspólnota ta podejmie dzisiejsze czuwanie. Modlimy się także za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Pod Twoją obronę.
11: Ale od wszelakich złych przyjmuj. Racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddaj.
10: Księży biskupów, bardzo prosimy o udzielenie błogosławieństwa.
12: W jednej ze swoich pierwszych książek papież Leon XIV napisał, że Pan Bóg nie wstydzi się naszego człowieczeństwa, pomimo jego kruchości i słabości, bo dał nam swojego Syna, aby odnowił nas przez miłość i to miłość odkupieńczą. Dlatego zdobywajmy przez Maryję moc która płynie od Chrystusa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
2: Bye.
1: Bye.